0: stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń,
1: powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy, Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Manewry zakończą się dziś, a na koniec przenosimy się za ocean. W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, legenda dziennikarstwa, założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego.
3: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy, popada też w ciągu dnia, ale będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie wprawdzie od tylko 12 stopni na północnym wschodzie, ale już około 17 w centrum i aż do 25 na południowym wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Cztery pory roku.
4: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
5: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio.

To rzeczywiście utwór zupełnie z innego czasu, z innej epoki i nie zestarzał się, jest ponadczasowy i nadal pięknie się tego słucha i wzruszenie gwarantowane. Pan Witold, nasz słuchacz, napisał: bardzo lubię utwór Znajdziesz mnie znowu Zbigniewa Wodeckiego, ale i Wierniejsza od marzenia Skaldów. Skaldowie wybrzmieli przed momentem, bracia Jacek i Andrzej. Trochę w innym utworze, ale tak samo pięknym. Dalej pan Witold pisze, oczywiście także słynne Tonight i Celebrate My Love. Czy wszystkie piosenki są o miłości? Ostatnio dyskutowałem o tym z bratem i wnukami. Doszliśmy do wniosku, że zawsze między nutami miłość można usłyszeć. Kłaniam się z Kań, to taka miejscowość pod Warszawą, dla tych, którzy mieszkają trochę dalej. Witold, dziękujemy panie Witoldzie, pozdrawia pan słuchaczy, również z fotografii, na której widać przy stole zastawionym artystycznymi przedmiotami, albo nie. W każdym razie tak na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Pani Danuta dodaje, moja propozycja piosenki o miłości to Kochać Piotra Szczepanika. Miłego słuchania życzę Nocnym Markom. No i Nocne Marki zabierają się do słuchania dalszych, kolejnych utworów. Teraz będzie tak. Natalie Cole i Nat King Cole, czyli córka z ojcem, wcześniej Andrew Sisters, ale nie same dziewczyny zaśpiewają. Przekonamy się, jak im pomaga ten ktoś tajemniczy. Będą Pointer Sisters, I'm So Excited. Rewelacyjny utwór i do dziś cieszy i sprawia, że chciałoby się parę centymetrów nad ziemią znaleźć. Będzie Frank Sinatra i Nancy, czyli ojciec z córką, Something Stupid. A wcześniej jeszcze, to już za chwilę, króciutka perełka zespołu The Carpenters. Karen z bratem robią cuda, a ona sama miała jeden z najpiękniejszych głosów na ziemi. A umarła, myśląc, że jest za gruba. Karen, słuchamy.

0: To było czwarte wydanie spotkań z Janem Zagozdą w Słodkim Radiu Retro, kiedy to Jan Zagozda prezentował dwa nasze reprezentacyjne, ciągle śpiewające i tańczące i grające zespoły Śląsk i Mazowsze. Dzisiaj słuchaliśmy zespołu Śląsk pod kierunkiem Stanisława Hadyny, a jutro Danuta Kryńska ukaże Państwu nagrania zespołu Mazowsze, ale nie pod dyrekcją Tadeusza Sygietyńskiego, a pod kierunkiem jego małżonki, słynnej, wspaniałej, legendarnej Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A przed nami przedostatnie już spotkanie ze sztuką śpiewaczą Krzysztofa Pregardiena i towarzyszącego mu przy fortepianie Krzysztofa Schnakerca. Będziemy słuchać pieśni do słówka Tillmondesa Ignacego Jana Paderewskiego. Powstały w Morsz, tam gdzie mieszkał, w Szwajcarii, w 1903 roku. To były szczęśliwe czasy, wspominał goszczący wówczas u niego Zygmunt Stojowski i Helena Modrzejewska. Wspominali, że pisał niezwykle łatwo i szybko. Niemal każdego dnia powstawała kolejna pieśń, którą przedstawiał im wieczorem. Także w ciągu zaledwie 2 tygodni narodziła się cała kolekcja. Czytamy tekst Grażyny Teodorowicz. Pieśni Paderewskiego do słówka Tillmondesa są zjawiskiem wyjątkowym w muzyce polskiej tego czasu. Zaskakują swoim nowatorstwem i zapowiadają impresjonizm. A Tillmondes to postać w naszej kulturze niemal nieobecna. Guy de Maupassant scharakteryzował go jako poetę o tajemniczych intencjach, o skomplikowanej osobowości, którego pióro, czy to w wierszu, czy w prozie, jest giętkie i nie zna ograniczeń. Teksty do pieśni wybrał Paderewski ze zbioru, który otrzymał od samego poety. Zestawione z wielkim wyczuciem, wiersze dotyczą tematów uniwersalnych, miłości, nienawiści, tęsknoty. Ładna uniwersalność. Cały cykl ma spójną wewnętrzną strukturę, a takie cechy jak deklamacyjne traktowanie tekstu, subtelność środków pianistycznych, wrażliwość na barwę zbliżają pieśni op. 22 do twórczości kompozytorów francuskich tego czasu. Ze względu na bogatą fakturę partii fortepianu Henryk Opieński nazwał je symfoniami w miniaturze.

0: Słuchaliśmy 6 z 12 pieśni melodii do poezji Cathy Mondesa, op. 22 Ignacego Jana Paderewskiego, kompozycja z 1903 roku. A śpiewał tenor Christophe Pregardien, towarzyszył mu przy fortepianie Christoph Schnackerz. Będziemy słuchać w poniedziałek jeszcze drugiej części tych pieśni, tych prawdziwych arcydzieł liryki wokalnej, polskiej liryki wokalnej, ale śpiewanej jednak w oryginale po francusku.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dobiega końca pierwsza godzina naszego czwartkowego spotkania. Przed nami trzy kolejne songi, które zaprezentuje nam znakomita amerykańska śpiewaczka jazzowa, zdobywczyni Grammy, Cassandra Wilson. Urodziła się w stanie Mississippi. Rodzice ją wychowali. Muzyk i wychowawca szkolny przez 13 lat uczyła się gry na fortepianie, a w 1981 roku przeprowadziła się do Nowego Orleanu, gdzie występowała razem m.in. z Elisem Marsalisem. Zaledwie rok później zamieszkała w East Orange w New Jersey, gdzie podjęła decyzję o wypróbowaniu swoich szans na nowojorskiej scenie jazzowej i, drodzy Państwo, przez ten czas ponad 40 lat zdobywa świat, śpiewa pięknym, ciemnym kontraltem, a interpretacje jej są zawsze poruszające, zawsze ma świetnych muzyków jej akompaniujących, towarzyszących. Tak samo będzie i tutaj. Mamy

Mamy płytę Lavallee z 2008 roku, a posłuchamy dzisiaj utworu zatytułowanego Przeminęło z wiatrem, a jakże, będzie Karawana Duke'a Ellingtona i będzie jeszcze słynny standard Wilsona Till There Was You.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Tragedia przyrodnicza w Puszczy Solskiej wciąż trwa. Strażacy od kilku dni starają się gasić pożar trawiący około 500 hektarów lasu w okolicach Biłgoraja. Puszcza zamieszkiwana jest m.in. przez zagrożone gatunki ptaków.

0: Motyli i rypy. Są tu też torfowiska, sosnowe bory czy bagienne łąki. Dla okolicznych miejscowości Puszcza Solska ma ogromne znaczenie społeczne i turystyczne.
1: Puszcza Solska płonie. Burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura powiedział, że to, co się tam dzieje, jest ogromną tragedią.
2: Puszcza Solska dla nas to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. W tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
1: Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają wątpliwości, że wielu zasobów puszczy nie da się uratować. Mają jednak nadzieję na to, że przyroda sama się szybko odbuduje.
3: Co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
4: To co, to nic nie będzie. To już...
3: To się spaliło, bo teraz jest wylęk ptaków. Ona się szybko odbudowuje.
4: Kwestia deszczu, żeby były deszcze, nie? To jakoś tam spróbuje ono tam odskoczyć.
1: Puszczę Solską rocznie odwiedza tysiące turystów. Jest to miejsce, gdzie mogli odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Politycy podzieleni w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki skierował go do Sejmu, a szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki informuje, że projekt przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Informacje w sprawie afery Zonda Krypto przedstawiono podczas wysłuchania rządu w Senacie. Do prokuratury dotychczas zgłosiło się 1500 pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut. Senator PiS Marek Pęk zapytał wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę o pracę nad ustawą o kryptoaktywach.
8: Z moich informacji wynika, że pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku?
0: Wywołany do tablicy Arkadiusz Myrcha odbił piłeczkę i powiedział, że pytanie traktuje jako zaczepkę polityczną.
9: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju. Jeżeli pan senator czyni zarzut pod adresem rządu, który dwukrotnie przygotował ustawę, czyni zarzut zbyt późnego działania, to przypomnę, że reprezentuje pan formację, która przez 5 lat nie przygotowała żadnej ustawy.
0: Rząd chce po raz trzeci podejść do kwestii uregulowania rynku kryptowalut. Nowy projekt ustawy ma różnić się wyższymi karami dla osób narażających skarb państwa na straty poprzez związane z kryptowalutami oszustwa.
10: To są aktualności jedynki.
0: Pieniądze z ukraińskiego konwoju, który miesiąc temu zatrzymano na Węgrzech, powróciły do kraju. Poinformował o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uważa, że zwrot pieniędzy to dobry krok w kierunku normalizacji stosunków między oboma krajami.
11: Prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że cała kwota zarekwirowana na Węgrzech jest zabezpieczona na terenie Ukrainy. Podziękował Węgrom za konstruktywny i cywilizowany krok, a także ukraińskiemu zespołowi, który zabiegał o odzyskanie tego transportu. W dwóch ciężarówkach, które wiozły z Austrii gotówkę na Ukrainę przez Węgry, było 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kilogramów złota. Konwój zatrzymano na początku marca pod Budapesztem. 7 konwojentów wypuszczono tego samego dnia, ale zatrzymano pieniądze. Węgierskie służby skarbowe pod dyktando rządu Viktora Orbana wszczęły śledztwo w sprawie prania pieniędzy. Do tej pory śledztwo węgierskich urzędników podatkowych nie wykazało żadnych nielegalnych operacji. Teraz, po przegranych przez Fidesz wyborach, sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. Decyzja o zwrocie pieniędzy została podjęta jeszcze przed formalnym objęciem władzy na Węgrzech przez partię TISO i Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: W większości regionów możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12.

0: 12 stopni na północy i zachodzie do nawet 25 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
5: Tydzień temu słuchaliśmy tutaj czterech pór roku Antonia Vivaldiego w rewelacyjnym wykonaniu Nigela Kennedy'ego i szkockich kameralistów, którzy ukazali te utwory w zasadzie po raz pierwszy w tak niezwykle żywiołowej postaci. I po 25 latach Nigel Kennedy postanowił nagrać jeszcze raz cztery pory roku Vivaldiego, ale zupełnie inaczej, jak usłyszymy to już za kilka minut. Dużo zawdzięcza Nigel Kennedy swojemu menedżerowi, Johnowi Stanleyowi, a także firmie płytowej EMI za podążanie za jego radą. I to wszystko spowodowało, że powstała ta zupełnie nowa, nowoczesna, pełna energii, jak to ujął Nigel Kennedy, trójwymiarowa interpretacja muzyki Antonia Vivaldiego. Jestem winien społeczeństwu dużo czasu za pomoc w ucieczce z klasycznego getta, wyznał Nigel Kennedy. Jesteśmy w XXI wieku, więc chcę przedstawić nową interpretację, która jest istotna dla współczesności. A zapytany, co tak atrakcyjnego widzi w czterech porach roku, otóż odpowiedział przede wszystkim, że energię, a także sposób orkiestracji oraz fakt, że muzyka okresu epoki baroku zawiera improwizację. Kiedy gram muzykę kompozytorów takich jak Bach, Vivaldi czy Jimi Hendrix, to jego zestawienie, Nigela Kennedy'ego, jestem świadom dzielenia się z nimi dużą ilością mojego DNA, a także inspiruje mnie poziom komunikacji z moimi kolegami muzykami, no i oczywiście z publicznością. Nigel Kennedy w słowie zamieszczonym na płycie dodaje, że mam nadzieję, że ten album trochę rozjaśni nasz dzień. Do płyty dołączony jest komentarz do każdej pory roku. W wiośnie są takie słowa: nadeszła wiosna i świąteczne ptaki witają ją radosnym śpiewem. Ale nadchodzą pokrywające niebo czarnym płaszczem błyskawice i grzmoty, wybrane do wprowadzania wiosny, ale kiedy zapadają w milczenie, małe ptaszki wracają do swojego melodyjnego, delikatnego śpiewu. Przy dźwięku duszpasterskich dud nimfy i pasterze tańczą w swoim ukochanym domu podczas wspaniałego pojawienia się wiosny.

Thank you.

Nowa energia wstąpiła w cztery pory roku Antonia Vivaldiego, a tę energię wprowadza Nigel Kennedy, który nie tylko gra tak, jak Vivaldi przekazał, ale też, jak słyszeliśmy, to poszerza znacznie dźwięki, brzmienia, które do nas dochodzą. To wszystko brzmi niezwykle świeżo. Te pomysły też są niezwykle oryginalne, jak słyszeliśmy. I tak będzie też w kolejnych porach roku. Przed nami lato. Podczas tej bardzo słonecznej, palącej wręcz pory roku człowiek marnieje, stado marnieje, a drzewa płoną. Kukułka daje głos, ale śpiewa także żółw, gołąb i złoty szczygieł. Wiatr zachodni robi nagle ruch w stronę ludzi, pasterzy. Wszyscy płaczą, martwią się, bo boją się burzy, strasznej burzy i boją się o swój los. Ludzie uciekają przed burzą. Niestety te lęki są uzasadnione, bo niebiosa grzmią, błyskają, a grad kładzie nisko kłosy zboża i dumną pszenicę.

0: przygotowuję. To już chyba czwarty, jeśli się nie mylę, czwarty odcinek. Porozmawiamy z Romanem na temat tego, co wydarzyło się lat temu, 40. Jest 5:30, co tam u pana, panie Januszu, na Pomorzu.
1: Dzień dobry, Janusz się kłania. No my nie mamy dzisiaj typową jesień, już się wczoraj zaczęła, popadało wczoraj prawie cały dzień, dość mocno, ziemia się napiła, ruszyło, trawa ruszyła na zielono, drzewa, które jeszcze nie były z liśćmi mocno, tak teraz widać z dnia na dzień dosłownie po tym deszczu. Kałuż nie widać, bo to wszystko wsiąkło dość szybko, no i do tego mamy mocny wiatr północny, który nam mocno ochładza temperaturę. Aktualnie ona wynosi 5 stopni, ale jest odczucie, podejrzewam, że około zera nawet. Także zimny poranek, zachmurzenie całkowite, chmury niskie, grube, nabrzmiałe, może jeszcze coś z nich popada. No, także ciemno do tego, przez te chmury, także to mamy taką typową jesień tej wiosny w Gdyni.
0: Nabrzmiałe chmury w Gdyni. Dzięki wielkie, panie Januszu. Może coś tam jeszcze pokropi. W końcu między Nerem a Wartą pokropiło. Pan Zdzich, nasz słuchacz pogodny stały, policzył, że 16 dni tam u niego nie padało. No i w końcu, wreszcie, nareszcie,
2: wczoraj w nocy spadło do deszczomierza 7 mm deszczu, to jest 7 litrów na metr kwadratowy. Teraz pada drobny deszcz, wiatr nie wieje, plus 15 stopni. Bardzo mało wody jest na bagnach, mokradłach między Nerem a Wartą. A stara mądrość ludowa, gdy wilga śpiewa, niech się rolnik deszczu spodziewa.
0: Gdy wilga śpiewa, niech się rolnik deszczu spodziewa. Jeśli państwo nie mają świadomości, jak brzmi wilga, no to proszę wraz z komentarzem naszego pana Maćka.
3: Wilga jest jednym z najpóźniej przylatujących do naszego kraju ptaków. Rozpoczyna śpiewać w pierwszej połowie maja, milknie pod koniec lipca. Jej śpiew składa się z pięknych, melodyjnych, fletowych gwizdów, które z większej odległości można pomylić jedynie ze śpiewem kosa.
0: Tak właśnie brzmi wilga, szanowni państwo. Ja sprawdzam teraz tak na szybko pogodę w Biłgoraju. No, widzę, że jakieś opady deszczu są przewidziane. No i to dobrze, szanowni państwo, bo ten dramat w Puszczy Solskiej trwa. Strażacy od kilku dni starają się ugasić pożar trawiący, to jest jakieś 500 hektarów lasu w okolicach właśnie Biłgoraja. Już za chwilę się tam przeniesiemy.
4: Dzień dobry z Jedynką.

0: Polskie Radio. Program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za 24 minuty godzina 6. Pan Maciej miał przywieźć opady, no i całe szczęście przywiózł.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Okolice Bolesławca, 9 stopni. I co, panie redaktorze, padało w Niemczech? I przyciągnąłem ten deszcz tutaj do nas, ale to tak pada, żeby tylko padało. Nie urywa tam czegoś tam. Ale dobrze, niech pada.
0: Niech pada, szanowni państwo, niech pada. No i zastanawiamy się, czy popada i na ile popada w okolicach Biłgoraja, bo strażacy od kilku dni starają się ugasić pożar trawiący około 500 hektarów lasu. To jest Puszcza Solska, zamieszkiwana przez zagrożone gatunki ptaków, motyli, ryb. Są tam również torfowiska, sosnowe bory, o których się mówi, czy bagienne łąki. Jak mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski, no liczy się dosłownie każda minuta, godzina.
2: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś jutro do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
0: Czyli sami państwo słyszą, że to nie to, że opady deszczu, bo nawet jeśli by to spadło, to przy takiej skali to pewnie nic nie zmieniło. Natomiast rzeczywiście najgorszy jest w tym przypadku wiatr, jak mawia klasyk. Burmistrz pobliskiego Józefowa, Roman Dziura, zapewnia, że na razie nie ma powodu, bo pojawiają się takie pogłoski się pojawiły także i plotki, by ewakuować mieszkańców.
3: Uspokajamy ich, że na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
0: No i tak czy inaczej mieszkańcy okolicznych miejscowości otrzymali alert RCB z informacją, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że wielu zasobów puszczy niestety nie da się uratować. Mają jednak nadzieję na to, że przyroda, jak to przyroda, sama się szybko odbuduje.
4: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to, zwierzyna czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były i już, także no na pewno, żal.
5: No na pewno wszystko, co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
4: To co, to nic nie będzie, tu już...
5: To się spaliło, bo teraz jest wylęk ptaków i ona się szybko odbudowuje.
4: To kwestia deszczu, żeby były deszcze, nie? To jakoś tam spróbuje ono tam odskoczyć.
0: Żeby były deszcze, ten deszcz trzeba się modlić. Szanowni państwo, Roztoczański Park Narodowy, który znajduje się 10 km od Puszczy Solskiej, wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku. Roztoczański Park Narodowy, tam nie ma wstępu aż do odwołania. Za 20 minut godzina 6. Jeszcze tylko dodam, że informacje z Puszczy Solskiej o akcji strażaków i okolicach Biłgoraja przez cały dzień na antenie radiowej jedynki w naszych serwisach. Jest 5:40.

0: Dzień dobry, witam wszystkich. Tomek, okolice Pszczyny. Drodzę do pracy, do Gliwic. Autkiem sobie jadę. A miałem motorkiem jechać, ale dobrze, że wybrałem auto, bo takie ciężkie stalowe chmury, że ryzyko deszczu jest za duże. Fajna temperatura, 15 stopni, już teraz tu się kumbło 16, jeden urosło. Wiaterku nie ma, także moplikiem by się osunęło, ale ryzyko zmoknięcia jest dzisiaj bardzo duże.
1: No to i może i dobrze w takim razie, że jazda moplikiem to nie jest najlepszy pomysł, skoro będzie padać. Niech pada, niech leje. Moplik, żeby była jasność, to w Gwarze Śląskiej motorower, jeśli dobrze pamiętam. Pan na dwóch kółkach? Nie, tam jest ciężarówka 16. Ile tam kół będzie w tej ciężarówce? Spoglądam na kolegów. Ile będzie? 16? No zobaczymy.
2: No witam, Bartosz. Prywatnie spod Raciborza, aktualnie pod Stuttgartu ze swojej 16-kołowej ciężarówki wracam do domu. Chciałem tylko poinformować, że mamy tutaj aktualnie 9 stopni i od wczorajszego popołudnia leje, porządnie leje. Może to przywieje do nas w końcu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Oby, oby. No i wszystko się zgadza. 16 kół u pana Łukiego też 16.
3: 16 stopni na zegarze, też ciepło. Ciepły poranek, ciepła noc. No wczoraj u mnie padało momentami tak dość intensywnie. Po godzinie 16, koło 17 ten deszcz przeszedł. 20 kilka minut padało. I parę minut po już nawet nie było znać, że padało. Także ta ziemia tak wyschnięta, sucho, sucho. Jeszcze by się deszczyk przydał. No dziś pochmurno. A raczej zapowiada się dzień bez słońca. No może jeszcze coś popada. Ziemia potrzebuje bardzo. Dziś mamy, proszę państwa, dzień hasła. Światowy dzień hasła. I pozwolę sobie spróbować odgadnąć hasło.

0: do komputera naszego prezesa. Daniel 1, 2, 3. Albo drugi typ, mam taki misiaczek 1, 2, 3. Które nie wiem.
1: Jak 1, 2, 3? No jak 1, 2, 3? Jeśli już, to ewentualnie 1975. 1975. Albo 1975, bo to w końcu rok urodzin. Tak wielu Polaków niestety, szanowni państwo, mimo tych ostrzeżeń, wielu się decyduje na to, żeby sobie właśnie do hasła wrzucić na przykład datę urodzin.

0: 22 139 2202.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich raportowiczów, kłania się Maciej. Pani Magda dzwoniła, czy jest z Mosiny, tak, ja również z Mosiny, z Wielkopolski. Pan sąsiad z Poznania mówił, że jest dzisiaj 11 stopni, a ja tu jadę samochodem i widzę 8. No ale to pewnie coś pomiędzy. Gorąco pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
0: Gorąco pan pozdrawia. Dziś już tak gorąco nie będzie, jak wczoraj miejscami temperatura wynosiła nawet 30 stopni. Dziś najwięcej na południowym wschodzie stopni 25, 17 w centrum i teraz tak, na północnym zachodzie i na północy stopni 9. Czy będzie padać? Będzie padać. To jest ta dobra wiadomość. Sporo chmur, trochę przyjaźń, trochę lokalnych rozpogodzeń, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie i na południu również burze, miejscami z gradem. No i może spaść nawet do 10 litrów, a w czasie burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Mamy poważne utrudnienia na A1C, a w każdym razie dużo działo się w nocy na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Kutno-Północ-Skowal, miejscowość Dziankowo na 227 kilometrze. Jak czytamy w komunikacie służb, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale tutaj był moment zupełnej blokady jezdni w stronę Gdańska, jednego pasa w stronę Łodzi. Teraz drogowcy donoszą o zwężeniu na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Nie widać jednak tu w tym miejscu na A1 na 227 km spowolnień. Na A1 niewielkie spowolnienia mamy natomiast w Kujawsko-Pomorskim, ale przy dojeździe do Torunia. Tu A1 jest remontowana na trasie w stronę Gdańska właśnie. Należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. Jedna jezdnia jest remontowana, do dyspozycji kierowców druga, ale zwężona. Kierowcy jadący w stronę Łodzi mają dwa pasy ruchu w stronę Trójmiasta. Jeden zwężony i to jest powodem korków. A teraz spowolnień w kierunku Gdyni, Gdańska, Sopotu właśnie jest sporo. Cały czas należy spodziewać się też utrudnień związanych z gaszeniem pożaru w okolicach Józefowa. Zablokowana jest wojewódzka 849. I wczoraj mieliśmy kłopoty z przejazdem na A4 na wysokości Katowic po zderzeniu 6 pojazdów. Relacjonuje Angelina Rochowiak z komendy w Katowicach.
9: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Kierujący pojazdem marki Seat został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, natomiast jego pasażerka została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
8: Teraz na A4 na wysokości Katowic, na jezdni w stronę Wrocławia, utrudnień po tym zdarzeniu drogowym nie ma.
10: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Izabela Kuczyńska
11: i Piotr Balasz. 0,5 tysiąca hektarów w ogniu i 0,5 tysiąca strażaków w akcji. Walkę z pożarem lasów roztoczał trudny ratownikom silny wiatr.
12: Powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
10: Europejski Trybunał Praw Człowieka stanął po stronie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niedopuszczanych do orzekania. Dziś zamierzają stawić się w pracy.
11: Odnaleźli się cali i zdrowi. Szczęśliwy finał poszukiwań 30-latki z dwójką małych dzieci w górskich lasach.

0: lasach koło Piwnicznej Zdroju.
1: Ale na początek informacja sprzed chwili.
0: Rosyjski dron uderzył w magazyn paliwa na Łotwie. Na miejscu jest już wojsko, policja i straż pożarna.
1: Wcześniej łotewska armia zaobserwowała dwa bezzałogowce, które wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju. W trzech regionach Łotwy przy granicy z Rosją ogłoszono zagrożenie przestrzeni powietrznej. Wrócimy do tej sprawy w kolejnych aktualnościach.
0: Strażacy, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zdołali zatrzymać front ognia.
1: Nie oznacza to końca akcji, ale częściowe opanowanie żywiołu.
0: Takie informacje przekazują służby. Z pożarem od wielu godzin walczy blisko 500 strażaków z kilku województw.
1: Do zmierzchu ratowników wspierały śmigłowce i samoloty, wznowią pracę o świcie.
0: Akcja jest bardzo trudna, także z powodu zmiennego wiatru. W zależności od jego kierunku obszar pożaru rośnie lub maleje, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, brygadier Rafał Goliczek.
2: Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar w tym momencie ściółkowo-wierzchołkowy w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
1: Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów na terenie trzech powiatów.
0: Najbliższa zamieszkana miejscowość to Józefów i burmistrz Roman Dziura zapewnia, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców.
3: Na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
1: Przypomnijmy, w trakcie akcji we wtorek późnym wieczorem rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot maszyny.
0: Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu.
1: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza dziś stawić się do pracy w siedzibie instytucji w Warszawie.
0: To ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, bo Karol Nawrocki nie zaprosił ich na zaprzysiężenie do Pałacu Prezydenckiego.
1: Prezes Trybunału nie uznaje tej formuły i nie dopuszcza ich do orzekania.
0: Od wczoraj sędziowie mają po swojej stronie Europejski Trybunał Praw Człowieka.
1: Orzeczenie jest jednoznaczne, mówi Krystian Markiewicz, jeden z sędziów Trybunału, którego dotyczy wyrok.
4: Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania i państwo polskie, organy władzy publicznej, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą czynić żadnych przeszkód.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie, w którym nakazał Polsce powstrzymanie się od działań utrudniających objęcie funkcji i pracę nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Decyzja obowiązuje natychmiast.
0: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach.
1: Przepisy zakładają ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptowalut.
0: Dokument wpłynął do Sejmu krótko po zapowiedzi premiera o trzecim powstającym w resorcie finansów projekcie ustawy o kryptoaktywach.
1: A jak propozycję prezydenta przyjęto w Sejmie, to sprawdzał Michał Fabisiak.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo. A to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Rodzina, przyjaciele, a także premier i przedstawiciele rządu pożegnali wczoraj w Warszawie Andrzeja Olechowskiego.
1: Na pogrzeb byłego ministra finansów, szefa dyplomacji oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej przyszło wielu jego dawnych współpracowników.
9: Będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam wspaniałego szefa. Sympatyczny człowiek poza wszystkim innym.
10: Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
11: Bardzo dobra i koncyliacyjna postać, której brakuje zdecydowanie w polityce polskiej.
12: Dla rodziny, ukochany dziadek, ojciec, teść. Duża strata dla rodziny, dla kraju.
0: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.
1: skończyło się na strachu.
0: Szczęśliwy finał poszukiwań kobiety z dwójką małych dzieci, którzy zaginęli wczoraj w górskim masywie leśnym blisko Piwnicznej Zdroju w Małopolsce.
1: Późnym popołudniem cała trójka, cała i zdrowa, odnalazła się kilometr od domu.
0: 30-latka oraz jej synów, rocznego i 3-latka, profilaktycznie zbadała załoga karetki.
1: A w ich poszukiwania zaangażowana była policja, straż pożarna, ratownicy GOPR-u, a także dron i

0: i pies tropiący.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Wczorajszy rewanżowy półfinałowy mecz z Bayernem Monachium zakończył się remisem 1-1, ale w dwumeczu paryżanie zwyciężyli 6-5, dzięki czemu po raz drugi z rzędu zagrają w finale. We Francji drugie starcie z Bawarczykami oceniono jako wyraźnie mniej spektakularne niż pierwsze, ale za to ukazujące odporność i waleczność PSG.
3: Choć Paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Ousmana Dembele w trzeciej minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emery'ego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Już wiadomo, że na finał, który zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie, tłumnie wybierają się fani PSG i to za wszelką cenę. Jak informuje L'Equipe, ceny biletów na platformach odsprzedaży na mecz z Arsenalem nie spadają poniżej 6 tysięcy euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Przypomnę, że we wtorek Arsenal ograł Atletico Madryt. Warta Zawiercie wygrała w Lublinie z Bogdanką 3-1 w czwartym finałowym meczu o Mistrzostwo Polski Siatkarzy. Za najlepszego zawodnika spotkania został uznany atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź. Po czterech spotkaniach jest remis 2-2 i o tym, kto zdobędzie tytuł mistrza kraju, zdecyduje ostatni, piąty mecz, który odbędzie się w niedzielę w Sosnowcu. Brązowy medal zdobył Projekt Warszawa, który odniósł trzecie zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Resowie 3-0. Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadł z tenisowego turnieju w Rzymie. Polak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Wyeliminowane zostały również Magdalena Fręch i Magdalinet. Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Ijalą 0-6, 6-4, 4-6, a Linet odpadła po porażce z reprezentantką Niemiec Tatianą Marią w dwóch setach do 0 i do 3. Ponownie o sporcie za godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Pogoda.
1: Od 5 do 7 stopni teraz na całym wybrzeżu, a także na Warmii, Mazurach i Kujawach, a najcieplej na południu do 18 stopni w Rzeszowie i Nowym Sączu. Pojawił się i będzie jeszcze padał wyczekiwany deszcz, bo w ciągu dnia zachmurzenie na ogół duże, z lokalnymi tylko rozpogodzeniami. Możliwe burze na południu i na południowym wschodzie, także z gradem.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Klimat.
1: Nigdzie o poranku nie dokucza nam smog. Powietrze wszędzie jest teraz dobrej lub bardzo dobrej jakości. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, a w niemal połowie kraju jest ono duże. Jest też ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Pełcznicy w Świebodzicach. To województwo dolnośląskie.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się

0: lekarzem lub farmaceutą!
1: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
5: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 po szóstej.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień roku, do końca roku 238 dni. Słońce wzeszło o 4:55. Zajdzie 11 po 20. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 17 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 30 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i minut 35. Imieniny obchodzą August, Benedykt, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Gizela, Gustawa, Jan, Ludomira, Ludomił, Piotr, Róża.

0: Stanimir i Sextus. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. I dobrze się składa, bo od rana z wielu miejsc płyną dobre wieści.
1: Deszcz zaczął padać. Jejku, oby padało jak najwięcej i jak najdłużej.
2: Padało wczoraj prawie cały dzień, dość mocno. Ziemia się napiła.
3: Wczoraj u mnie padało momentami tak dość intensywnie.
0: Dziś też popada, szczegóły w prognozie już niebawem. W Monachium nie padało nic oprócz bramek. Chociaż tak dużo jak ostatnio w Paryżu, to ich nie było, ale...
4: Kvaratskhelia, świetne zagranie! Go!
0: I to już w trzeciej minucie. Bayern wyrównał, co prawda pod koniec, ale to PSG zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem. O szanse jednych i drugich porozmawiam z Filipem Jastrzębskim dziś w Sygnałach. A Państwa, naszych słuchaczy, będę namawiał do napisania ciągu dalszego, bo pewnie nasi słuchacze pamiętają nie tak dawno, dzięki Państwa wskazówkom, sztuczna inteligencja napisała pierwszy odcinek naszej radiopowieści.
5: Lektury jedynki.
6: Prośniewski i Zieliński rozpłynęli się w powietrzu. Monitoring radiowej straży pokazywał tylko jedno. Obaj weszli do windy, ale kabina na piętro dotarła pusta.
0: Pociąg do jedynki, taki tytuł nosi ta nasza radiopowieść. Nasza, podkreślam, nasza, bo pierwszy odcinek, co prawda, napisała sztuczna, ale kolejne napisze już ludzka inteligencja, czyli Państwo, nasi słuchacze. Szczegóły zdradzę jeszcze w tej godzinie. No to proszę się pochwalić, czy taki talent pisarski w Państwu drzemie. 22 139 22 02. Lista gości, bardzo proszę, 7.15 Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Godzinę później Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a rozmawiać będzie Karol Surówka. A ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam.

0: Jak to dobrze posłuchać mądrzejszych od siebie, mówię do Maćka, naszego realizatora, że to świetnie brzmi, że to dobrze całkiem zostało nagrane. Jednak na Maćka Ucho to jest, ta piosenka przeszła remastering, no ale to rzeczywiście tak czy inaczej lata 80. L4, tak się nazywał ten zespół, bardzo popularny w latach 80. zasłynął właśnie wspomnianym przebojem Super Para. W 84. ten utwór zajął pierwsze miejsce na liście przebojów Trójki. Dzień dobry.
1: Panie redaktorze, odnośnie wczorajszego meczu, to naprawdę myśleliśmy, że będzie wielki spektakl. No, pary stanął na wysokości zadania. Pierwszy kontratak, super bramka Dembele. Później niestety Bayern albo się wystraszył, albo nie miał wejść w mecz. No jakoś tak nie wychodziły ani te zagrania, ani strzały. Paryż super kontrolował potem już wynik. Także mamy finał Arsenal Paris Saint-Germain. Myślę, że faworytem będzie Paryż, ale zobaczymy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie za ten głos. Paryż w tym roku będzie mierzył się z drużyną z Anglii. W ubiegłym roku mierzył się z drużyną z Włoch i wygrał 5-0. I do Włoch się przenosimy.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dokładnie Wenecja, no bo już wczoraj rozmawialiśmy z Pawłem Pawlicą na temat tego, co może być po południu. Wczoraj po południu głośny, bardzo głośny i gorący protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji właśnie i deklaracja wsparcia dla Ukrainy przy okazji. W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. Przed rosyjskim pawilonem pikietowało kilkaset osób, to wśród nich artyści, dyplomaci, politycy, no i oczywiście ludzi kultury.
3: No Russia here! No Russia here!
4: Z Polski przyjechałam zresztą tutaj. Uważam, że to jest w ogóle, to jest skandal straszny. To, że właśnie oni są dopuszczeni, to jest masakra, co to oni urządzili. Nie wiem, kto na to pozwolił.
5: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura. Moim zdaniem ten pawilon nie prezentuje prawdziwej Rosji, a jedynie narrację Kremla o odwiecznym rosyjskim imperium. Dlatego stworzyliśmy tu swoją wystawę, którą tworzą przedstawiciele mniejszości skolonizowanych przez Rosję i które doznają opresji ze strony Moskwy.
6: Jakie emocje wzbudza otwarcie tych drzwi i ten napis?
7: Czujemy się jako Polacy po prostu obrażeni, że Rosjanie wracają do swojego pawilonu po dłuższym czasie nieobecności. Nie podoba nam się to i dlatego tu jesteśmy. Jest tu bardzo dużo z nami Ukraińców, także Rumunów. Jesteśmy bardzo silną grupą.
8: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę picia wina, czy jak słyszałam też wódki w rosyjskim pawilonie. Tutaj przede wszystkim przyszliśmy przypomnieć wszystkim widzom, widzkom, uczestnikom Biennale, że no właśnie Rosja jest państwem terrorystycznym.
9: To jest hańba dla Biennale.
5: Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł i były minister kultury.
9: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
10: Nie możemy cofnąć się ani na krok przed tym, co robi tutaj Rosja i ustępować im miejsca.
5: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska.
10: W polskim pawilonie zobaczyliście państwo kilku ministrów kultury Europy Środkowo-Wschodniej, którzy mówią, że nie ma tutaj miejsca na rosyjską propagandę i będziemy bronić tego miejsca wolności artystycznej, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. I nie damy sobie zabrać miejsca, nie damy zawłaszczyć Biennale Weneckiego przez rosyjską propagandę. Brak jakichkolwiek aktywności ze strony Rosji w ogóle na Biennale. To jest jedyny scenariusz, który jest przez nas akceptowalny. Taka jest prawda.
0: Dodajmy jeszcze, że na znak protestu do dymisji podało się całe międzynarodowe jury Biennale. 22 ministrów kultury krajów europejskich podpisało też list otwarty żądający wykluczenia Rosji. Padają bardzo mocne stwierdzenia o wybielaniu zbrodni wojennych, a Komisja Europejska zagroziła wycofaniem 2 milionów euro dotacji dla Biennale, uznając obecność delegacji państwa agresora, czyli Rosji, za moralnie niedopuszczalną.

0: To pani nie było.
1: Redaktor, nie było.
0: Redaktor Balosz od poniedziałku dopytywał, gdzie ona jest.
1: Tak było, tutaj tak, było. Tak się tak. działo nawet, a ty no, nic, tak. zero, nie było dopytywania, nie było telefonów, nie było jakiejś tęsknoty, ale nie o tym ja tutaj. No. Ja już od razu tak ostro, co się będzie działo, bo ciekawa informacja o poranku.
0: No tak, jak od razu powiem państwu, gdy zapytałem już, kto na ochotnika, no to właśnie pytanie, czy ktoś się zgłosi.
1: Na pewno się zgłosi, zawsze się zgłaszają takie osoby. Taksówki bez kierowcy wyjadą na ulicę. Rewolucja w Polsce się szykuje. Uśmiechamy się, no bo to naprawdę przełom. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Tak, jeszcze w tym roku jedna z polskich firm zamierza zakupić odpowiednie auta, no i będą jeździły po naszych drogach.
0: Dlatego czyli pytam, kto na ochotnika.
1: Ty pewnie na ochotnika chciałbyś?
0: A
1: no
0: myślę,
1: właśnie,
0: że,
1: ja tak myślę, żebyś
0: myślę, że paru ludzi
1: takie nowości
0: w Warszawie po godzinie 23 w piątek by się znalazło.
2: Byle się nie skończyło tak, że kolejny etap to wiesz, taksówki bez kierowców, a następny etap taksówki bez pasażerów.
1: Słuchajcie, chętni się znajdą, bo jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, pozytywne nastawienie do pojazdów autonomicznych, takie bardzo pozytywne, deklaruje 35% Polaków, czyli 35% Polaków już by chciała wsiąść do takiego auta.
3: Na zaskokę by poproszę.
1: A to nic nie musisz, bo masz aplikację.
0: A to po... Ach, ta, tak.
1: W taki
0: czyli,
1: sposób,
0: tu
1: nie ma kontaktu, aha. tu nie ma rozmowy, tu nie ma zagadywania.
0: Szkoda, no bo to że rzeczywiście człowiek chciałby zamienić słówki.
1: Szczerze mówiąc, dla mnie tak. Ja uwielbiam rozmawiać z taksówkarzami, także to nie dla mnie raczej, ale kto wie.
0: Od kiedy te testy?
1: No w tym roku. Aha. W tym roku, jeszcze nie wiadomo kiedy.
0: Czyli ja zakładam tak, że to może być albo w maju, albo w czerwcu, albo w lipcu, sierpniu.
1: Może być i w październiku.
0: O wrześniu zapomniałaś.
1: Tak było.
0: No jeszcze nam listopad i grudzień.
1: Jak się tylko pojawią te testy, o, głosik mi siada.
0: Widzi pani, dawno pani nie było, proszę pani.
1: Poproszę wodę. Gdzie? Ugościłbyś mnie.
0: Woda raz. Skrót aktualności. Piotr Balasz.
2: Dwa drony wleciały nad Łotwę i rozbiły się. Jeden z nich miał uderzyć w magazyn ropy naftowej 40 km od granicy z Rosją, znad której bezzałogowce nadleciały. Na miejscu ich upadków są już wojsko, policja i straż pożarna. Trwa walka z pożarem Puszczy Solskiej na Roztoczu, a prognoza na poranek nie jest pomyślna, bo około 9-10 płomieniom znów zacznie pomagać wiatr.
4: Służby mają no, kilka godzin na to, aby no, maksymalnie ten pożar stłumić.
2: Ważna decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego nakazałby nie utrudniać pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie, a wciąż nie są dopuszczani do pracy.
5: Natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania.
2: Ale z Trybunału Konstytucyjnego i otoczenia prezydenta płyną sygnały, że wyrok ze Strasburga nie zostanie uszanowany.
6: Jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
2: 25 lat więzienia dla ojczyma, 8-letniego Kamilka z Częstochowy, torturowanego i zakatowanego chłopca, który zmarł 3 lata temu. Wyrok usłyszała też jego matka, 16 lat więzienia.
7: Udzieliła pomocy swojemu mężowi do znęcania się przez niego psychicznie i fizycznie, ze szczególnym okrucieństwem.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Zdaniem części ekonomistów to w ciągu najbliższego półrocza może się zmienić.
8: Może jednak pojawić się podwyżka stóp.
2: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
9: Pogoda.
0: Ja też zawsze lubię takie analizy, że może być podwyżka, ale również równie dobrze tej obniżki może nie być.
2: A potem nie zmienia się nic, tak jak w tym przypadku.
0: Piotr Balasz mówił, szanowni państwo, przekazuje informacje i zresztą razem z Izą od rana o tym, co się dzieje w Puszczy Solskiej. Ja sprawdzałem prognozy dla Biłgoraja. Dziś jakieś rzeczywiście wynika z nich, że jakieś tam opady deszczu mają być, ale to tak jak mówiłeś, to wiatr jest tutaj rzeczywiście najgorszy.
2: Tak, tak, tak. I prognozy są takie, że właśnie około 9-10 może znowu być silniejsza. To ratownikom na pewno nie pomoże.
0: Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. A dziś najcieplej, szanowni państwo, no właśnie gdzie? Na południowym wschodzie. 25 stopni, w tej chwili tam aż 18. 18 stopni w Rzeszowie. Pojawił się w końcu ten deszcz i to państwo o tym mówią od rana. Te dobre informacje płyną od nas. Wspomniane Rzeszów, Podkarpacie. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół duże, z lokalnymi rozpogodzeniami. No a te burze, także o których mówiliśmy, na południu i południowym wschodzie, także z gradem. Na termometrach od 10 stopni na północy, przez 17 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. To jest Polskie Radio, program pierwszy. To są Sygnały Dnia, 6.33.

0: Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się.
1: 7 maja, kalendarz jedynki.
2: Funkcjonowała muzyka rozrywkowa, która jak najbardziej była daleka od jazzu, czemu zresztą ja zawdzięczam swoje zainteresowanie jazzem, bo tej muzyki słuchać się nie dało, więc zacząłem nasłuchiwać różnych zagranicznych stacji i tak to się zaczęło.
1: W 2024 roku zmarł Jan Ptaszyn-Wróblewski. Muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer oraz dziennikarz i krytyk muzyczny. W 1977 roku odnaleziono ciało studenta, działacza opozycyjnego Stanisława Pyjasa.
3: Komitet Obrony Robotników natychmiast wydał komunikat informujący o tej tragedii i obarczający odpowiedzialnością za to aparat bezpieczeństwa. Studenci krakowscy podjęli bojkot juwenaliów. Wiele osób uczestniczyło w mszach żałobnych, czarnych manifestacjach.
1: Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Wojska polskie i ukraińskie zdobyły Kijów.
4: Sytuacja na froncie polsko-bolszewickim w tamtym okresie wydawało się, że jest korzystna dla strony polskiej. Oddziały polskie operowały na Białorusi. Mieliśmy w swoich rękach Kijów. Wszystko wyglądało na to, że biegnie zgodnie z planem Józefa Piłsudskiego. Tymczasem bolszewicy zamykają wewnętrzne fronty, to znaczy kończą wojnę domową, i w wyniku wygaszania walk w głębi Rosji przerzucają na zachód swoje oddziały.

0: W 1900 roku urodziła się Tola Mankiewiczówna, aktorka, piosenkarka, śpiewaczka operowa i operetkowa. Jedna z najpopularniejszych aktorek i piosenkarek dwudziestolecia międzywojennego. Zmarła w 1985 roku.
1: Siedział na tym torze, bo on tu był pomocnikiem wywiadowcy. Co zapisał kartkę, to schował do kieszeni. Co zapisał drugą, schował do kieszeni. A ludzie nie wiedzieli w Lipcach, że on pisze o naszej wsi.
0: W 1867 roku urodził się Władysław Reymont. Pisarz, prozaik i nowelista. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową powieść Chłopi. Zmarł w 1925 roku.
2: To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia. 7 dzień maja, Światowy Dzień Hasła.
3: Hasło pan zna?
4: Jakie hasło?
3: Żyrafy wchodzą do szafy?
4: Oczywiście, że znam.
3: Musi pan je powiedzieć.
4: Naturalnie, żyrafy wchodzą do szafy.
3: Pawiany wchodzą na ściany. Proszę bardzo pana, proszę.
2: Bardzo, bardzo, bardzo proszę. Hasło na dziś to Babie Lato, szanowni państwo. To jest taki specjalny projekt muzyczny, rotacyjny, co ważne, bo w poprzednich latach w tym projekcie brały udział między innymi same panie, to jest bardzo ważne, stąd też babie. Margaret, Zalia, Sarah James, Natalia Kokulska czy Brodka, a od tego roku no to zespół tworzą pani Natalia Grosiak, Bela i Katia. I nie tak dawno były, tak, gościły w folderze, przedwczoraj bodajże. To zapytamy o to Marcina Wojciechowskiego. Marcin Wojciechowski będzie po godzinie 8.30 w naszym studiu. Zapytamy zatem o Babie Lato. W każdym razie Natalia, Bela i Katia no, gościły w folderze ulubione, no i prezentowały swoją najnowszą produkcję. Dwa słońca.

0: Natalia Grosiak, Bela i Katia, czyli taki projekt rotacyjny od tego roku. Babilab to właśnie ten skład. Natalia Grosiak, Bela i Katia. Dwa słońca. I przyznam się Państwu szczerze, że kiedy zobaczyłem ten utwór, to pierwsze moje skojarzenie było z innym utworem. Nie Dwa słońca, a Czarne słońca zespołu Kult. Kto widział film, ten zapewne kojarzy. No i tytułowy utwór. Jakże, no właśnie, zaczynający się od filmowego cytatu.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: tam było? Człowiek! Może dostał? Może!
1: Kończy się tydzień, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. 1988 rok. Utwór Kultu z albumu Spokojnie. Kto by się spodziewał, że... No, kto by się spodziewał, że teraz Kult się pojawi, a kto by się spodziewał, że tak ten wczorajszy mecz się potoczy?
2: Moje gratulacje dla PSG. Zdominowali wczoraj Bayern, także myślę, że finał będzie fajny. Obie drużyny grają dosyć fajnie, ofensywnie, także zobaczymy na koniec maja. Życzę wszystkim miłego dnia.
1: Dzięki wielkie, panie Darku. No tak jak mówiłem, kto by się spodziewał, scenariusz pewnie kibice Bayernu pisali sobie zupełnie inny. Natomiast my będziemy pisać zupełnie coś innego, bo państwo na pewno kojarzą pierwszy odcinek naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki. Ten pierwszy odcinek pojawił się tuż po Światowym Dniu Książki. To było w piątek 24 kwietnia w Sygnałach Dnia i ten pierwszy odcinek napisała AI, sztuczna inteligencja, napisała dzięki wskazówkom naszych słuchaczy. Dlatego pojawiły się takie wątki typowo radiowe, bo tam były radiowe korytarze, oczywiście słynny, legendarny pokój numer 105. Redaktorzy jedynkowi się pojawili, no i oczywiście tajemnica. To wszystko w pierwszym odcinku. Przypomnijmy sobie.
3: Lektury jedynki.
1: Piorun rozdarł niebo nad budynkiem Polskiego Radia, a krótki błysk na sekundę obnażył surową architekturę korytarzy radiowej jedynki. Redaktor Czarnecki poprawił kołnierz swojej słynnej skórzanej kurtki. Skóra nieco skrzypnęła, dając mu poczucie dziwnej pewności. Prośniewski i Zieliński rozpłynęli się w powietrzu.

0: Monitoring radiowej straży pokazywał tylko jedno. Obaj weszli do windy, ale kabina na piętro dotarła pusta. Czarnecki stanął pod drzwiami pokoju numer 105. W środku, przy biurku zawalonym papierami, siedział redaktor Wydrych. Wyglądał na człowieka, który wie zbyt wiele albo po prostu zbyt dobrze planuje urlop. Na blacie leżały dowody zbrodni lub ucieczki. 3 bilety na pociąg do Chorwacji.
1: Daleka podróż jak na kogoś, kto jutro ma poranną zmianę.
0: Rzucił Czarnecki, a jego głos był chłodniejszy niż deszcz za oknem. Wydrych uniósł wzrok, ale w jego oczach nie było strachu. Była tam tylko zagadka, której klucz tkwił gdzieś między piętrami stuletniego radia. Ciąg dalszy nastąpi?
2: Oczywiście, że nastąpi. To państwo będą mogli dopisać ten ciąg dalszy. Po sztucznej inteligencji czas na ludzką. To słuchacze programu pierwszego napiszą dalszy ciąg tej historii, której akcja rozpoczęła się już na radiowych korytarzach. No i właśnie być może poznamy to pytania. Gdzie są Zieliński z Prośniewskim? Jaki udział w ich zniknięciu miał Wydrych? Czy Czarnecki będzie w stanie rozwiązać tę zagadkę? Może Karol Surówka się pojawi? Od razu mówię, proszę państwa, nie chcesz? Jak to nie? Niech się Maciek pojawi też, realizator. Niech ma też jakiś udział w tym. Ale zresztą to wszystko od państwa zależy. Na kolejny odcinek czekamy do niedzieli. Warunek: tekst ma mieć nie więcej niż 2 minuty czytania. To jest jakieś 2000 znaków. No i trzeba to wysłać pod adres daniel.wydrych@polskieradio.pl. Będą szczegóły jeszcze niebawem.

0: Znowu jest znów.
1: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu. Ja sobie tej powieści, co teraz ma inteligencja ludzka napisać. Otóż chciałem taką podpowiedź i pewne rozwiązanie pewnej sytuacji powiedzieć. Mianowicie, Prosiecki i Zieliński wysiedli z windy na trzecim, a ona pojechała na piąte. Natomiast potem, jak przyszła pora obiadowa, to przyszedł Surówka. Przecież pan redaktor Karol Surówka. I razem z Wydychem zastanawiali się, gdzie jest Czarnecki. A Czarnecki akurat tą samą windą, to Prosiecki i Zieliński, wjechał na parter i udał się do bufetu. O, i to cała historia.
2: Całe szczęście, że to nie pan Piotr pisze ciąg dalszy tej historii, bo tam ma być jakaś tajemnica. To wszystko jest takie po prostu takie
3: banalne. Mi się bardzo podobało. Przede wszystkim podoba mi się ten wątek, że ja mam zdolność do mamienia ludzi i zaciągania ich do bufetu. Samą obietnicą Surówki.
2: Tobie się ta historia podobała?
3: Tak.
2: Niezwykła banalna. Tam ma być tajemnica.
3: Mi się bardzo podoba. Znaczy, tam jest element magiczny, bo ja jestem w stanie oczarować ludzi tak, że po prostu ślepo podążają za mną i jestem w stanie ich porywać do bufetu.
2: Kogo ty oczarowałeś? Kogo oczarowałeś ostatnio?
3: I porwałem do bufetu. Przyznaję, że ostatnio nie miałem sukcesów, ale ta historia zainspirowała mnie do tego, żeby spróbować.
2: W takim razie, szanowni państwo, będę powtarzał daniel.wydrych@polskieradio.pl. Proszę pod ten adres słać ciąg dalszy naszej radiopowieści. To będzie pociąg do jedynki. Taki tytuł się nam urodził.
3: Wątki warzywne mile widziane.
2: Mhm. A dlaczego warzywne?
3: Nawiązuje cały czas do swojego nazwiska. Jestem z niego bardzo dumny, wbrew pozorom.
2: Bardzo dobrze, trzeba być dumnym ze swojego nazwiska i z tego, co dokonali nasi przodkowie. Chociaż nie zawsze, nie, bo to różnie bywa. No, ale dobra, nie wchodzimy w szczegóły. Już, co tam pan ma?
3: To nie jest dokonanie naszych przodków, to jest dokonanie być może cywilizacji z bardzo, bardzo odległej galaktyki. Naukowcy już wiedzą, czym był jasny bolid, który przyleciał w połowie kwietnia nad województwami wielkopolskim i łódzkim. W gminie Zadzim znaleziony został meteoryt o wadze prawie 3 kilogramów. I to znalezisko teraz już badają naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z żelaznym meteorytem, który wbił się na głębokość 40 centymetrów. Znaleźli go pani Anna i pan Paweł Walczakowie. Ja mam pewną teorię. Jeżeli piszemy historię, jeżeli mogę jeszcze użyć trochę czasu antenowego na swoją teorię, dlaczego ten meteoryt tam spadł, obwiniałbym jakiegoś lokalnego maturzystę z miejscowości Zadzim, który właśnie o to modlił się od tygodni, tylko że meteoryt, no, był już blisko, ale w szkołę nie trafił.
2: Nad naszą wsią przeleciał meteoryt, na naszą wsią przeleciał, no i zgos. Tak śpiewały kiedyś.
3: To dość dokładnie opisałeś tę historię, która wydarzyła się 17 kwietnia 2026 roku. Wiem, że cytujesz materiał źródłowy.
2: To nie ja, to kaczki z nowej paczki.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: I sygnały dnia w radiowej jedynce.
3: W naszej radiowej historii też mogą być meteoryty, mogą być zjawiska kosmiczne.
2: Wszystko zależy od naszych słuchaczy. Może i się pojawi jakiś gość polityczny. Na pewno pojawi się o 7.15.
3: Na pewno pojawi się gość i będzie to kosmiczna rozmowa. O 7.15 naszym gościem będzie Grzegorz Schetyna, były szef MSZ-u, senator KO.
2: Zaprasza Karol Surówka, KS.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
8: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Duże utrudnienia czekają kierowców jadących dolnośląskim odcinkiem A4 między Wrocławiem a Legnicą. Jest blokada A4 w stronę Legnicy. Chodzi o odcinek A4 między węzłami Mikołajowice, Wądroże Wielkie. Tu w okolicach węzła Wądroże Wielki na setnym kilometrze A4 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem.

0: Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale służby zdecydowały o zamknięciu A4 w stronę Legnicy. Jest korek około 4-kilometrowy, a nawet nieco ponad. Jeśli ktoś może, to służby zalecają zjazd z A4 już węzłem Budziszów, tak żeby ominąć to zdarzenie na 345. To trasa wojewódzka, która pozwoli nam ominąć tę blokadę. A warto to zrobić, bo korek tutaj utrudnienia potrwać mają nawet 3 godziny. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też na S7 na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta, a właściwie na wysokości Gdańska, między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Na 3 km na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy są kłopoty z przejazdem po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale jest spowolnienie, bo jest częściowo zablokowany pas włączenia na S7 w stronę Warszawy. Zresztą tych korków jest już sporo. Oczywiście na S8 w Warszawie zwalniamy bardzo mocno na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Na obwodnicy Krakowa też korki między węzłami Krakowska Wina, Kraków-Tyniec na jezdni w stronę Śląska i Śląsk, ale tutaj sytuacja wygląda w miarę w porządku. Jedyne spowolnienie rysuje się w okolicach węzła Brzęczkowice.
1: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Pożar w Puszczy Solskiej na Roztoczu pod kontrolą strażaków. Chwilowo, bo wiele zależy od pogody. Na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja.
1: 2 drony z nad Rosji wleciały nad Łotwę. Jeden z nich miał uderzyć w skład paliw. Szczegóły zbiera nasz korespondent.
2: To za mało. Prokuratura i rzecznik praw dziecka o wyrokach dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy.
3: Uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
1: Pożar w Puszczy Solskiej podbił gorajem. Chwilowo się nie rozprzestrzenia, ale zagrożenie nie mija i wszystko może się zmienić, jeśli zacznie mocno wiać, przekazują służby.
2: Od wtorku strażacy walczą z ogniem na Roztoczu. Do Nadleśnictwa Józefów ściągnięto siły z całego kraju, łącznie nawet 800 strażaków.
1: A na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda sytuacja po nocnych zmaganiach z żywiołem.
4: Strażacy próbowali zyskać na czasie i dogaszali dobrze widoczne w nocy zarzewia ognia, dostając się do nich na piechotę albo na kładach. Silny wiatr może rozdmuchać ogień, a to sprawi, że ten pożar, który teraz płonie przy powierzchni ziemi, zacznie się ponownie wspinać po drzewach i przeskakiwać z wierzchołka na wierzchołek. Łącznie spłonęło ponad 500 hektarów lasu, dla porównania to jakieś 700 boisk piłkarskich czy 5 km². Właściwie powierzchnia Józefowa, miejscowości przylegającej do terenu pożarowych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie czują się zagrożeni. Szkoda im jednak tylko cennych przyrodniczo gatunków zwierząt i roślin.
3: Nie było w ogóle deszczu, więc jest po prostu niesamowicie sucho.
5: Nie czuję się jakoś zagrożony, przerażony tym, tylko szkoda może tych zwierząt, które są w lesie. Tego mi najbardziej szkoda.
4: Przed chwilą nad Józefowem trochę popadało. Wkrótce do akcji ruszą śmigłowce oraz samoloty gaśnicze, które będą zrzucać wodę w trudno dostępnym terenie. Wczoraj 2 policyjne Black Hawki zrzuciły z nieba równowartość 19 strażackich cystern.
1: Michał Makowski i najbardziej aktualne informacje ze sztabu akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Bardzo dziękujemy.
2: Na miejscu łotewskie wojsko, ratownicy i policja.
1: Sprawdzają, co rozbiło się na Łotwie i z jakim skutkiem.
2: Według mediów to drony, które nadleciały z nad Rosji. Jeden z nich miał uderzyć w skład paliw.
1: Informacje w tej sprawie zbiera nasz korespondent Kamil Zalewski.
6: Około godziny 3:30 czasu lokalnego policja otrzymała zgłoszenie o dymie widocznym nad obiektem. Straż pożarna poinformowała jednak, że po przybyciu na miejsce nie stwierdzono otwartego ognia. Portal LSM podaje, że drony wleciały do łotewskiej przestrzeni powietrznej od strony Rosji. Jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Śledczy otrzymali dotąd 1500 zgłoszeń od pokrzywdzonych przez zonda krypto. Szacowane straty inwestorów wynoszą co najmniej 350 milionów złotych.
1: Takie dane przekazano senatorom, którzy wysłuchali wczoraj informacji rządu na temat afery. O dyskusję w tej sprawie wnioskowała opozycja i to

0: jej przedstawiciele zadawali pytania.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk domagał się od wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy wyjaśnień w sprawie pracy nad ustawą.
2: Pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku?
0: Rząd przygotował ustawę, ale prezydent ją zawetował. Tak zarzuty senatora PiSu odpierał Arkadiusz Myrcha.
3: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju.
1: A rząd zamierza po raz trzeci podejść do kwestii uregulowania rynku krypto. Nowy projekt ustawy ma różnić się wyższymi karami dla tych, którzy narażają na straty państwa.
0: Do Sejmu wpłynęła także propozycja w kancelarii prezydenta.
1: I ten temat pojawi się w Jedynce w rozmowie z naszym gościem. O 7.15 będzie nim senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: To są aktualności Jedynki.
0: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki Kamilka. To sądowy finał głośnej sprawy 8-letniego chłopca z Częstochowy, który zmarł 3 lata temu po latach znęcania się nad nim.
1: Po blisko roku procesu toczącego się za zamkniętymi drzwiami wczoraj zapadły wyroki, ale zdaniem śledczych zbyt niskie.
0: Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska zapowiada wniosek o uzasadnienie wyroku i nie wyklucza apelacji.
5: Będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach.
1: Także rzeczniczka praw dziecka nie jest zadowolona z wyroku. Monika Horna-Cieślak uważa, że kary powinny być wyższe.
6: Ja znam akta sprawy bardzo szczegółowo, znam okoliczności tej sprawy bardzo szczegółowo. I dlatego też uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
0: Złożenie apelacji zapowiedziała też dorosła siostra Kamilka, która była oskarżycielem posiłkowym.
1: Prokuratura chciałaby oprawca chłopca odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd jednak na taką kwalifikację czynu ojczyma się nie zgodził.
0: Wczorajszy wyrok nie jest prawomocny.
1: Czwarte co do liczby mieszkańców miasto w Polsce może być kolejnym z nocną prohibicją. Dziś ruszają konsultacje w tej sprawie.
0: Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 łódzkich osiedlach.
7: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
8: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
9: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
10: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
1: Szczegółowe informacje w sprawie konsultacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po niesamowitym spotkaniu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4, wczorajszy mecz w Monachium nie był już tak efektowny. Bramkę dla Paryżan zdobył już w trzeciej minucie Ousmane Dembélé, a wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane. W finale 30 maja w Budapeszcie PSG zmierzy się z Arsenalem. Będzie piąty, decydujący mecz w wielkim finale o Mistrzostwo Polski Siatkarzy. Bogdanka Lublin uległa u siebie Warcie Zawiercie 1-3 w czwartym spotkaniu i wyrównała stan rywalizacji na 2-2. Za najlepszego zawodnika spotkania został uznany atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź.
12: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się. I mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
11: A ten ostatni mecz odbędzie się w niedzielę w Sosnowcu. Brązowy medal zdobył projekt Warszawa, który odniósł trzecie zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Resowie bez straty seta. Środkowy stołecznej drużyny Karol Kłos jeszcze przed rokiem grał właśnie w Resowie, a teraz ma powody do zadowolenia.
13: Wyszarpany ten brązowy medal, spotkanie mimo że 3-0, to chyba tak mentalnie nie było łatwe, bo wiedzieliśmy, co się wydarzyło w Warszawie. Duża zasługa naszych dwóch przyjmujących, którzy trzymali to wszystko w ryzach. Solidne granie z nabitkami, gdzieś z ponawianiem akcji, fajnie z naszej strony, po prostu pod kontrolą każdy set. 3-0, kropka nad i, mnie osobiście bardzo cieszy. Z sentymentem zawsze tutaj wracam, lubię tu grać.
11: Projekt zdobył brąz po raz trzeci z rzędu. Troje polskich singlistów już w pierwszej rundzie odpadło z tenisowego turnieju w Rzymie. Najtrudniejsze zadanie miała Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie musiała stawić czoła Filipince Aleksandrze Iali. Przegrała 0-6, 6-4 i 4-6. Po dwóch setach, przegranych do 0-3, odpadła Magda Linet, która musiała uznać wyższość Niemki Tatiany Marii. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Od drugiej rundy turniej w Rzymie rozpocznie trzykrotna triumfatorka tej imprezy, Iga Świątek.

0: Walką będzie Amerykanka Katie McNally.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Czwartek na ogół z zachmurzeniem dużym, choć z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawi się przelotny deszcz, popadać ma także nad lasami płonącego roztocza. Na południu i na południowym wschodzie lokalne burze, także z gradem. A w ciągu dnia na termometrach od 10 stopni na północy do 17 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
0: Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia jest 11 po 7.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień roku, do końca roku 238 dni. Słońce wzeszło 5 minut przed piątą, zajdzie 11 po 20. Dzień potrwa 15 godzin i 17 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 30 minut, a dłuższy od najkrótszego o godzinę i minut 35. Imieniny obchodzą August, Benedykt, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Gizela, Gustawa, Jan, Ludomira, Ludomił, Piotr, Róża, Stanimir i Sykstus. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. 15 po 7. Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. W studiu Radiowej Jedynki jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef resortu spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Mamy informację z ostatnich godzin, że na Łotwie rozbiły się dwa drony, najprawdopodobniej rosyjskie. Czy Rosja nasila swoje prowokacje?
3: No tak, to są takie rzeczy, o których spodziewali się eksperci wojskowi, o których mówił chociażby szef sztabu i szef wojsk amerykańskich tutaj na kontynencie europejskim, Grynkiewicz, generał Grynkiewicz, który mówił właśnie, że 2027 rok będzie krytyczny, jeśli chodzi o prowokacje, które mogą przekształcić się też ze strony rosyjskiej oczywiście w coś więcej, nie? W poszukiwanie możliwości zaatakowania któregoś.
2: To zdarzenie właśnie zbiega się z bardzo niepokojącymi analizami, przewidywaniami ze strony ekspertów, że Rosja ma teraz dwuletnie okno na prowokacje wobec NATO, bo Amerykanie rządzeni przez Donalda Trumpa mogą być wycofani, bo Europa jeszcze nie zbudowała swoich zdolności obronnych, bo przemysł uzbrojeniowy i gospodarka jest w Rosji przestawiona na wojnę. To mogą być dwa trudne lata dla krajów flanki, dla nas również.
3: No tak, to jest takie oczywiste. To jest oczywistość ze względu także nie tylko na to, co jest wewnątrz polityki amerykańskiej, czy w polityce wewnętrznej amerykańskiej, ale też w jaki sposób Donald Trump i administracja waszyngtońska prowadzi tę politykę. To znaczy to, co dzieje się w Iranie, tak, w Zatoce Perskiej, no. Działania wojenne, które zostały wywołane przez atak amerykańsko-izraelski. To, co dzieje się w południowym Libanie. To jest wyzwanie, to daje możliwość i przestrzeń do agresywnych zachowań. Polityka, język polityki się zmienia, tak? No jeżeli największe mocarstwo świata prowadzi ją w taki sposób, jaki widzimy w relacjach z Iranem, tak? W Zatoce Perskiej, no to otwiera możliwości i przestrzenie dla agresywnych działań Rosji.
2: Czyli agresywna polityka Stanów Zjednoczonych daje Putinowi zielone światło, żeby robić to samo wobec Europy?
3: Usprawiedliwia zachowania, które uważalibyśmy jeszcze kilkanaście tygodni temu za coś absurdalnego, skrajnego, wywołującego działania wojenne, tak? Czy pokazującego, że łamane są jest prawo międzynarodowe i wszelkie zasady.
2: A jak ta prowokacja wobec Polski mogłaby wyglądać? Czy my tutaj mówimy o właśnie takim zdarzeniu, o rozbijających się dronach? Mówimy tu o cyberataku, czy to okno, to może być okno na takie konwencjonalne działania zbrojne wobec państw NATO?
3: To różne są scenariusze. Eksperci podają, że są różne możliwe scenariusze. Łotwa, w części Estonia, ale najczęściej Łotwa jest podawana jako kraj, który może być poddany polityczno-wojskowej prowokacji ze strony Rosji.
2: Bo mniejszość rosyjska

0: na miejscu, którą można wykorzystać.
1: Bo duża mniejszość rosyjska i nie tak oczywista, na przykład jak Narwa, która jest w Estonii miastem granicznym, gdzie jest ponad 80% Rosjan. Łotwa jest mniej chyba przygotowana do odpowiedzi na takie prowokacje niż Estonia, gdzie ten kraj graniczny jest zawsze, funkcjonuje jakby w cieniu rosyjskiego sąsiada. Ale proszę zobaczyć, Rosjanie testują, oni próbują różnych prowokacji, różnych działań, które są tak na przykład jak atak dronowy w Polsce, też niespodziewany, a jednocześnie bardzo dobrze i długo przygotowywany przez Rosję. Także tu będziemy świadkami testowania opinii publicznej, ale także tej opinii międzynarodowej, w jaki sposób ona będzie reagować na takie rzeczy, takie, które dzisiaj na Łotwie się zdarzyły, tak? Czy są instytucje, które mogą reagować?
0: Reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych na razie nie ma. Gdyby tak pozostało, to chyba może być Rosja zadowolona, jeżeli nie będzie jednoznacznego sprzeciwu.
1: Nie ma reakcji Stanów Zjednoczonych, ale jest pytanie w ogóle o reakcję wolnego świata. Jest pytanie o reakcję Europy, tak? Bo to jest kraj nie tylko przecież natowski. Jest pytanie o reakcję NATO. Jest pytanie o reakcję Unii Europejskiej, kraj Unii Europejskiej. To są poważne rzeczy, które Rosjanie chcą spowodować, chcą przyzwyczaić opinię publiczną w Europie, że takie rzeczy się zdarzają, że one się mogą zdarzać i nie muszą wywoływać politycznej reakcji. O to im chodzi. I rzeczywiście to, co pan mówił, ta diagnoza, ona jest oczywista, ale kiedy ją kładziemy na stole i wpisujemy w scenariusze polityczne, które są możliwe w najbliższych tygodniach, miesiącach, to widzimy, że rzeczywiście ta sytuacja dla nas jest niekomfortowa. Amerykanie dzisiaj tak naprawdę, wojska amerykańskie powinny

0: 26 po 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie wówczas prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 29 minut po godzinie 7. Dziś przypominamy 7 dzień maja, Światowy Dzień Hasła.
1: Pozwolę sobie spróbować odgadnąć hasło do komputera Daniel 123, albo drugi typ mam taki misiaczek 123, które nie wiem.
0: Gdyby tak rzeczywiście było, uśmiecham się do redaktora Balasza, to i tak byłoby skomplikowane. Wie pan, że mimo, że od lat fachowcy apelują do, nie tylko do Polaków, tak jest na całym świecie, żeby rzeczywiście, żeby te hasła były skomplikowane, to wie pan, który, jakie hasło jest na pierwszym miejscu wśród tych najpopularniejszych?
2: No, pewnie nie misiaczek, nie? Ale stawiam na 0000 albo 12345.
0: Jeszcze bym szóstkę dodał.
2: Proszę bardzo.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest na pierwszym miejscu, na drugim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na trzecim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a na czwartym admin.
2: Proszę.
0: Tak. QWERTY czy jest, bo Maciek pyta, QWERTY, nie, w pierwszej dwudziestce, no, dziwne, że nie ma QWERTY, natomiast jest na ósmym password, czyli
2: hasło. Hasło.
0: 7:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Rosja prowokuje i testuje nie tylko Łotwę, ale NATO i Unię Europejską. Tak pojawienie się dwóch dronów z nad Rosji ocenia gość radiowej jedynki Grzegorz Schetyna.
3: W jaki sposób ona będzie reagować na takie rzeczy, takie, które dzisiaj na Łotwie się zdarzyły?
2: Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej nie można takich prowokacji zostawiać bez odpowiedzi.
3: Wojska amerykańskie powinny reagować na taką prowokację natychmiast.
2: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza dziś stawić się do pracy, choć prezes instytucji nie dopuszcza ich do orzekania. Ale Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał, by przestano im to utrudniać.
4: Będziemy żądać wykonania.

0: dnia tego orzeczenia i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
1: Jest prezydencki projekt dotyczący kryptowalut. Z pałacu Karola Nawrockiego słychać, że to kompromisowe rozwiązanie, ale wicepremier Radosław Sikorski w TVP Info odpowiadał.
2: Co prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach? To są bardzo skomplikowane kwestie.
1: W tym tygodniu w Sejmie ma być trzeci rządowy projekt dotyczący kryptowalut. Rodzina, przyjaciele i dawni współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, miał 78 lat.
3: Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym.
4: Mam tylko dobre wspomnienia.
5: Kochany dziadek, ojciec, teść. Duża strata dla rodziny, dla kraju.
1: I jeszcze informacja o maksymalnych stawkach za paliwa na dziś. Za litr benzyny płacimy 6,46, a litr diesla to maksymalnie 7,26 zł. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
6: Pogoda.
7: Skoro światowy dzień hasła, to hasło deszcz jak najbardziej by było na miejscu. Pani Halino?
8: Województwo łódzkie, Barczkowice koło Kamieńska. Niebo zasnute chmurami, od bardzo dawna nie padało.
7: Ale są takie miejsca, szanowni państwo, że ten deszcz w końcu po kilkunastu nawet dniach się pojawił.
9: Deszcz zaczął padać. Jejku, oby padało jak najwięcej i jak najdłużej.
10: Padało wczoraj prawie cały dzień, dość mocno. Ziemia się napiła.
11: Wczoraj u mnie padało momentami tak dość intensywnie.
7: Ale pan Łukasz od razu zaznaczył, bo padało jakieś pół godziny, ale chwilę później, jakieś 15 minut później już nawet nie było śladu. To wszystko wyparowało.
8: Bardzo tak. Chcemy tego deszczu.
7: No, czwartek na ogół zachmurzeniem dużym i będą przejaśnienia, będą rozpogodzenia, ale będą też opady. Taki przelotny deszcz pojawi się. Natomiast na południu i na południowym wschodzie może zagrzmieć lokalne burze, także z gradem. Nadal ciepło, nawet bardzo ciepło na południowym wschodzie, bo 25 stopni, chociaż wczoraj było cieplej. 28, 17 w centrum, 10 na północy, natomiast do rekordu wciąż daleko. W 2012 roku w Słupcy.
8: Ile tam było, proszę pana, bo widzę, że ma pan już taką wiedzę. Proszę i pani, się od razu robisz, ja już wiem, chcę się pochwalić.
7: I widzi pani, a gdzie jest Słupca, pyta Maciek. Pani nie zapytała, gdzie jest Słupca?
8: Nie, ja zapytam ile, jaki jest rekord.
7: No to w takim razie proszę się zdecydować, gdzie czy ile?
8: Ile?
7: W Wielkopolsce jak gorąco, bardzo. 33 stopnie 29 kwietnia w 2012 roku było.
12: Autopromocja. Cztery pory roku.
13: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
12: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
14: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Chciałbym coś bić, proszę pani.
8: Bić?
7: Bić chciałbym. Razem z innymi będę bił.
8: Co się dzieje? Tak.
7: To jest program na żywo.
8: Ja wiem, że jest na żywo, nie wiem, o co chodzi.
7: I ze źródeł zbliżonych do wiarygodnych, a te źródła są za szybą, wiem, że pani uratowała komuś życie przed chwilą.
8: O, proszę, już Maciek powiedział.
7: Nie musiała pani zdradzać, natomiast Maciek zdradził rzeczywiście.
8: Mówimy o gołębiu, proszę państwa. No, uratowałam, to może za dużo powiedziane. Po prostu złapałam i wyprowadziłam z toalety radyjnej. Tak, się stało.
7: Ale kogo?
8: Gołębia, pana gołębia. Wleciał przez okno.
7: Pan gołąb, tak?
8: Pan gołąb. I udało się. Okay. I wyleciał radośnie.
7: No to w takim razie...
8: Ale pięknie. Jestem pod wrażeniem.
14: Po pierwsze, ekonomia.
7: Czy gołąb... To nie jest skojarzenie z tym, bo wiadomo, że gołąbki. Ale czy gołąbki powinny się pojawić na przyjęciu komunijnym?
8: Mogą się pewnie pojawić, ale znak pokoju też, nie tylko
7: tak,
8: miłości.
7: Tak, pani, są tacy,
8: ale wiesz,
7: którzy,
8: o tym też pomyślałam?
7: Ale są tacy, którzy, gdzie gołąbki to zbyt takie plebejskie danie na komunii, to się musi
8: to
7: pojawić.
8: To jedzeniu, ja o symbolu, wiesz? Tak. Zupełnie nie pomyślałam o gołąbkach.
7: Na komunii, na przyjęciu musi się pojawić kaczka, do tego jakieś pyre.
8: Na bogato. No, wydajemy na bogato. Miliardy złotych, to przeliczyliśmy, jeśli chodzi o ten rok i to są wzrosty i to widać. Dzieci jest coraz mniej, ale skala

0: datków rośnie i dziś to jest nawet, uwaga, ponad 5 miliardów złotych rocznie na Komunię Święta, o tym mówimy.
1: Czyli sugeruje
0: na przyjęcia,
1: pani, że gdyby,
0: może powinnam powiedzieć.
1: Gdyby był wyż, gdyby było dzieci więcej, to by wydatki były mniejsze, tak?
0: Ja właściwie nic nie sugeruję. Jestem zaskoczona, że jednak te wydatki są aż tak duże.
1: No są.
0: I mamy takie najnowsze badania i ja o nich tutaj. Pierwsza Komunia 2026, oczekiwania i wydatki.
1: To jest tytuł badania.
0: Tak, przeprowadzone zostały na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. No i wynika z nich, że na organizację pierwszej komunii rodzice dzieci w tym roku przeznaczą od 5 do 10 tysięcy złotych. Ten przedział wskazało ponad 40% badanych. No i co ważne, bardzo ważne, 33% woli zrobić skromniejszą uroczystość niż sięgać po pożyczki. Takie są najnowsze dane i tutaj mamy spadek. I to jest pozytywna informacja. O tym mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.
2: Nasze badanie pokazuje, że choć rodzice akceptują wysoki koszt komunii, to co trzeci nie zamierza się z tego powodu zapożyczać. Chcą zorganizować dziecku uroczystość, ale nie za kwotę sięgającą 10 tysięcy złotych lub więcej. Widać, że wygrywa dziś myślenie długofalowe. Rodzice wolą ograniczyć skalę przyjęcia, niż później przez wiele miesięcy odczuwać skutki jednorazowego wydatku. To sygnał, że mimo silnej presji część rodzin potrafi postawić granice i dostosować plany do możliwości budżetu.
0: Sprawdzono też, ile wkładamy do koperty. No i okazuje się, że blisko 30% gości, którzy nie są dziadkami ani chrzestnymi, to też ważne, bo ci zawsze dają więcej, przeznacza na podarunki dla dzieci między 400 a 600 zł, a 20% z nas, czyli co czwarty z nas, wybiera kwotę między 200 a 400 zł.
1: A rower? Na przykład, nie, Wigry 3.
0: Rower też, no ale to już chyba jest większy wydatek. I to nie każdy z nas daje taki prezent.
1: Coś mi się wydaje, że Wigry 3 już nie są produkowane.
0: Ja też tak myślę, ale posłuchaj dalej, co dajemy, bo ja mówiłam o kopercie, a teraz mówimy o prezentach. Bo kolejne badania pokazują, że nadchodzi nowa era prezentów komunijnych. To przede wszystkim mobilność i przeżycia zamiast klasyki. Czasy Biblii z banknotem w środku odchodzą w niepamięć, tak można powiedzieć. Są, ale tylko takim dodatkiem do prezentu, to jest ważne. O tym mówi Wiktoria Pinkosz z jednego z takich większych sklepów prezentowych w sieci.
3: Najpopularniejszą kategorią są obecnie prezenty mobilne, takie jak rowery, hulajnogi czy drony, które wskazało aż 44% respondentów. Interesującym trendem jest rosnąca popularność voucherów na prezenty w formie przeżyć 29%, choć elektronika i gaming 21%, w tym konsole i smartfony, wciąż utrzymują mocną pozycję, to niemal całkowicie marginalizowane zostały personalizowane pamiątki, takie jak biblie czy biżuteria, które za najważniejsze uznało zaledwie 6% badań.
0: I obiad komunijny, bo na to też jeszcze popatrzyłam, bo najczęściej organizujemy taki obiad poza domem, w lokalu i w Warszawie w takiej sytuacji trzeba przygotować się na wydatek rzędu kilkuset złotych od osoby. Cena zaczyna się od około 180-200 zł od tak zwanego talerzyka i to jest wersja podstawowa.
1: Proszę pani, to chyba za pierwsze danie i kompot.
0: A byłeś w tym roku już?
1: Nie, całe szczęście nie. Także spokojnie trzymam się za kieszeń. Jak pani to mówiła, Biblia z wkładem, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No a teraz mamy Biblię z kładem.
0: No dokładnie tak.
1: Kłady też się niestety zdarzają.
0: Dobrze to połączyłeś.
1: No to co? Jeszcze raz. Poproszę.
0: Pięknie, to za tego gołębia ciągle.
1: Nie, teraz to dla pana Dembelego, proszę pani.
0: I po co tak wprowadzasz tutaj w błąd?
1: Co po co?
0: Zawsze to
1: gdyby
0: samo.
1: Nie Dembele,
0: tak
1: to wie pani, co by się tam działo?
0: Ojej.
1: A wie pani, o czym mówię?
0: Oczywiście, że nie wiem.
1: No Dembele, no przecież. No. On tego pierwszego strzelił.
0: O,
1: w trzeciej
0: Boże,
1: minucie.
0: Ja jestem pod wrażeniem.
1: Już tak. Za chwilę Filip Jastrzębski. No, proszę pani, gdyby
0: nie
1: pani była
0: o tym. Moglibyśmy
1: drugi rok z rzędu w finale Ligi Mistrzów.
0: Ja myślałam, że jeszcze będziemy mówić o uratowanym gołębiu, ale okej.
1: Nie, nie będziemy mówić.

0: Zalia i Piotr Żegucki, muszę się... Jak to było? Oduczyć?
1: Oduczyć.
0: To ja się muszę douczyć, bo powiem państwu
1: przepisów
0: szczerze...
1: gry w piłkę nożną.
0: Oj tak.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Nie no, jestem w szoku, szanowni państwo. Po tym, co usłyszałem przed chwilą z ust Filipa Jastrzębskiego, to potrzymamy państwa jeszcze chwilę w niepewności. To przypomnijmy, jak padła ta pierwsza, bo nie trzeba było długo czekać.
1: 3 minuty.
0: Tak jest.
3: Mnóstwo pracy czeka dzisiaj bocznych obrońców PSG, ale taka sama sytuacja jest także w Bayernie. Konrad Leimer i Stanisic. Dobre podanie do Kwaratskheli. Kwaratskheli, a nakręca się Gruzin, jest już w polu karnym. Kwaratskheli, a świetne zagranie! Gol! Dembele, 3 minuta meczu. I tak zaczyna się mecz rewanżowy od razu od bramki. Oni przyjechali tutaj po zwycięstwo.
0: Zachwycali się komentatorzy Canal Plus. Przyjechali po zwycięstwo i z tym zwycięstwem wyjechali.
1: Ale zobacz, 9 goli było w pierwszym meczu i później w rewanżu pada gol w 3 minucie.
0: Tak,
1: no to jakie myśli ma typowy kibic? No tutaj będzie jeszcze więcej niż 9. Tu no się posypie worek z bramkami.
0: No i trzeba było czekać aż do 90.
1: Do doliczonego czasu gry właściwie, kiedy Harry Kane pod ladę zapakował.
0: A piękna ta bramka, tylko że za późno trochę.
1: No tylko właśnie, dlaczego nie wcześniej?
0: Kwaratskhelia się tam pojawiał, Gruzin. Powiem panu szczerze, tak nie śledzę bardzo drużyny PSG, że jaki to jest...
1: Mówiąc
0: językiem... Jaki to jest GOAT.
1: No, to jest gruziński GOAT.
0: To jest coś nieprawdopodobnego.
1: Jak on sobie pomyka tym lewym skrzydłem, wbiega w pole karne i drybluje fantastycznie. To jest taka wielka nadzieja reprezentacji Gruzji i oczywiście PSG. Zresztą fantastycznie zagrał rok temu w finale, bo PSG broni tytułu. Może być drugim zespołem w ostatnich latach w ogóle, który obronił Puchar Europy po Realu Madryt, który dokonał tego dwukrotnie. Ale wracając do samego spotkania, W pierwszym meczu to był popis ofensyw obu drużyn. Defensywy pozostawiały bardzo wiele do życzenia.
0: No i świetnie, dzięki temu, że defensywa była kiepska.
1: Ale
0: i
1: my to
0: tutaj,
1: kochamy. No, my tak, to, kochamy. Mieliśmy to jest sól futbolu. Trzeba
0: Szanowni państwo, teraz Filip Jastrzębski powie coś, o czym ja, przyznam się szczerze, no, nie wiedziałem. Bo tam było kilka kontrowersji w tym wczorajszym meczu.
1: I kibice Bayernu Monachium na pewno mogą się poczuć pokrzywdzeni. Natomiast czy zostali oszukani przez sędziego? Okazuje się, że nie. Zostali bardziej oszukani przez przepisy gry w piłkę nożną, które głoszą, że jeśli zawodnik drużyny, załóżmy Paris Saint-Germain, wykopuje piłkę spod własnej bramki i ta piłka uderzy w rękę jego kolegę z drużyny, ewidentnie to nie ma karnego. Mhm. Ja nie wiem dlaczego, ale tak widnieje w przepisach.
0: Ale zaraz, ale to podczas wykopywania piłki, a jeśli on uderzyłby w stronę swojej bramki i tamten by odbił ręką, to
1: no
0: co?
1: No to też trzeba by było zajrzeć w przepisy. To jest bardzo skomplikowane. Generalnie z ręką w polu karnym jest tak, że co przypadek dowiadujemy się o nowych wytycznych i te wytyczne się też stale zmieniają. Powinno tak być, że ręka jest ręka i każda ręka to gol, to karny. No wówczas byłoby prościej. Natomiast to wszystko nie

0: jest takie proste. Bardzo duże pole do interpretacji pozostawiamy sędziom w tym zakresie. Oni też się czują z tym niekomfortowo. Już mamy tyle kamer, tyle wideoweryfikacji, niesamowite systemy, a i tak są potężne kontrowersje. Zresztą było tam kilka zagrań piłki ręką, jeśli chodzi o graczy PSG i piłkarze Bayernu cały czas protestowali wraz z trenerem Vincent Kompanym. No ale to była taka najbardziej jaskrawa sytuacja, bo gdyby odgwizdano rzut karny, no to wówczas byłby pewnie remis 1-1, bo Harry Kane się z 11 metrów nie zwykł mylić. No i być może mielibyśmy dziś innego finalistę Ligi Mistrzów niż Paris Saint-Germain.
1: No ale pamiętajmy jednak, że
0: ale to
1: Paryż
0: nie było oszustwo. Zaznaczmy, że Paryż to nie była pomyłka sędziowska.
1: Jedną bramkę więcej, więc kiedy oni strzelili w trzeciej minucie, to tam już Bayern miał do odrobienia dwie bramki.
0: Tak, natomiast rzeczywiście no, troszeczkę było pecha pewnie, bo bramkarz PSG Safonow bardzo dobrze bronił. Brakowało celności, no i brakowało też szczęścia, bo te przepisy gry w piłkę nożną niestety nie sprzyjały Bayernowi, niestety z punktu widzenia Bawarczyków. PSG zagrało mądrze, PSG jak najbardziej zasłużenie awansowało, natomiast my dzięki takim meczom jak ten wczorajszy możemy się doedukować, jeśli chodzi o przepisy gry w piłkę nożną, ale nie przyzwyczajaj się, bo za chwilę są Mistrzostwa Świata, będą nowe wytyczne, no tam zdaje zupełnie się, nowe zasady.
1: Pamiętasz, że będą kartki żółte anulowane. Ja ostatnio właśnie mówiłem, że gdyby te przepisy obowiązywały w Hiszpanii w 82, to
0: Zbigniew Boniek by zagrałby. A jakby zagrał, to byśmy zostali mistrzami świata.
1: Pewnie, że tak. No. Także sobie pięknie pogdybaliśmy.
0: Finał 30 maja na Puszkasz Arenie w stolicy Węgier, Budapeszcie.
1: Wybiera się pan?
0: Nie, niestety nie. Mam inne obowiązki.
1: No ja wiem, ale to chociażby żona puściła do Budapesztu, skoro za ocean pan nie leci.
0: A to teraz nie jest popularne tak latać do Budapesztu.
1: Dlaczego?
0: A ja nie wiem, tak tylko powiedziałem.
1: Nie, to niepopularne jest wracać z Budapesztu, ale za 12 minut godzina 8. Dzięki, Filip.
0: Dziękuję.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia w radiowej jedynce. Redaktor Surówka w naszym studiu. A pan wiedział, że taki przepis istnieje w piłce nożnej?
1: Absolutnie nie. Czyli co, ręka ręce nierówna?
0: No, widocznie tak. No, jeśli
1: a jak zagra Maradona, to w ogóle się nie liczy. Tak?
0: Tak, pamiętamy słynną rękę Boga. Wyobraźmy sobie, że gramy w jednej drużynie.
1: Tak. I pan... No chyba gramy w jednej drużynie, mam nadzieję.
0: No tak, gramy przeciwko Maćkowi i Radkowi teraz po drugiej stronie szyby. I pan wykopuje piłkę i uderza mnie w rękę. I Maciek krzyczy, ręka, ręka, karny. Okazuje się, że nie.
1: A sędzia patrzy tak, i się dziwi, jaka ręka. Maciek,
0: jak ty nie znasz przepisów?
1: Przecież paragraf 148, podpunkt 3 mówi jasno, że

0: my tak naprawdę powinniśmy się przygotowywać jak do matury przed obejrzeniem takiego meczu. Przeczytać na spokojnie przepisy, żeby potem nie zrobić siebie głupka przy innych oglądających.
1: O, dzisiaj czwarty dzień matur. Język angielski zdaje się poziom rozszerzony.
0: I historia tańca słyszałem.
1: Wiedza
0: muzyki,
1: tańcu.
0: Przepraszam.
1: Słucham?
0: Historia muzyki dzisiaj.
1: Dzisiaj?
0: Nie wiedzą, pomieszały mi się przedmioty.
1: To chyba po 14.
0: Wiedza o matematyce i...
1: O, świetnie się składa. To,
0: język tańca, to jakoś tak.
1: To Wojciechowskiego w takim razie sprawdzimy, bo pojawi się w naszym studiu po godzinie 8.30. On tak twierdzi, że na temat muzyki to wszystko wie. To przeprowadzimy szybciutko taki egzamin maturalny specjalnie dla niego.
0: Dobrze.
1: Taki jest oczywiście przyspieszony. Niech
0: trudne będą pytania, jasne.
1: Będzie. Będą.
0: Będą też trudne pytania o 8.15.
1: Akurat.
0: Gładko przychodzę. Będą. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, będzie naszym gościem. Zapytam o Trybunał Konstytucyjny akurat, ale też o wszystkie wyroki instytucji europejskich, które powinny wpływać na naszą rzeczywistość, a no, z tym bywa różnie.
1: Pierwsze też będzie trudne?
0: Pierwsze pytanie, czy będzie trudne, będzie wciągające.
1: Trudne pytanie. Czy może się pan przedstawić?
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 7,5 minuty godzina.
0: Kiedyś kusiło mnie, żeby zacząć rozmowę od dzień dobry, kim pan jest. Ale chyba się nie odważę.
1: No spróbuj.
0: Kiedyś spróbuję. 1 kwietnia może.
1: A to już za nami dawno.
0: Ale z datami jest też tak, że są przed nami.
1: Trzeba będzie czekać rok niecały.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl. To się opłaca.

0: mną działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wciąż duże utrudnienia mamy na A4 Dolnośląski odcinek na trasie między Wrocławiem a Legnicą, bez przejazdu w stronę Legnicy. Tu doszło do zdarzenia drogowego w okolicach węzła Wądroże Wielkie. Na setnym kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem. Drogowcy nie donoszą o poszkodowanych i to jest dobra wiadomość, natomiast wciąż jest blokada A4 w stronę Legnicy. Jeśli chodzi o objazdy, to warto zjechać węzłem Budziszów już, tak żeby ominąć blokadę na 345. Ta doprowadzi nas do równoległej, do A494 i w ten sposób przejedziemy w stronę Legnicy bez problemów i utrudnień. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na północy kraju na S7 na wysokości Gdańska między węzłami Gdańsk-Lipce-Gdańsk-Port. W okolicach węzła Gdańsk-Port na 3 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale drogowcy donoszą o częściowo zablokowanym pasie włączenia w stronę Elbląga i tutaj jest to odczuwalne dla kierowców korzystających ze S7, bo korkuje się zwłaszcza przed węzłem Gdańsk-Port. Wcześniej mamy spore spowolnienia. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na 46. Trasa Paczków-Nysa, miejscowość Ścibusz na Opolszczyźnie, 36. kilometr. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w bariery na moście, tak czytamy w komunikacie. Też bez poszkodowanych na szczęście. Ruch odbywa się na zmianę jednym pasem dla jadących 46. przez Ścibusz. Na miejscu jest też policja i pomaga omijać te utrudnienia na 46. Powtórzę, Paczków-Nysa, miejscowość Ścibusz.
10: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Izabela Kuczyńska
11: i Piotr Balasz. Po nocnej przerwie do walki z ogniem na roztoczu wróciły śmigłowce i pojawił się deszcz. Najnowsze informacje za chwilę od naszego reportera, który jest na miejscu.
10: Wsparci wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyjdą dziś do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jego nowi sędziowie wciąż nie są dopuszczani do orzekania.
11: To wstyd dla Włoch. Protest przeciwko udziałowi Rosji w Biennale w Wenecji.
12: No, Russia here!
13: Nie podoba nam się to i dlatego tu jesteśmy.
10: A zaczynamy od najnowszych informacji o akcji strażaków w Nadleśnictwie Józefów w Puszczy Solskiej.
11: Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale dalszy rozwój wypadków zależy od warunków atmosferycznych.
10: Właśnie trwa briefing prasowy przedstawicieli rządu oraz Straży Pożarnej. Przysłuchuje mu się nasz reporter Michał Makowski. Michale, jak wygląda sytuacja?
14: Ze sztabu płynie kilka optymistycznych informacji. Zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych spadło do minimalnego poziomu. Linia zabezpieczenia wytyczona przez strażaków zadziałała. Ponadto nad płonącym lasem właśnie zaczęło intensywnie padać, co ułatwi dogaszanie zarzewi ognia. IMGW zapowiada opady sięgające 3,5 litra wody na metr kwadratowy. Obecnie pożar ma charakter

0: powierzchniowy i nie przenosi się po wierzchołkach drzew. Jednak między 12 a 17 silny wiatr może ponownie rozdmuchać ogień, więc sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Lasy Państwowe ściągnęły do pracy dwa harwestery, które wycinały pasy drzew o szerokości 20-40 metrów, tak aby zatrzymać postępujący pożar. No i służby przypominają, aby nie wchodzić do lasu dla bezpieczeństwa oraz po to, by nie utrudniać akcji gaśniczej.
1: Najnowsze informacje ze sztabu akcji w Puszczy Solskiej. Michał Makowski, bardzo dziękujemy.
2: Łotewska armia potwierdza, w przestrzeń powietrzną tego kraju wleciało w nocy kilka obcych dronów, dwa bezzałogowce rozbiły się.
1: Jedna z maszyn miała uderzyć w skład ropy w Rzeżycy przy granicy z Rosją. Według służb nie doszło tam do pożaru, stwierdzono tylko silne zadymienie.
2: Media twierdzą, że drony nadleciały znad Rosji, ale jednocześnie przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie maszyny wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę.
1: Jeśli drony były rosyjskie, konieczna jest zdecydowana reakcja, tak mówił w Jedynce senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna.
3: Jest pytanie w ogóle o reakcję wolnego świata. Jest pytanie o reakcję Europy, bo to jest kraj nie tylko przecież natowski. Jest pytanie o reakcję NATO, reakcję Unii Europejskiej, kraj Unii Europejskiej. To są poważne rzeczy. Rosjanie chcą przyzwyczaić opinię publiczną w Europie, że takie rzeczy się zdarzają i nie muszą wywoływać politycznej reakcji. O to im chodzi.
2: Gość radiowej Jedynki dodał, że jego zdaniem na takie prowokacje natychmiast powinny zareagować wojska amerykańskie.
1: Po swojej stronie mają Europejski Trybunał Praw Człowieka przeciwko prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
2: Czworo nowych sędziów, których Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy, po wczorajszym orzeczeniu Trybunału w Strasburgu zamierza dziś stawić się w siedzibie instytucji w Warszawie.
1: To ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, bo Karol Nawrocki nie zaprosił ich na zaprzysiężenie do Pałacu Prezydenckiego.
2: Do pracy przyjdzie dziś m.in. sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia pomimo to, że będzie odmawiał. Jesteśmy na etapie przygotowywania również pozwu do Sądu Pracy i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
1: Pozew ma zostać złożony w Sądzie Pracy w ciągu najbliższych kilku dni.
2: O patowej sytuacji w Trybunale porozmawiamy w Jedynce z prawnikiem o 8.15. Naszym gościem będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
1: Są wyroki, ale zdaniem prokuratury i rzeczniczki praw dziecka za niskie.
2: Częstochowski sąd skazał wczoraj opiekunów 8-letniego Kamilka, który zmarł po latach okrutnego traktowania przez ojczyma.
1: Mężczyzna dostał 25 lat więzienia, ale nie za zabójstwo, jak chciała prokuratura, tylko za wieloletnie znęcanie się nad dzieckiem.
2: 16 lat w więzieniu ma spędzić matka Kamilka, która zamiast chronić dziecko, pomagała partnerowi.
1: Po tragicznej śmierci chłopca przyjęte zostały przepisy, które miały poprawić ochronę dzieci. Nazwano je Lex Kamilek.
2: Ale okazały się niewystarczające, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak i proponuje kolejne zmiany, w tym prawny obowiązek rozmowy urzędników z zagrożonymi dziećmi.
5: W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko, jeżeli jest to możliwe, żeby porozmawiali z dziećmi.
1: Nowelizacja ma też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania.
6: To są aktualności Jedynki.
2: Organizatorzy Biennale poniosą konsekwencje swoich decyzji, mówi Polskiemu Radiu Bartłomiej Sienkiewicz.
1: Europoseł wraz z szefową resortu kultury i grupą artystów zorganizował protest przed rosyjskim pawilonem w Wenecji.
2: W ich opinii dopuszczenie Rosjan do świata europejskiej kultury to skandal.
7: No, Russia here!
8: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura.
9: Nie podoba nam się to i dlatego tu jesteśmy.
1: Na protest to nie wszystko. Włochy zapłacą za swoją decyzję, mówi Bartłomiej Sienkiewicz.
10: Myślę, że konsekwencją tego będzie wstrzymanie finansowania. To są 2 miliony euro dla Biennale. Myślę, że będzie śledztwo jeszcze inspektorów włoskich, którzy nie otrzymali wszystkich dokumentów. Ta historia na pewno szybko nie zniknie.
2: Na znak protestu do dymisji podało się całe międzynarodowe jury Biennale.
1: Na list otwarty żądający wykluczenia Rosji z wystawy podpisało 22 ministrów kultury krajów europejskich.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Znacznie spokojniejsze było rewanżowe półfinałowe spotkanie piłkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain. Po końcowym gwizdku z awansu do finału cieszyli się Paryżanie, którym dzięki wygranej w pierwszym meczu u siebie wczoraj w Monachium wystarczył remis 1-1. Bramkę dla gości zdobył już w trzeciej minucie.

0: Osman Dembele, a wyrównał w doliczonym czasie gry Harry Kane. W finale 30 maja w Budapeszcie PSG zmierzy się z Arsenalem. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogli wczoraj świętować obronę tytułu mistrza Polski, ale nie zdołali przepieczętować zwycięstwa nad Wartą Zawiercie. Lublinianie przegrali ten mecz 1-3 i o wszystkim zdecyduje piąte spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Kapitan Bogdanki Marcin Komenda żałował, że jego drużynie nie udało się rozstrzygnąć losów mistrzostwa przed własną publicznością.
1: Też sobie wyobrażaliśmy to inaczej, też chcieliśmy wygrać, też chcieliśmy przy naszych kibicach celebrować wygraną, natomiast no, nie gramy z byle kim, gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem, który dzisiaj naprawdę zaprezentował się świetnie. My walczyliśmy, tego nam nie można zabrać. Próbowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby unieszkodliwić ich zamiary, czyli wygraną. Szkoda chyba najbardziej tego trzeciego seta, bo w pierwszym oni prowadzili, my wyciągnęliśmy, w drugim przechylili szale na swoją stronę, w trzecim no, prowadziliśmy chyba 4-5 punktami i powinniśmy to dowieść do końca. Myślę, że to był przełomowy moment tego meczu.
0: Tymczasem zakończyła się już rywalizacja o trzecie miejsce. Brąz po raz trzeci z rzędu zdobyli siatkarze projektu Warszawa, którzy ograli na wyjeździe Resowie 3-0. Smutny i rozgoryczony był rozgrywający gospodarzy Marcin Janusz.
2: Gdzieś stare demony wróciły po tym trzecim meczu. Mieliśmy nadzieję, narobiliśmy sobie trochę apetytu, że może to zaskoczyło w tym ostatnim momencie, ale no Warszawa dzisiaj kontrolowała od początku do końca. Mimo tego, że my staraliśmy się szarpać, no, brakowało takiej stabilności, takiej pewności. Szarpana gra taka nierówna z naszej strony przez cały sezon.
0: I jeszcze tenis i niezbyt udany dzień dla polskich singlistów w Rzymie. Troje z nich odpadło już w pierwszej rundzie. Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi. Magdalena French przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Magdalinet odpadła po porażce z reprezentantką Niemiec Tatianą Marią. Od drugiej rundy turniej w Rzymie rozpocznie trzykrotna triumfatorka tej imprezy Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Katie McNally. Ponownie o sporcie będziemy mówić w czterech porach roku po 10:30.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
5: Pogoda.
6: Po kilku słonecznych dniach dziś nad Polską przewaga chmur, miejscami wyczekiwany deszcz, choć tylko przelotny. Na południu może też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni w Gdańsku i 12 w Poznaniu, do 21 w Warszawie i Katowicach i 24 w Lublinie i Rzeszowie. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz porwisty.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
14: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
13: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
4: Polskie Radio. Program pierwszy, sygnał dnia, jest 12 po 8.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartkowe sygnały, bo to czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień roku, do końca roku 238 dni. Słońce wzeszło o 4:55, zajdzie o 20:11. Dzień potrwa 15 godzin i 17 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 30 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 35. Imieniny obchodzą August, Benedykt, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Gizela, Gustawa, Jan, Ludomira, Ludomił, Piotr, Róża, Stanimir i Sextus. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie, a w studiu Radiowej Jedynki jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy bez zmiany konstytucji da się jeszcze naprawić wymiar sprawiedliwości w Polsce?
3: To wszystko zawsze zależy od ludzi tak naprawdę, bo proszę pamiętać, i to teraz widać tak naprawdę jak na dłoni, że czy wymiar sprawiedliwości działa, to w zasadzie zależy od tego, jak postępują osoby, które odpowiadają za określone wycinki polskiego państwa, w tym wypadku za wymiar sprawiedliwości. Natomiast pytanie...
2: No dzisiaj zobaczymy taki wycinek o 10:30.
3: Ten wycinek oglądamy od kilku dni tak naprawdę, to jest trochę niekończący się serial i to jest... rozwiązanie, które jest groźne zarówno dla demokracji, jak i dla powagi państwa polskiego.
2: Mówimy o Trybunale Konstytucyjnym.
3: Dokładnie tak.
2: Dziś o 10:30 czworo sędziów powołanych przez Sejm, ale nie zaproszonych przez prezydenta na ślubowanie, przyjdzie do pracy już po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał tej instytucji umożliwienie tym sędziom pracowania.
3: Tak, mówimy o takim instrumencie zabezpieczającym i myślę, że tu warto powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bardzo rzadko faktycznie zdarza się, że Trybunał

0: sięga po takie rozwiązanie, co pokazuje powagę sytuacji. Po drugie, proszę pamiętać o tym, że Trybunał, decydując się na to zabezpieczenie, nie wkracza w żaden sposób w ustrój polskiego sądownictwa. To znaczy Trybunał, to też jest w ogóle symptomatyczne, że do tej pory zajmował się składami orzekającymi, czyli funkcjonowaniem Trybunału, a dziś Trybunał po raz pierwszy tak naprawdę zajmuje się w ogóle możliwością rozpoczęcia czynności orzeczniczych przez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli jak
1: to znaczy, że tak źle jeszcze nie było, tak jeżeli źle jeszcze nie Trybunał było, w tej sprawie zabiera głos.
0: Zaczynamy tak naprawdę od tego najwcześniejszego etapu, jeżeli chodzi o w tym wypadku czwórkę sędziów. Już nawet nie mówimy o tym, co będzie w przyszłości, tylko Trybunał zajmuje się dzisiaj sprawą, która łączy się w ogóle z możliwością rozpoczęcia orzekania przez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału
1: Konstytucyjnego. A będą mogli rozpocząć swoje orzekanie o 10:30? Zostanie im to umożliwione? Czego się pan spodziewa?
0: Spodziewam się tego, że nie zostanie im to umożliwione, dlatego że nawet już wczorajsze wypowiedzi, jeżeli dobrze pamiętam, to rzeczniczki prasowej Trybunału Konstytucyjnego wskazują na to, że nie ma co liczyć na podporządkowanie się, ale tak naprawdę nie nawet samo podporządkowanie, ale na zastosowanie się po prostu do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: I nie wychodzi tutaj słabość Trybunału, no bo jeżeli po prostu to orzeczenie nie zostanie wykonane, nie będzie respektowane, no to tak naprawdę nie wydarzy się nic.
0: Nie ma żadnych środków prawnych. To znaczy, tak jak co do zasady kojarzymy wykonywanie orzeczeń z określonym przymusem, czyli na przykład jeżeli chodzi o sprawę cywilną, to kojarzymy najczęściej z czynnościami podejmowanymi przez komornika. Jeżeli chodzi o sprawę karną, najczęściej z czynnościami podejmowanymi przez policję. Jeżeli chodzi o wykonanie kary, doprowadzenie kogoś do jednostki penitencjarnej, to w tym wypadku nie ma instrumentów prawnych. Mówimy tylko i wyłącznie o pewnych konsekwencjach politycznych czy reputacyjnych i tu dla polskiego państwa na arenie międzynarodowej. I to wszystko. To też pokazuje pewną słabość, jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale tak zostało to ukształtowane z tego bardzo prostego powodu, że nikomu nie śniło się, że jakiekolwiek państwo będzie chciało nie wykonywać orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ja tylko przypomnę o jednej bardzo ważnej zasadzie z artykułu 8 Konstytucji. Polska ma obowiązek respektowania wiążących ją zobowiązań międzynarodowych. I właśnie o tym mówimy w kontekście w ogóle skuteczności orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast wracając na nasze
1: chociaż tutaj trzeba
0: podwórko,
1: na pewno pan wie o tym, że różnie to jest interpretowane przez różne strony sporu politycznego. Na przykład minister prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że decyzja ETPC to jest opinia, a najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja. Jedynym organem właściwym do oceny takich sporów jest Polski Trybunał Konstytucyjny.
0: Myślę, że pan minister Bogucki pomylił w ogóle dwie kwestie. Pan minister z jednej strony mówił o tym wyimaginowanym sporze kompetencyjnym, którego nie ma. Z drugiej strony pan minister mówi o tym, co wynika z konstytucji, czyli z literalnego zapisu konstytucji, mianowicie tego, że konstytucja jest najwyższym prawem, ale z drugiej strony nie wolno zapominać, że w tej samej konstytucji jest artykuł 8, który zacytowałem, czyli obowiązek respektowania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. I proszę też o tym pamiętać, że zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, jeżeli jakikolwiek kraj wiąże się traktatem, czyli umową międzynarodową, to jednocześnie przyjmuje na siebie zobowiązanie do respektowania tych zobowiązań i jednocześnie przyjmuje się w prawie międzynarodowym, że nie można w takich okolicznościach powoływać się na wewnętrzny porządek prawny, który miałby być super skuteczny, czyli de facto miałby wyprzedzać, jeżeli chodzi o pierwszeństwo zastosowania, ten porządek międzynarodowy. No nie po to stajemy się członkami określonych organizacji, jak na przykład Unii Europejskiej czy Rady Europy, żeby później twierdzić, że polski porządek, ten wewnętrzny porządek krajowy, ma niejako wyprzedzać stosowanie norm prawa
1: międzynarodowego. Tylko, że za to twierdzenie nic nie grozi. W związku z tym...
0: Niestety tak, panie redaktorze, nie grozi. Ale
1: ja dobrze rozumiem,
0: z tego punktu widzenia tak to jest.
1: Czy w pana ocenie w takiej sytuacji, sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym powinna zająć się instytucja, która ma system sankcji? Na przykład prokuratura.
0: Tak, uważam, że tak. Uważam, że oceną zachowań poszczególnych osób w kontekście sytuacji, która dziś dotyczy czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powinna zająć się prokuratura. Trybunał Konstytucyjny to jest 15 sędziów, którzy w tym wypadku cała szóstka zostali prawidłowo wybrani i cała szóstka powinna orzekać. Ja mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, zwlekanie z odebraniem przyrzeczenia, przyrzeczenia, które jest przewidziane tylko w ustawie, a nie w Konstytucji, powoduje, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku norma prawna przewidująca w ogóle ślubowanie jest

0: została przez Trybunał Konstytucyjny uznana za niekonstytucyjną, czyli nie obowiązuje.
1: A wie pan, że
0: puenta
1: gdyby
0: jest taka, przepraszam, jedno zdanie, puenta jest taka, że nie ma formalnych przeszkód dziś, aby czwórka sędziów objęła obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Należy to rozumieć w ten sposób, że prezes Trybunału Konstytucyjnego ma prawny obowiązek dopuszczenia czwórki do wykonywania czynności orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, łącznie z całym, nazwijmy to, oprzyrządowaniem od biurka, poprzydzielanie akt i wyznaczanie terminów sesji orzeczniczych.
1: Jeżeli prokuratura wkroczyłaby do Trybunału Konstytucyjnego, połowa państwa zobaczy w tym zamach stanu.
0: To nie chodzi o to, aby prokuratura fizycznie wkroczyła do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, żeby wyciągać konsekwencje w stosunku do osób, które nie wykonują swoich obowiązków wynikających z przepisów. Bo Trybunał Konstytucyjny, i to umknęło w poprzedniej wypowiedzi, ale chcę to wyraźnie podkreślić, to nie tylko 15 sędziów, ale to przede wszystkim organ, który ma służyć obywatelom, bo tak został pomyślany. To jest na przykład skarga konstytucyjna, to jest na przykład badanie zgodności ustaw czy rozporządzeń wydawanych przez polskie władzę, przez władzę ustawodawczą czy władzę wykonawczą z przepisami konstytucji. I to jest bardzo istotne z punktu widzenia obywateli, bo to są nasze prawa i obowiązki, to są nasze wolności najczęściej, więc każdy obywatel ma interes w tym, bez względu na to, na kogo głosuje, bez względu na to, po której stronie sporu dzisiaj politycznego się opowiada, każdy obywatel ma prawo do niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, a politycy powinni zgodnie skończyć zabawę, która dziś paraliżuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
1: A może zacząć od nowa? A może zrobić reset konstytucyjny? To hasło powraca w polskim dyskursie publicznym. Pan dostał zaproszenie od prezydenta, żeby współtworzyć taką radę, która miałaby dyskutować na temat nowej konstytucji. Odmówił pan. Dlaczego?
0: Tak, odmówiłem, dlatego że jestem członkiem Trybunału Stanu i uważam, że to wpisywałoby się w taki naturalny konflikt. Uważam, że nie ma przestrzeni do tego, abym funkcjonował w jakiejkolwiek radzie przy prezydencie, który w trakcie swojej kadencji podlega odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. No, ja uważam, że w żaden sposób jest to niemożliwe.
1: Czyli dlatego, współpracowałby pan z prezydentem, a równocześnie byłoby możliwość, że będzie pan musiał decydować w sprawie
0: o sytuacji
1: decyzji podejmowanej przez prezydenta,
0: jeżeli oczywiście Zgromadzenie Narodowe skierowałoby do Trybunału Stanu taki wniosek. Natomiast proszę o tym pamiętać, że też jakby kwestia Trybunału Stanu to jest zupełnie odrębna sprawa. Trybunał Stanu ma dzisiaj swoje problemy, które też łączą się z postawami w tym wypadku pani przewodniczącej Trybunału Stanu, tak jak postawą pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał Stanu ma swoje problemy związane de facto z paraliżem prac Trybunału Stanu w następstwie postawy pani przewodniczącej i kilku członków Trybunału Stanu.
1: A jest to dobry moment, żeby o zmianie konstytucji rozmawiać? Skoro mamy taki kryzys, skoro
0: to znaczy, pan pyta,
1: nie możemy się w niczym, nie zgadzamy się jako kraj.
0: To jest świetne pytanie, bo to jest pytanie o to, czy dzisiaj politycy są gotowi do tego, żeby usiąść i poważnie rozmawiać o kształtowaniu ram polskiego państwa. Nie, politycy nie są do tego gotowi, więc jeżeli w ten sposób spojrzymy na to, co tak magicznie wszyscy określają momentem konstytucyjnym, to takiego momentu, takiej płaszczyzny, tej chwili nie ma.
1: Choć niektórzy nie dostrzegają tę chwilę. Na przykład Barbara Piwnik w wywiadzie dla Rzeczpospolitej dziś, Barbara Piwnik weszła w skład tej rady, mówi, to właściwy moment na dyskusję o reformie. Prezydent Karol Nawrocki niczego nam nie narzuca i nie wskazuje określonego kierunku zmian w konstytucji.
0: Panie redaktorze, ja oczami wyobraźni próbowałem sobie stworzyć taką sytuację, w której politycy na poważnie na sali sejmowej dyskutują o konstytucji, na przykład o wzajemnej relacji prezydenta i rządu, czyli o koniecznych zmianach w tym obszarze. No bo to jest główna tak naprawdę oś sporu, a moim zdaniem nie najważniejsza, a mianowicie czy w Polsce powinien być system prezydencki, czy system parlamentarno-gabinetowy. Natomiast nie jestem sobie w stanie wyobrazić na poważnie takiej dyskusji, biorąc pod uwagę, jeszcze raz to powtórzę, brak zdolności polskich polityków dzisiaj do odpowiedzi spokojnego, takiego na chłodno dyskutowania o ramach prawnych, jakimi tak naprawdę jest ustawa zasadnicza.
1: Czyli potrzebny reset Sejmu przed resetem konstytucyjnym?
0: Potrzebna zdolność do odpowiedzialnego dyskutowania o konstytucji. Natomiast to nie oznacza, że w konstytucji nie można byłoby pomieścić kilku istotnych rozwiązań. Na przykład wpisanie do konstytucji prokuratury. To po pierwsze. pierwsze.
1: O tych propozycjach powiemy już w drugiej części naszej rozmowy. Tu musimy
0: albo
1: postawić
0: prawie europejskim, bo to też istotne.
1: Te propozycje omówimy w części internetowej. Przemysław Rosati, prezes Naczelny

0: świetle. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Dziś w sygnałach mówiliśmy o tym półfinale. Półfinale, który obnażył pewien absurd. Filip Jastrzębski pojawił się w naszym studiu kilkadziesiąt minut temu. Piotr Balasz także widział ten mecz i widział też karnego. Chociaż tego karnego nie powinno być, jak się okazuje.
1: No, niektórzy gwizdną, inni nie gwizdną, a wtedy gwizdną awans innym.
0: Mm-hmm. W Monachium tak czy inaczej, szanowni państwo, zawrzało, gdy kibice domagali się rzutu karnego. Decyzji sędziego nie mogli zrozumieć nawet piłkarze Bayernu. Ten półfinał rzeczywiście obnażył absurd, który mógł zaważyć na losach finału, a może nawet i zwycięstwa w całych rozgrywkach. Nic dziwnego, że komentarz w tej sprawie zabrał. No już poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Dariusza Szpakowskiego.
2: O komentarz chciałem poprosić, witając w naszym studiu, przedstawiciela Polskiego Związku Piłki Nożnej, znanego arbitra. Prosimy o komentarz.
3: Jeśli zawodnik drużyny, załóżmy Paris Saint-Germain, wykopuje piłkę spod własnej bramki i ta piłka uderzy w rękę jego kolegę z drużyny, ewidentnie to nie ma karnego.
2: Co w takim razie powinien zrobić sędzia?
3: Ten mecz należy powtórzyć.
0: No i co, spodziewał się pan takiej reakcji?
1: No nie spodziewałbym się, ale obejrzałbym jeszcze raz.
0: Tak, jeszcze raz. Szanowni państwo, to od razu muszę powiedzieć, autorem tego pięknego montażu jest nasz wydawca, więc ja mogę powiedzieć: Małkiewicz, to my możemy teraz wszystko! Ha, ha, ha! Największe numery świata! Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: A w nim dwie dobre wiadomości z frontu walki z pożarem na Roztoczu. Pada deszcz, a sytuacja, choć wciąż dynamiczna, jest pod kontrolą strażaków. Przekazał przed chwilą po odprawie ze strażakami szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Jeżeli chodzi o kwestie zagrożeń dla budynków mieszkalnych, jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło.
1: Sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym powinna zająć się prokuratura, mówi gość radiowej jedynki Przemysław Rosati. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej obawia się, że mimo wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czwórka nowo powołanych sędziów TK, choć wybiera się dziś do pracy, nie zostanie do niej dopuszczona.
5: Spodziewam się tego, że nie zostanie im to umożliwione.
1: Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi, a nad rozmowami unosi się groźba Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody. Prezydent USA zarzuca Unii Europejskiej

0: Europejskiej, że celowo zwleka. Od dziś firmy podlegające Krajowemu Systemowi Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać się do jego wykazu. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami teleinformatycznymi, odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy same muszą ustalić, czy podlegają obowiązkowi, a czas do 3 października. To był ostatni z obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym. Za maturzystami sprawdzian z języka obcego najczęściej wybierano angielski.
1: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat.
2: O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne.
0: I oby tak było z pozostałymi egzaminami. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
3: Pogoda.
4: No ale tak się składa, szanowni państwo, że no dzisiaj jest czwartek, tak?
0: Tak.
4: Dobrze mówię, tak, czwartek. No i jest angielski, ale poziom rozszerzony.
0: Tak. W ogóle inne rozszerzone się zaczynają. Już skala trudności rośnie.
4: Zdecydowanie. Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. To tak przy okazji tego angielskiego. Za chwilę będzie poranny trening szarych komórek dla państwa. To będzie dzień po dniu matura z angielskiego. A teraz sprawdzamy, co za oknem, co za szybą. Redaktor Balasz już przekazał dobre wieści od strażaków. No i miejmy nadzieję, że pogoda już nie będzie utrudniać tej akcji gaśniczej, że wiatr się uspokoi i że trochę tego deszczu będzie więcej. No możliwe burze dziś i na południu, i na południowym wschodzie, także z gradem. Ten deszcz będzie też padał w ciągu dnia, zachmurzenie na ogół duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Najcieplej, uwaga, na południowym wschodzie nawet 25 stopni, ale na północy już tylko 10.
3: Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
8: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W 4 porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
9: 4 pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia w radiowej jedynce, 8:35, za 25 minut początek kolejnego egzaminu. Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Dzień dobry.
4: Chce się pan sprawdzić?
10: Ja już jest, nie wiem, już nic nie zaskoczy.
4: Proszę pana, pana to nic nie zaskoczy. Wczoraj pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jak się język angielskiego uczy cały czas młode pokolenie. Z tekstów piosenek można jak najbardziej,
10: oczywiście,
4: prawda?
10: Najprościej.
4: No właśnie, ale z filmów także się zdarza. Natomiast gdyby nasze pokolenie chciało się uczyć angielskiego z filmów, to mogłoby być ryzykowne, bo bardzo często to tytuły, z czego się pan śmieje?
10: Z wirującego seksu. Spaliłem?
4: Cicho. Po co on wchodził do tego studia? Teraz bardzo proszę Maćka.
10: Ale ja nic nie powiedziałem.
4: Stop. Proszę mu wyłączyć mikrofon. Już, w tej chwili. O, nie słychać, nie mówi. Tak, proszę. Tak, bo bardzo często tytuły oryginalne miały się nijak do tytułów wymyślonych przez polskich dystrybutorów. Czasami były one po prostu od czapy. I teraz w porannym treningu szarych komórek usłyszą państwo zwiastuny 3 filmów amerykańskich, cisza mi tu, i państwa zadanie będzie następujące. Trzeba będzie podać tytuł oryginalny i tytuł polski.
11: A New York cop John McLean.
12: Think you have a chance against our sophisticated cowboy?
11: Yippee-ki-yay, mother. Bruce Willis, Die Hard.
13: Dirty Dancing, starring Patrick Swayze, Jennifer Grey. Get ready for the time of your life.
14: In the 21st century, a weapon will be invented like no other. Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Your future is in its hands.

0: z tym ostatnim to jednak miałby pan problem pewnie. Pan jest młodym człowiekiem.
1: Ja już nic nie powiem, może lepiej, ale załóżmy, że to w interesie słuchaczy było.
0: 22 139 22 02. Słyszeli państwo zwiastuny trzech filmów, czyli trzeba podać ten oryginalny i ten tytuł polskich dystrybutorów. To ciekawe, prawda?
1: Tak, to daje zupełnie nowe światło na te obrazy, pozwala na dowolne nowe interpretacje, otwiera umysły.
0: Teraz ja nie spalę, wiesz, słuchaj, po latach był taki film z Colinem Farrellem bodajże. Tytuł angielski też nie za fajny, In Bruges. In Bruges bodajże, coś takiego. W każdym razie akcja działa się w Brugi, ale na razie by polskich widzów zainteresować.
1: Nie, boję się.
0: Teraz przygotuj się. Polski tytuł. Najpierw zwiedzaj, potem strzelaj. Naprawdę. Najpierw zwiedzaj, potem strzelaj. Czy pan chciałby wystąpić w naszej radiopowieści?
1: Pan jak, zawsze, tak, ja lubię takie
0: sytuacje. Pan jako
1: sytuacje.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Bardzo chętnie. A to jakaś oficjalna propozycja jest, czy co?
0: Tak, dla naszych słuchaczy, bo przed dwoma tygodniami pojawił się pierwszy odcinek naszej radiopowieści zatytułowanej Pociąg do jedynki. Ten odcinek napisała sztuczna inteligencja. Aha. Teraz nasi słuchacze muszą dopisać ciąg dalszy, ale już bez pomocy AI.
1: Sztucznej inteligencji.
0: No i żeby państwo wiedzieli co i jak, to przypomnijmy sobie ten pierwszy odcinek.
2: Lektury jedynki.
3: Piorun rozdarł niebo nad budynkiem Polskiego Radia, a krótki błysk na sekundę obnażył surową architekturę korytarzy radiowej jedynki. Redaktor Czarnecki poprawił kołnierz swojej słynnej skórzanej kurtki. Skóra nieco skrzypnęła, dając mu poczucie dziwnej pewności. Prośniewski i Zieliński rozpłynęli się w powietrzu. Monitoring radiowej straży pokazywał tylko jedno. Obaj weszli do windy, ale kabina na piętro dotarła pusta. Czarnecki stanął pod drzwiami pokoju numer 105. W środku, przy biurku zawalonym papierami, siedział redaktor Wydrych. Wyglądał na człowieka, który wie zbyt wiele albo po prostu zbyt dobrze planuje urlop. Na blacie leżały dowody zbrodni lub ucieczki. Trzy bilety na pociąg do Chorwacji.
4: Daleka podróż jak na kogoś, kto jutro ma poranną zmianę.
3: Rzucił Czarnecki, a jego głos był chłodniejszy niż deszcz za oknem. Wydrych uniósł wzrok, ale w jego oczach nie było strachu. Była tam tylko zagadka, której klucz tkwił gdzieś między piętrami stuletniego radia. Ciąg dalszy nastąpi?
0: Nastąpi. Jest rzeczywiście taki pomysł, by to słuchacze dopisali ciąg dalszy, nie AI.
1: Grozą powiało panie w strach na nocną audycję tu przyjść po takim dźwięku.
0: Szanowni państwo, warunek jest jeden. Tekst musi mieć nie więcej niż 2 minuty. To jest jakieś 2000 znaków. 2 minuty czytania. No i na ten kolejny odcinek czekamy do poniedziałku. Adres daniel.wydrych@polskieradio.pl.
1: Jak się zrobi z tego bestseller, to co zrobisz?
0: Zobaczymy, proszę pana.
1: Podzielisz słuchaczami zyskami. Nie słychać, a słuchawka się zepsuła.
0: Ale na pewno czymś się podzielimy, żeby była jasność.
1: Chciałbym zaprosić państwa na audycje swoje, mogę?
0: To w tym klimacie, utrzymujmy się.
1: Tak właśnie.
0: Wiesz, Uli, po godzinie 14 Marcin Wojciechowski zaprosi sam, bez Uli Kaczyńskiej. Tak, Uli nie ma, Ula jest nieobecna.
1: Nieobecna, ale wróci i oceni tę trudną sytuację. Mam nadzieję, że niezbyt trudną do czasu jej powrotu. Nie no, mam gości. Mhm. Ja bym chciał skupić się też na jutrzejszej audycji.
0: Proszę.
1: Bo jutro zaczyna się Millennium Dogs Against Gravity. Lubi pan, panie redaktorze, filmy dokumentalne?
0: Jasne, oczywiście.
1: Tak? Mhm. Takie, no, na tym, a tam są wszystkie. Z każdej dziedziny. Proszę sobie wyobrazić gatunek, jakiś temat i tam pan wszystko znajdzie. Taki jest ten festiwal.
0: No proszę pana, pan jest młodym człowiekiem. Ja pamiętam taki dokument autorstwa Jerzego Krysiaka. Krysiaka, nie z Krysiakiem. Polska jest kobietą. Świetny film.
1: Nie wiem, czy w ramach tego festiwalu, ale tak.
0: A to przed laty był pokazywany w telewizji.
1: Jutro poprowadzę stamtąd, z kinoteki dokładnie stamtąd, w sensie z warszawskiego miejsca tego festiwalu audycję. Będzie i filmowo, ale i muzycznie, bo pani Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni się usamodzielniła, proszę pana.
0: Zaraz, jak to? Już nie bez brata?
1: No bez brata. Wyda solową piosenkę jutro.
0: A brat co na to?
1: Brat też wyda solową piosenkę.
0: A ojciec co na to?
1: A ojciec na to pewnie... a ja mam już dość. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale myślę, że to na chwilę się rozchodzą, to nie na zawsze.

0: Zawsze
1: to zdolna rodzina przecież, nie?
0: Bardzo zdolna. A skoro o rodzinie, to mam jeszcze ciekawostkę na sobotę.
1: Proszę.
0: Bo zaprosiłem Anię Dąbrowską do współprowadzenia playlisty i tak sobie myślę, a może żeby tak było ciekawiej, to może żeby ci moi goście albo współprowadzący zapraszali też swoich gości. Wiesz, kogo zaprosiła?
1: Kogoś z rodziny.
0: Córkę.
1: O!
0: I teraz... córkę, lat 13, która przyjdzie po raz pierwszy, wystąpi w ogóle gdziekolwiek.
1: Czy to jest 2013 rok?
0: 13, tak, urodziła się.
1: A jak ma na imię?
0: Zuzia.
1: Zuzia.
0: Zuzia. I teraz Zuzia nagrała wczoraj niepublikowaną piosenkę Mamy. Po raz pierwszy w ogóle jakkolwiek, kiedy piosenkę zagramy w sobotę.
1: I zaraz ona to zrobiła bez zgody matki?
0: Nie, no matka jej dała tę piosenkę. Ona ją, jej tam włączyła jej podkład i ona zaśpiewała ten utwór normalnie, profesjonalnie i my to wyemitujemy w sobotę i to jest naprawdę ładne, bo to piosenka Mamy z czasów pierwszej płyty.
1: No ale zaraz, altantujemy to na czyje konto?
0: Pytałem, tak? Mówię, słuchaj, zarejestrowane w ZAX-ie? Mówi, no nie zarejestrowane, więc idzie wszest, w pustkę, no. Nie, jak no, nie zarejestrowane, to ptaszki.
1: W rodzinie zostanie to wszystko.
0: Tak, tak, tak, tutaj u nas. Także,
1: czyli rodzina Dąbrowskich.
0: Juźwicka jest ta młoda, bo to jest po tatusiu, więc tak, więc ona jest Zuzia Juźwicka. Natomiast...
1: Nie, czyli o Juźwickiej głośno się zrobi w najbliższą sobotę?
0: Tego jest świetną, bardzo komunikatywną, otwartą, wypowiadającą się ciekawie dziewczynką, która przyjdzie z mamą i tak ładnie o mamie opowiada, więc już teraz państwa na to zapraszam.
1: Zaprasza redaktor Wojciechowski, chciałby się pojawić w tej naszej powieści?
0: Tak, bardzo, bardzo chętnie.
1: No, ale jakaś sugestia dla naszych słuchaczy, co pan by...
0: Ja bym się widział, proszę państwa, w jakiejś nocnej scenerii, prowadzę jakąś nocną audycję i tutaj coś widziałem, czego nie powinienem był widzieć.
1: O! I to jest wskazówka dla naszych słuchaczy.
0: Zobaczyłem coś i powiedziałem dwa słowa na antenie za dużo.
1: O,
0: może być?
1: Świetna, świetna wskazówka dla naszych słuchaczy. Daniel.Wydrych@Małpa.Polskie.
0: Te dwa słowa za dużo, to był wirujący seks, podpowiada mi Maciek, ma rację.
1: Już drugi raz spalił.
0: A jak podkreślasz, tylko to pokazujesz, że... Ten, no.
1: Trzeciego razu.
0: Nie będzie.
1: Nie będzie.

0: Every time my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't take it from me, I could be everything, everything.
1: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 14 minut, godzina 9. Roman Czegierek jest już w naszym studiu. Trochę wcześniej niż zwykle, bo o czterech porach roku, to tak mówimy, bliżej 9.
2: Ale jak zawsze coś przyniosłem ze sobą. Pewnie, za każdym razem będę przynosił coś więcej.
1: Pewnie, że tak. Ostatnio miałeś ze sobą...
2: Mam miernik, jest dozymetr, tak. Ale mam też coś jeszcze.
1: Słucham.
2: Proszę bardzo. Co pokazuje, jak świat się jednak zmienia. Możesz sobie kupić w Polsce. To jest polska firma. Model elektrowni w Czarnobylu do sklejania. Skleję. Kupiłem już, mam gotowy.

0: zawodowe, tylko muszę to ale znaleźć czas.
1: Przepraszam, to będzie czerny humor, ale przed?
0: Przed.
1: Przed,
0: tuż przed,
1: rozumiem.
0: Dzień przed.
1: Jak... Przepraszam za czarny humor, ale...
0: Nie, nie ma wersji drugiej, jest tylko wersja jedna do sklejenia, jest, przy czym są elementy takie prostsze i elementy takie trudniejsze do sklejenia, jakby ktoś był mniej wprawiony, to...
1: Zakładam, że gdyby nie ta katastrofa sprzed 40 lat, to...
0: Nikt by nie robił modelu pewnie, elektrowni tak. W Czarnobylu, no oczywiście, właśnie. Że tak, i to wersja polska.
1: Romanie, czwarty odcinek już wskoczył.
0: Wskoczył i już jest burza i bardzo się cieszę, bo to jest trudny odcinek. Ja się nad nim długo zastanawiałem. Tam są dwa takie ważne elementy. Jeden ważny element to jest śmierć Legasowa. Profesor Legasow, główny naukowiec, który doradzał w Moskwie wtedy, w tamtym czasie, on popełnił samobójstwo. Dokładnie dwa lata po katastrofie w Czarnobylu. Dwa lata i jeden dzień. W dwulecie poszedł do pracy, przywiózł wszystkie dokumenty do domu, odczekał aż
1: rano. A ktoś mu pomógł, czy popełnił?
0: Myślę, że popełnił, dlatego że ja tam ujawniam pewne rzeczy w podcaście, których w wielu książkach nie ma, dlatego że jest Polak, który z nim rozmawiał przed śmiercią. Zanotował wszystko dokładnie, tylko nie wiedział, że jest to coś w rodzaju spowiedzi. Ale to wszystko mi opowiedział, więc wiemy, co tam się działo, gdzie to było. Nieprawdziwa jest wersja, którą pokazuje serial HBO. Nieprawdziwa jest wersja opisywana w wielu różnych książkach. Są takie, gdzie jest dobrze, ale jest ich dużo mniej niż ta cała przytłaczająca reszta. Jak ktoś posłucha, to usłyszy też oryginalny głos Legasowa, bo wbrew pozorom, choć się mówi, że... Bo on nagrał przed śmiercią kasety. Te kasety nie są dostępne. Można przeczytać, co tam jest, bo to zostało opublikowane, stenogram, ale głos, który znajdziecie państwo w internecie, to są najczęściej podróby albo w ogóle kompilacje z innych wypowiedzi.
1: Natomiast... A w twoim podcaście będzie prawdziwy głos.
0: Zapraszam. Będzie prawdziwy głos i będzie przedziwny wywiad z Legasowym, który go chyba bardzo zaskoczył. Mnie też zaskoczył ten wywiad, nie sądziłem, że on tak przebiegał. On jest zrobiony wtedy na żywo przez Amerykanów. Amerykanie się do niego dostali i go nagrali. I to wszystko zostało zarejestrowane. A drugi wątek, to jest wątek bardzo trudny, biorąc pod uwagę kontekst naszych stosunków z Ukrainą i tego, co tam się dzieje. Bo chodzi o pieniądze, które były po prostu, nie oszukujmy się, wyciągane w pewnym momencie na zabezpieczanie tej elektrowni.
1: A największą wartością tego podcastu, szanowni państwo, skoro jest to podcast Polskiego Radia, największą wartością są dźwięki. Te, które są także w archiwum Polskiego Radia.
2: Ministerstwo Budowy Maszyn Średnich to była utajniona struktura, która zajmowała się tak naprawdę produkcją głowic jądrowych.
3: On mnie prawie wygonił wtedy. Mówi, jakie jest amienia? Mówi, jakie wątpliwości tutaj? To trzeba było dla ojczyzny zrobić. Mówi, to zrobiliśmy. Rozmowa nam się skończyła prawie w tym wszystkim.
4: Koszt całej operacji szacowany jest na około 4,5 miliarda dolarów.
5: Wywieźli część radioaktywnych rzeczy, bo wkradli się do centralnego laboratorium radiologicznego w mieście Czarnobyl. Ukradli próbki gleby ze strefy czarnobylskiej. Te próbki zniknęły, próbki spod sarkofagu z czwartego energobloku i zniknęło źródło radioaktywne, źródło do kalibracji dozymetrów.
6: Wiem, że istnieje ostra walka polityczna między tymi, którzy chcą dokończyć budowy sarkofagu i zamknąć reaktor w Czarnobylu i zakończyć sprawę zagrożeń, a tymi, którzy chcieliby utrzymać Czarnobyl jako miejsce zagrożenia i dalej otrzymywać z tego tytułu pomoc międzynarodową.
1: Najnowszy, czwarty odcinek podcastu Czarnobyl. Prawdziwa historia już w internecie, już na stronie Polskiego Radia.
0: Na wszystkich platformach i oczywiście na stronach Polskiego Radia.
1: Roman Czajerek zaprasza także na cztery pory roku. O czym dziś?
0: O wodzie. Której nie ma.
1: Której nie ma.
0: Której brakuje bardzo, mimo że deszcz pada. Niektórzy mówią, a popadało. To nic, co popadało.
1: Tak, to rzeczywiście. To musiałoby chyba, synoptycy mówią wprost, że to musiałoby padać chyba miesiącami.
0: Znaczy, idzie dramat i mam wrażenie, że to mnie przeraża. Jak my sobie z tego nie zdajemy sprawy, albo jak machamy na to ręką, mówiąc, spokojnie, tego już nieraz było i jakoś się udawało. Jest wyraźnie z roku na rok gorzej, więc będzie. O tym będzie też o spotkaniach towarzyskich. Kiedyś się wpadało bez zapowiedzi. Teraz jak ktoś przyjdzie bez zapowiedzi, słabo.
1: To takie fobazy.
0: Chociaż SMS wyszli wcześniej, żebym był w domu.
1: Ja teraz macham ręką, to będzie znak dla Maćka, naszego realizatora, aby wyemitował trzy fragmenty trzech zwiastunów filmów zagranicznych. Te filmy miały swoje oryginalne tytuły, ale nasi dystrybutorzy wpadali na pomysł, by dać im zupełnie nowe polskie. Bruce Willis, Die Hard.
7: Dirty Dancing. Arnold Schwarzenegger is the Terminator.
8: Dirty Dancing, czyli wirujący seks, Die Hard, szklana pułapka, Terminator, elektroniczny morderca.
9: Szklana pułapka, oryginalny tytuł to Die Hard, drugi to był Dirty Dancing i polski tytuł to był wirujący seks, a trzeci to był Terminator, który chyba u nas był tłumaczony jako elektroniczny morderca.
10: Die Hard, szklana pułapka, Terminator, elektroniczny morderca.

0: Dirty dancing, wirujący seks.
1: Tak właśnie było.
2: Dobrzy są.
1: Świetni są.
2: A to nasi słuchacze.
1: Pewnie, że
2: zawsze są dobrzy.
1: Jasne.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Do widzenia, kocham cię. Znaczy, to nie tak.
2: Mówiłeś o realizatorze, o Maćku, tak?
1: Maćka,
2: nie ma lepszego.
1: Maćka...
2: Bo że wydawcę uwielbiasz, to nie mam żadnych wątpliwości.
1: Kocham. Wielbię.
2: No, poszedł pan szerokim gestem po bandzie.
4: To by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków.

0: Archiwów, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
2: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wciąż sporo dzieje się na naszych drogach. Między innymi mamy blokadę jezdni w stronę Legnicy na trasie między Wrocławiem a Legnicą na czwórce w okolicach węzła Wądroże Wielkie. Nie ma przejazdu w stronę Legnicy po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale na miejscu są służby, między innymi straż pożarna, no i droga jest wciąż zablokowana. Jest tutaj spory korek, taki z przerwami. On się zaczyna w okolicach węzła Budziszów i ciągnie po miejsce zdarzenia drogowego, czyli węzeł Wądroże Wielkie. Jeśli chodzi o objazdy, to warto zjechać z A4 węzłem Budziszów właśnie. Tutaj jest lekki korek, ale później jak sobie miniemy ten węzeł i zjedziemy na wojewódzką 345, ta doprowadzi nas do 94, którą już bez problemów dojedziemy do miejsca, które jest na drodze w stronę Legnicy, bo blokada, przypomnę, jest właśnie w stronę Legnicy, A4 i cały czas trwa, to już kolejna godzina tych utrudnień. Z przejazdem utrzymują się też na krajowej drodze numer 46, trasa Paczków-Nysa, miejscowość Ścibusz w województwie opolskim, 36 kilometr. Tutaj mamy samochód ciężarowy, który wypadł z jezdni, uderzył w bariery na moście. Nie jest przejazd, ale mocno utrudniony. Na miejscu jest policja, pomaga kierowcom omijać. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje na 46 w miejscowości Ścibusz. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, ono jest spore wciąż, zwłaszcza na Mazowszu, na obwodnicach miasta. Na S8 w stronę Wrocławia mocno zwalniamy, ale zwalniamy też wciąż na południowej obwodnicy Warszawy, zwłaszcza między węzłami Opacz. Warszawa Południe to na obu jezdniach i w stronę Terespola i w kierunku Poznania.
3: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Piotr Balasz. Ciężka praca strażaków i deszcz na Roztoczu przynoszą efekty. Są lepsze wieści z akcji gaszenia płonących lasów na Lubelszczyźnie.
5: Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie.
3: Ponad 120 osób w rękach policji. Służby podsumowują akcję przeciwko pedofilom.
4: Skala trudności rośnie po egzaminach na poziomie podstawowym. Od dziś matury na poziomie rozszerzonym.
3: Cały obszar objęty pożarem w Puszczy Solskiej jest pod kontrolą. Pomogła pogoda. W regionie pada intensywny deszcz.
4: Taka sytuacja sprzyja strażakom, mówił obecny na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Szef MSWiA dodał, że zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
5: Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają stałej interwencji strażaków.
4: Po nocnej przerwie do walki z ogniem na Roztoczu wróciły śmigłowce i samoloty.
6: Mamy do dyspozycji 2 Black Hawki, 7 śmigłowców z lasów państwowych, 4 dromadery będą działały tak, byśmy już zabezpieczyli ten teren, by mieszkańcy już mogli spokojnie odetchnąć.
4: Mówił po odprawie służb komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: W akcji uczestniczy ponad 400 ratowników wspieranych przez policję, wojsko i służby leśne.
4: Pożar objął w sumie około 500 hektarów lasów. To tyle, ile w przybliżeniu 700 boisk piłkarskich.
3: Z Za mniej więcej pół godziny przyjdą do pracy. Mowa o czworgu nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy dotąd przez prezesa instytucji nie są dopuszczani do orzekania.
4: Dziś przyjdą uzbrojeni w werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stanął wczoraj po ich stronie. Orzekł, że natychmiast powinno się skończyć utrudnianie

0: nim rozpoczęcia pracy.
1: Ale gość radiowej jedynki, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, obawia się, że w ich sytuacji nic się nie zmieni.
0: Jego zdaniem to sprawa dla śledczych.
2: Oceną zachowań poszczególnych osób w kontekście sytuacji, która dziś dotyczy czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powinna zająć się prokuratura.
1: Trybunał Konstytucyjny w reakcji na wczorajszy werdykt Trybunału w Strasburgu wydał swoje oświadczenie, a w nim kwestionuje kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: Europejscy sędziowie nie mogą narzucać polskim organom decyzji dotyczących obsady najważniejszych instytucji sędziowskich. Tak czytamy w komunikacie.
1: Żandarmeria wojskowa i 500 policjantów było zaangażowanych w akcję Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Hellfire.
0: Na celownik trafili podejrzani o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii.
1: Efekt: ponad 120 zatrzymanych i przeszło 330 tysięcy przejętych plików.
3: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Egzaminy na poziomie podstawowym już za maturzystami, ale do końca daleko. Rośnie też skala trudności.
1: Dzisiaj test z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
0: Wybrało blisko 3/4 zdających i to najbardziej popularny przedmiot.
1: Stawka coraz wyższa. Czy taka presja udziela się maturzystom? O to pytamy naszą reporterkę Martynę Szymczakowską, która jest przed stadionem warszawskiej Legii. Tam maturę piszą absolwenci szkoły w chmurze. Martyno, maturzyści pewni siebie czy zestresowani?
5: Pewni siebie, w dobrych nastrojach. Tu na stadionie Legii rozszerzony angielski zdaje niemal 3000 osób. No a ci, którzy zdecydowali się pisać ten właśnie przedmiot na poziomie rozszerzonym, mówili mi, że angielski znają, więc nie są zestresowani, a raczej pewni swojej wiedzy. No i jednocześnie zdają sobie jednak sprawę z tego, że będzie trudniej niż wczoraj, kiedy to zdawali angielski na poziomie podstawowym.
6: Będą bardziej otwarte pytania, gdzie trzeba bardziej użyć swojej komprehensji tego języka angielskiego.
7: Trzeba napisać rozprawkę za i przeciw. Oprócz tego jest list, ale formalny.
8: Na tyle dobrze znam angielski, że się w ogóle nie przejmowałam, tylko idę za tym, co po prostu się wydarzy.
5: A egzamin na poziomie rozszerzonym trwa też dłużej niż na podstawowym. Zdający mają 2,5 godziny, a po południu o 14 rozpocznie się drugi dzisiejszy egzamin. Z kolei jeden z najrzadziej wybieranych przedmiotów – historia muzyki.
1: A te informacje przekazała nam Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
0: Bezpośredni rejs do San Francisco to nowa oferta LOTu.
1: Pierwsza podróż na tej trasie odbyła się wczoraj. Dreamliner zabrał na pokład kilkuset pasażerów.
0: San Francisco to pierwsze nowe amerykańskie miasto w siatce LOTu od czasu uruchomienia połączenia z Miami 6 lat temu.
1: Polskie linie lotnicze planują też wprowadzenie kolejnych bezpośrednich rejsów do Waszyngtonu, Dallas, Bostonu i Houston.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Tylko lokalnie zza chmur może pokazać się słońce, bo w wielu regionach dziś pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu, a na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe też burze. Na termometrach od 9 stopni nad morzem i 12 na zachodzie do 21 w centrum i 24 na południowym wschodzie.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
1: W Białymstoku i w Warszawie powietrze umiarkowanej jakości, w pozostałych miejscach jego jakość jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 23% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 34%, produkuje się w tej chwili z wykorzystaniem węgla kamiennego.
10: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pan Sebastian napisał: panie redaktorze, niech pan nie przesadza z tą suszą. Popadało przecież w nocy, więc nie jest tak źle. Panie Sebastianie, u mnie też popadało. Nawet mam wrażenie, że tak bębniło, jakby grad był przez moment, ale to trwało, nie wiem, 10 minut. Chyba nawet niecałe 10. Jak rano wstałem, to już suchutko zupełnie wszystko wyparowało. Tak naprawdę powinno padać przez kilka dni bez przerwy, ale nie tak mega gwałtownie, tylko tak cały czas stabilnie, żeby w ogóle cokolwiek dało to, jeżeli chodzi o efekt nawodnienia tej ściółki, pól, sadów i tego wszystkiego, gdzie ta woda jest po prostu tak bardzo potrzebna. O tej suszy sobie dzisiaj porozmawiamy, o tym, dlaczego tego tak nie zauważamy. Porozmawiamy sobie, uwaga, o polskich cheerleaderach i cheerleaderkach. Zdobyliśmy nagrodę. I to gdzie? W ojczyźnie tego wszystkiego. Okazuje się, że nasi z Olsztyna są lepsi niż Amerykanie. I porozmawiamy sobie o imprezach, bo coś się chyba zmieniło. Kiedyś to po prostu ktoś wpadał tak, bez żadnej zapowiedzi, wszyscy byli szczęśliwi. Teraz trzeba się zapowiedzieć wcześniej, umówić, a i tak nie zawsze się uda. A po komunii to już nawet nie chcę gadać.
1: Dzisiaj jest bardziej komercyjnie, bo wypada, ale bardziej serdecznie było kiedyś.
2: Rok temu mieliśmy właśnie komunię i to wszystko było w domu. Jesteśmy tacy, co wolimy, na spokojnie, bez wielkiej pompy.
3: Było to najwygodniej.
2: Najwygodniej.
0: To tak jak bale w szkole.

0: W szkołach były takie, że się przychodziło po prostu z magnetofonem na salę gimnastyczną, którą wcześniej uczniowie sami przystrajali i już, i leciało. A nie wynajęte pałace, pałacyki prowadzący wodzireje, imprezy, DJ-e i tak dalej. Dymy, mgła, światła, lasery, cuda, bajery. Coś się w nas zmieniło, a może po prostu znak czasów. O tym sobie też dzisiaj porozmawiamy. To są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. Ja nazywam się Roman Czajarek i właśnie zaczynamy nasz program.
1: Cztery pory roku.
0: A zaczynamy niezmiennie od naszej zagadki. Ona ma kilka odsłon, czyli najpierw pojawia się jakiś rebus, a potem pytam państwa, co w tym rebusie takiego było schowane. Nagroda, super zestaw noży z ostrzałką dopasowaną do tego wszystkiego od renomowanej firmy, no ale trzeba dobrze odpowiedzieć na pytanie.
2: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Czyli pan Tefal przygotowany. A czy państwo jesteście przygotowani, by odgadnąć, co jest ukryte w tych dźwiękach? Odpowiedź numer jeden.

0: konie łby pospuszczać, czy konie mnie słyszą?
1: Trójkąty i kwadraty.
2: Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali.
3: Rycerzem się zaczyna być, gdy można rąbać, kłuć i bić, co wielką radość sprawia, a ktoś

0: miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja.
1: Pani Danuta, a może pan coś podpowiedzieć, panie redaktorze, od siebie, bo trudne chyba? Pani Danuto, ja to jako fan Abby bym dołożył Abbę tutaj. I Abba naprawdę z tym ma coś wspólnego, a dokładnie tych dwóch padów z Abby ma z tym coś bardzo dużo wspólnego. No ale 72-151 to wy odpowiadacie.

Państwa opinie. Pani Anna napisała: panie redaktorze, kiedyś wpadaliśmy bez zapowiedzi, też z tego powodu, że uprzedzenie o wizycie nie było takie proste, jak jest teraz. Nie każdy miał telefon, o SMS-ach, no to rzeczywiście nie było mowy. Dziś wszystko można ustalić. Akurat w uprzedzaniu nie ma nic niewłaściwego. Pani Karolina z kolei: przynajmniej u mnie w domu jest tak, że nadal potrafiby sobie spontanicznie zrobić niespodziankę swoim przybyciem. W zeszłym tygodniu tak się zdarzyło. 2 czy 3 razy kuzynostwo się zjechało w jednym czasie. Jak za dawnych czasów. Dzieciństwo mi się przypomniało. I to było najlepsze. Wiem, że teraz można uprzedzać i że to jest proste. I oczywiście, że nie ma w tym nic złego. Ale mam wrażenie, że jest trochę jak w tej słynnej komedii. Tylko zadzwoń, żebyśmy byli w domu. I wiadomo dokładnie, o co chodzi. I już takiej spontaniczności w tych imprezach nie ma. Może to okej, może to w

0: porządku. A może jednak coś w nas się stało? Jak było kiedyś, a jak jest teraz? To sprawdzała, o to pytała państwa Justyna Majchrzak.
1: Kiedyś to były imprezy, a teraz to jest ani taniec, ani impreza.
2: W domach też tańce?
1: A nie?
2: A skąd muzyka?
1: Jak to skąd? Z gramofonów, z magnetofonów.
3: Ktoś tam grał na gitarze, także bywało wesoło i przyjemnie.
2: A jak nie starczało krzeseł dla wszystkich chętnych?
1: Po co krzesła? To na podłodze można było siedzieć też.
3: To sąsiedzi pożyczyli, też tak było.
4: Stół zastawiony syto i wszyscy wiedzieli, że tego i tego dnia po prostu trzeba przyjechać i się pojawić.
3: Kiedyś nie było telefonów takich i się nie zawiadamiało.
5: Kiedyś to było takie bardziej popularne, tak, że imieniny cioci, wujka, osoba, która miała imieniny, zawsze starała się być chociaż przygotowana na to, że ktoś do niej przyjdzie. U nas w domu wcześniej też tak było, że było bardzo gwarno. Wszyscy się spotykaliśmy u dziadków w jednym dużym domu.
3: Teraz nie ma zaproszenia, to się nie idzie.
4: Teraz myślę, że raczej w knajpach. Wygodniej, nie każdy ma możliwość, żeby zaprosić dużo osób do siebie do domu.
6: Jest zdecydowanie więcej miejsc na zorganizowanie takiej imprezy komunii. Kiedyś ich nie było i każdy robił w swoim domu.
7: Po prostu ludzie wybierają to jako substytut imprez w domu, no bo im się po prostu nie chce wykonywać czynności związanych z przygotowaniem.
5: Kiedyś też wiadomo, że to nie przygotowywała jedna osoba, tylko każdy jakby coś od siebie dołożył, ale było ważne to, żeby byśmy byli razem, więc to było najfajniejsze.
8: Nie każdy też ma warunki w domu, żeby taką dużą zrobić imprezę.
7: Mój brat ma za 2 tygodnie komunię i organizujemy ją w domu akurat. Ale to chyba dlatego, że po prostu mamy miejsce, no i moim rodzicom się chce gotować.
9: W domu też mi się wydaje fajnie, jak cała rodzina przyjedzie.
7: Nieważne jest miejsce, tylko jacy są ludzie po prostu i się z nimi spędza czas.
0: Fajnie powiedziane, że ważni są ludzie, a nie miejsce i jak się spędza czas. Ale w praktyce jest chyba troszkę inaczej. Czy to nie jest taki wykręt z tym mówieniem, że nie mamy w domu miejsca? A potem jest to narzekanie, że od talerzyka tyle tych złotych i tak wiele to kosztuje. 71-151, jakby państwo chcieli napisać, facebookowy profil Radiowej Jedynki. Za parę minut sobie dalej o tym porozmawiamy. To jak to z tym imprezowaniem jest? Coś pękło w nas, czy jest po prostu inaczej?

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Co za dzień?
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Pogoda.
11: Oj, co się z tą pogodą dzieje? Niedobrze. Polska dalej podzielona taką kreseczką na dwie części, mniej więcej równe, tylko to nie jest podział tak północ, południe czy wschód-zachód, tylko tak po skuśce, czyli jakbyśmy Wrocław z Suwałkami połączyli kreską. I teraz tak, na północ i na zachód od tej kreski chłodno, zimno i oni w ogóle nie zrozumieją, o czym mówi ta druga część Polski, bo u nich tak 7, 6 stopni, 5, 8 to już w ogóle maks. Natomiast ta druga część Polski, czyli tutaj wschód i południe, no to temperatury tak grubo powyżej 20 w wielu miejscach i tutaj będzie dzisiaj cieplutko i tu niestety te pożary i tutaj te kłopoty. Maksymalna temperatura w tej chwili, ale to jest 9.30 dopiero, Kozienice, właśnie ta południowo-wschodnia część, prawie 21 stopni, a teraz wędrujemy w drugą stronę, Elbląg, 5, plus 5 i więcej nie będzie najprawdopodobniej. Dziś w ciągu dnia te temperatury tam, gdzie chłodno, tak do 9, no może punktowo do 10-11, a ta druga część Polski to tak 26-27 stopni może być. Mogą pojawiać się na styku, na tej linii przejścia, gwałtowne burze z gradem. Żeby to był jeszcze fajny, taki długotrwały deszcz. Ale nie, to będzie gwałtowne, krótkie, grad po bębni, deszcz poleje i wszystko spłynie sobie boczkiem, mało wsiąknie. No niestety, tak to będzie z tą pogodą dzisiaj, a ten deszcz bardzo, ale to bardzo by się przydał. Teraz Jedlina Zdrój, to jest Dolnośląskie, pan Sławomir Oksenius z Fundacji Pałac Jedlinka. Dzień dobry.
12: W Jedlinie Zdroju niebo zachmurzone, zapowiada się deszczowy dzień, czyli doskonały moment, aby odwiedzić nasz Pałac Jedlinka, prawdziwą perłę Gursowich. Nasza rezydencja powstała w XVIII wieku, obecny wygląd.

0: zawdzięcza przebudowie z wieku XIX, gdy zakupił ją Karl Krister, twórca wałbrzyskiej manufaktury porcelany i stąd jego ówczesna nazwa Porcelanowy Pałac. Staramy się przywrócić mu świetność, by znowu zasługiwał na to miano. Obecnie udostępnione do zwiedzania jest pierwsze piętro z reprezentacyjnymi salami wystawowymi, z naszym skarbem, balową salą lustrzaną. Pomimo zawieruchy dziejów w pałacu zachowało się sporo pięknych, wyjątkowych elementów wystroju, jak spiralne zdobione schody dla służby, oblane z żeliwa na Górnym Śląsku, czy wyjątkowa rzeźbiona szafa skrywająca windę kuchenną, a także nie do końca jeszcze zbadane podziemia, których mamy aż dwa poziomy.
1: Jedlina Zdrój, piękne miejsce, polecam. Jakież tam widoki dookoła są. Teraz będzie jeszcze Warszawa. Też widoki są, ale inne. Barometr 996, idzie w górę, rośnie to ciśnienie i to dość mocno. Termometr 17 stopni powyżej zera. Powinna być też ta temperatura wyższa i ona też rośnie.
2: Cztery pory roku.

To są cztery pory roku i to jest program pierwszy Polskiego Radia. Co się w nas zmieniło? Pomyślałem sobie, że jest taki fajny przykład. Jest w radiowej jedynce kilka takich rzeczy bardzo charakterystycznych, niezmiennych od lat. Jak hejna o w południe z Wieży Mariackiej w Krakowie. Jak hymn o północy zawsze puszczany. No bo wiadomo, to jest jedynka, to jest Polskie Radio. Ale są też takie rzeczy jak Lato z Radiem i są takie rzeczy jak Jeziorany i uwaga, Matysiakowie. I jak przesuwa się akcja w Matysiakach? Tam schemat jest generalnie bardzo podobny, od lat i on się nie zmienia. Oni sobie siedzą w domu, ta rodzina Matysiaków w różnej konfiguracji i nagle się otwierają drzwi tam, prawda, ktoś puka i wpada, niezapowiedziany gość. I ta akcja się przesuwa, bo coś się dzieje. I kiedyś to było oczywistą oczywistością. A teraz to młode pokolenie słucha tych Matysiaków i mówi, ale tak... Jak to tak? Ciotka z Bydgoszczy przyjechała bez żadnej zapowiedzi, nawet się nie upewniła, że nie będą w domu, tak po prostu, bo pojechała do Warszawy. Dzisiaj to się każdy upewnia, żebyśmy byli w domu, żeby nie było inaczej. Ta Bydgoszcz nieprzypadkowo, bo teraz do Bydgoszczy się przeniesiemy. Doktor Tomasz Marcysiak, socjolog znakomity Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy właśnie. Dzień dobry, panie doktorze.

0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Matysiakowie, to jest jeden pretekst, jest też drugi pretekst do rozmowy, przyjęcia komunijne. Kiedyś się robiło w domu i to było na małą skalę, teraz to się wynajmuje megasalę. Są różne wykręty oczywiście, dlaczego ta megasala, że tak wygodniej, tak prościej. A potem jest krzyk, że talerzyk za 280 zł, choć alkoholu nie ma. Choć i to na komuniach teraz różnie bywa. Dziwne, ale tak. Co się z nami stało? Niech pan wytłumaczy.
0: No to spójrzmy, jak wyglądają nasze dzisiejsze mieszkania. Nie wiem, panie redaktorze, gdzie pan mieszkał...
1: W bloku.
0: W bloku, właśnie. Więc jak ja wspominam...
1: A teraz mam domek, mam lepiej.
0: I wtedy gratuluję.
1: W bloku się odbywało, a teraz się szuka sali.
0: No? Nie, ale jak wchodzę do moich rodziców, to mam takie nostalgiczne wrażenie, że się trochę cofam w czasie, bo oni nadal mają Kopernika i ławę po środku. Ale kiedyś te mieszkania były tak skonstruowane, że ludzie, którzy przychodzili z niezapowiedzianą wizytą, bo sąsiadki odwiedzały się non-stop, tak, na kawę, herbatę i pogadać, siedzieli naprzeciwko siebie. Nawet ława była tak ustawiona, czy krzesła, czy te fotele, gdzie człowiek siedział twarzą w twarz. Dzisiaj proszę wejść do pierwszego z brzegu mieszkania i zastanowić się, czy to nie przypomina trochę takiej kozetki terapeutycznej, tak? Ten pokój ma zupełnie inną funkcję. Jest wielka narożnikowa kanapa, jest gdzieś stolik, ale taki mały kawowy, tak? Natomiast centralnym punktem jest ekran telewizora. Można powiedzieć, że zmieniliśmy meblościankę na wielki telewizor.
1: Stop, dobrze, że pan to powiedział, bo chciałem tylko jedną rzecz dodać, bo pewnie młode pokolenie, które nas słucha, jak usłyszało, oni mieli Kopernika, to nie wiedziało, o czym pan mówi. To nie chodzi o Mikołaja Kopernika, astronoma, tylko Kopernik to był jeden z takich kultowych mebli, taka zabudowa ściany, meblościanka. Hit w ogóle eksportowy Polski za granicę. Jak to ktoś miał, to szacun, jak u pana w domu to było. No, to po znajomości kupowane musiało być.
0: Nie powiem, zabrzmiało, jakbym pół wieku pod lodem przeleżał.
1: Ale mieli Kopernika. No dobra, no i wracamy. Przepraszam, że przerwałem, ale to tak gwoli wyjaśnienia. Meblościanka.
0: Nie, no tak, no mamy mniej krzeseł dla gości, raczej takie otomany, które tak jak powiedziałem, przypominają tą kozetkę u terapeuty, ale też spójrzmy na zastawy, które mamy w domu, tak? To są takie, kiedyś naprawdę to był wielki rytuał, zastawa dla gości, tak? Na 12 osób i to nie była zastawa, która po prostu była i się ją wymieniało tam po 3-4 talerze, tylko faktycznie było tyle osób, tak, w mieszkaniu i można było zrobić to niezłe przyjęcie i to było całkiem normalne. No, ale też zwróćmy uwagę, że kiedyś było jednak trochę mniej tych lokali oferujących takie okolicznościowe imprezy. Byliśmy też mniej majętni, więc tych, których stać, po prostu wychodzą na zewnątrz. Rynek rządzi się własnymi prawami, więc jeżeli dla wygody nie chcemy zmywać tych wszystkich talerzy i zorganizować imprezę na zewnątrz, to dlaczego nie?
1: Mm-hmm. Że w ten sposób pan mówi. Znaczy, zgadzam się. Mało tego, to zaczyna urastać, no bo skoro już mamy tą salę wynajętą, to dlaczego tylko 12 osób, bo taki był kiedyś zestaw, to teraz może być 24, a w zasadzie 36, a i 50, jak nas stać. Dlaczego nie?
0: Zwłaszcza, nie, no, faktycznie, jak się przygląda czasami człowiek tym, co się dzieje z dawną komunią, świętą komunią, pierwszą, gdzie ta najbliższa rodzina faktycznie się zjeżdżała i było widać na osiedlu te dzieci.
1: Tak.
0: Było tak, było widać tych wujków czy ciotki, które gdzieś tam spacerowały. Człowiek mógł się pochwalić, no czym? Zegarkiem.
1: Rowerem.
0: No, my się w moim kręgu śmiejemy, że ci, co mieli komunię w grudniu, to dostali sanki, dlatego się ciągle spóźniają. Ale wracając do naszego tematu, to dzisiaj tego nie widać. To widać raczej orszaki wręcz, bym powiedział, weselne. To takie małe wesela, które no troszeczkę przegięliśmy w drugą stronę, bo ten rytuał przejścia, który miał być bardzo ważnym, duchowym, o duchowym znaczeniu dla tego 10-9-latka, no stał się czysto komercyjną imprezą.
1: Wyczekiwaniem na kopertę i liczę. Ale panie doktorze, jest inny wątek, bardzo fajny. Na pewno pan pamięta kultową komedię Miś, zresztą była świeża rocznica na początku tego tygodnia.
0: 45. okrągła.
1: Tak, 45. okrągła. I tam jest takie, z tragarzami jak przechodzą, przypadkowo z tragarzami, tak. I tylko zadzwoń, żebyśmy byli w domu. I wtedy Bareja robił sobie żart z tego zadzwoń, żebyśmy byli w domu, bo to był powód do śmiechu. A teraz jest dokładnie odwrotnie. Jak ktoś przyjdzie i nie zadzwoni wcześniej, albo nie wyśle chociaż SMS-em pytania, czy jesteście, to będzie dziwne. I to młode pokolenie może w ogóle tego żartu już nie chwytać, że wtedy było w drugą stronę, bo wiadomo było, że jak oni zadzwonią, to nas w domu akurat nie będzie, nie? Ale to jest kolejna zmiana. Takie wpaść bez zapowiedzi to jest wręcz niegrzeczne teraz. Ta ciotka z Bydgoszczy, to było tych Matysiaków, była źle przyjęta.
0: No bo dom dzisiaj przestał być takim miejscem otwartym, a stał się taką strefą.

0: komfortu, trochę takiej prywatności i to wejście niezapowiedziane, to jest
1: Butami na dywan, tak?
0: Tak, to taki można powiedzieć, że to jest wręcz wtargnięcie do domu, tak? No bo to zwiąże się z pewnymi obowiązkami. Trzeba coś ugotować, trzeba coś przygotować i tak dalej, i tak dalej. Nie, faktycznie, zmieniło się to bardzo. To jest jakieś 30-40 lat, gdzie widzimy jakby te same schematy kiedyś, że jednak się odwiedzamy i spotykamy, ale w zupełnie innych warunkach. Tak. Raczej robimy to na zewnątrz.
1: Bo nie ma dyżurnego ciasta. Kiedyś było dyżurne ciasto na przykład gdzieś tam zawsze schowane, bo jak ktoś wpadnie, żeby było. Chociaż herbatniki, żeby można było podać.
0: Na przykład. I cukier.
1: Tak.
0: To nie można powiedzieć, że tak nigdzie nie, że już to zanikło. To jest tylko taka zmiana, którą obserwujemy gdzieś tam na naszych osiedlach, albo jak się przeprowadzamy, to tak widać. Ja powiem taki przykład. Mam kolegę, który przeprowadził się do nowego osiedla. To osiedle jest ogromne. Ja mam wrażenie, że tam mieszka co najmniej kilka tysięcy osób, jak nie więcej. I porównuję to z taką grupą wspólnotową, która mieszkała kiedyś na wsi albo w plemieniu, tak? A gdzieś tam, gdzie każdy pełnił jakąś rolę, każdy pełnił jakąś funkcję i wszyscy mieli do tych ról dostęp. To znaczy można było się poradzić, można było poprosić o pomoc. Tutaj po cukier, tam po jajko. Z rodzicami się śmialiśmy. Mieliśmy taką sąsiadkę, która przychodziła, przysyłała córkę i mówi: robię obiad, brakuje mi ziemniaków. To dostawała ziemniaków. To mówi: jajka, mąkę, bułkę tartą. W końcu mój ojciec złośliwie mówi: a schabowego macie swojego, tak? Ale nie robiło to na nas żadnego wrażenia. Wracając do tego kolegi, on na przykład powiedział coś takiego. Mamy grupę na WhatsAppie, gdzie tam się informujemy o różnych rzeczach związanych z naszym osiedlem i wyobraź sobie, ponieważ my się kompletnie nie znamy tylko z tej grupy, że ktoś zapytał, czy ktoś mógłby udostępnić miejsce garażowe, no bo ma gości, tak, i chciałby, żeby ktoś samochód w bezpiecznym miejscu zostawił. I on wyjeżdżał tego dnia i mógłby to miejsce udostępnić, ale mówi tak: nie znam ich, i teraz wszyscy wiedzą, że mnie nie ma w domu, a jak mnie okradną? No proszę sobie pomyśleć, jaka jest zmiana sposobu myślenia.
1: Taka wielowarstwowa konstrukcja w ogóle, jaka powstaje taka, że tu, bo tam zaczyna się rozważenie miliona rzeczy, a kiedyś po prostu się wpadało do tych matusiaków i się gadało. No. I dzięki temu ta powieść mogła powstać i się przesuwała do przodu cały czas z odcinka na odcinek.
0: Tak. Brzmi to archaicznie, nie? Ale to fajnie, że wciąż są takie rzeczy, które możemy porozmawiać o nich i powiedzieć. Kiedyś to było normalne.
1: Ale wie pan co, to i teraz jest puenta tego wszystkiego. Ona jest najsmutniejsza, bo ja patrzę, jak to moi synowie robią. I oni to już takie, oni się już nie spotykają tak normalnie. Oni się tam gdzieś na jakimś WhatsAppie, czy na jakimś Discordzie, czy na czymś innym, tam są te komunikatory. I w zasadzie oni większość rzeczy załatwiają tam między sobą. Czyli tam jest jakby pokój umowny spotkań i tak jakby oni siedzieli, oni się nawet widzą często, bo sobie mają kamerki w tych telefonach włączone i oni już w ogóle nie muszą do siebie przyjść. I mają wszystko obgadane. I nawet się tam pokłócą, pogodzą z powrotem, wszystko to, co by się poplotkują, to, co by się działo kiedyś przy tej herbatce, herbatniku, przed tym telewizorem i przed tą meblościanką Kopernik, to teraz się dzieje, no...
0: No to ciekawe, dlaczego moi studenci nie włączają kamerek, kiedy mamy zajęcia zdalne. Mam wrażenie, że czasami jestem w jakimś eksperymencie penitencjarnym i mówię do siebie.
1: A to jest inny temat.
0: Kontrapunkt. Moja córka stworzyła dom otwarty. To znaczy u nas regularnie mamy... Ja czasami nawet nie kojarzę, która przyszła, a która wyszła, bo tam stan musi się zgadzać, zawsze jest kilka. One mają do dyspozycji łazienkę, one mają do dyspozycji kuchnię, one tam sobie gotują, pieką, organizują sobie życie, śpią później tam w tym jednym pokoju. Więc nie zawsze jest tak, że to jest takie tylko przez kamerki. No przykład mojego domu pokazuje, że jeszcze to jest wciąż żywe, ale to my też tworzymy taką atmosferę, że my tym dzieciom nigdy nie zabranialiśmy przyprowadzania kolegów. I faktycznie tak chyba było, że kiedyś jedna z dziewczyn, z koleżanek mojej córki powiedziała: u mnie to by nie przeszło.
1: Mm-hmm. No to brawo, panie doktorze. Powiem tak, brawo wy, bo jesteście tutaj chlubnym wyjątkiem, ale to dowód na to, że można.
0: Jak się ma ale korzystamy z tego, bardzo dobre rzeczy robią.
1: Dobre wychowanie. Doktor Tomasz Marcysiak, Uniwersytet WSB Emeritus w Bydgoszczy. Tak a propos Kopernika, bo widzi pan, zaczęliśmy od tego i skończymy tym. Słuchacze się już odezwali. To nie dość, że to była meblościanka kultowa, eksportowa, to było robione w Bydgoszczy. Była no, w

0: Polska Fabryka Mebli, nawet przez pewien czas w czasach PRL-u nazwana Fabryką Mebli Artystycznych, bo one były na takim mega wyższym poziomie.
1: Ale trudno było dobrać do kompletu ławę i fotele, trzeba było z innych źródeł.
0: No i jeszcze jak się skręcało, to czasami te drzwi od szafki tak krzywo się schodziły i ciężko było to wypoziomować, a to już jest inna bajka.
1: Nie idźmy w tę stronę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć!

0: marzyć.
1: Że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez korków maleją korki, natężenie ruchu zdecydowanie maleje i też brak utrudnień na A4 w okolicach węzła Wądroże Wielkie. Tutaj mieliśmy blokadę jezdni w stronę Legnicy, bo to odcinek między Wrocławiem a Legnicą i tutaj już służb nie ma. Nie ma pojazdów, które brały udział w zdarzeniu drogowym na 100 km. Była zablokowana jezdnia w stronę Legnicy, teraz utrudnień nie ma, ale wygląda na to, że doszło do innego zdarzenia drogowego na odcinku między Wrocławiem a Legnicą. W okolicach węzła Budziszów korkuje się dosyć mocno w stronę Legnicy, to pierwszy korek, no a drugi pojawia się już w okolicach Legnicy, na wysokości węzła Legnica Południe i tutaj też wygląda na to, że mamy zdarzenie drogowe na jezdni prowadzącej w stronę Zgorzelca. Nie mamy jeszcze informacji oficjalnych od służby, co wydarzyło się w obu tych miejscach, ale ostrzegamy przed korkami i spowolnieniami właśnie w okolicach węzła Budziszów i węzła Legnica Południe. Tak wygląda sytuacja na dolnośląskim odcinku A4, natomiast w innych miejscach rzeczywiście ruch jest zdecydowanie mniejszy. Na Śląsku A4 jest przejezdna. Podobnie sytuacja na A4 na wysokości Krakowa. Tutaj też zdecydowanie mniejszy ruch na obwodnicy. No ale są takie bardzo niewielkie spowolnienia zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. No i pojawiły się utrudnienia na 94. To znów Dolny Śląsk, trasa Legnica-Prochowice w pobliżu miejscowości Kunice na 34. kilometrze. Tutaj pracują służby, usuwają substancję ropopochodną na trasie, na odcinku między 34 a 41 kilometrze. Droga jest tutaj zamknięta. Jeśli chodzi o objazdy, to te zostały wyznaczone trasami lokalnymi.

0: Jest 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dzień dobry. Pożar w Puszczy Solskiej pod kontrolą, strażakom sprzyjał deszcz. Sytuację obserwuje na miejscu nasz reporter. Za pół godziny próba sił w Trybunale Konstytucyjnym. Czworo nowych sędziów uzbrojonych w wyrok Europejskiego Trybunału spróbuje przystąpić do pracy. Izraelski żołnierz zbezcześcił w Libanie chrześcijańską figurę. Poniesie konsekwencje. Ponad 440 strażaków walczyło w nocy z ogromnym pożarem lasu na terenie Puszczy Solskiej pod Biłgorajem. Na miejsce docierają nowe zastępy. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a teren objęty działaniami strażaków liczy ponad 10 kilometrów. Pożar na ten moment jest opanowany, ale po godzinie 12 spodziewane są silne podmuchy wiatru. Mogą podsycić ogień. Na miejscu jest nasz reporter Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co wiadomo na temat dalszych działań strażaków?
1: Strażacy przekopują i przelewają gorące punkty, które można wykryć przy pomocy kamer termowizyjnych umieszczonych na dronach. Śmigłowce i samoloty gaśnicze ponownie zaczęły zrzucać wodę nad trudno dostępnym terenem. W dogaszaniu pożaru od czasu do czasu pomaga także deszcz. Według prognoz IMGW na Lubelszczyźnie spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Do zarzewi ognia docierają też strażacy ze specjalistycznych modułów GFFF. O ich taktyce działania mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Podanie małej ilości wody na ewidentnie ten element palący się czy rozgrzany bardzo mocno, by on nie mógł doprowadzić właśnie przy podmuchach wiatru do porządnego zapłonu czy powstania tej iskry.
1: Na terenie lasu, który spłonął, miał powstać nowy rezerwat przyrody. Tymczasem leśnicy musieli sprowadzić harwestery, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia.
3: Robiliśmy tak zwane prewencyjne wycinki, które właśnie miały pozwolić na nierozprzestrzenianie się dalsze pożaru powyżej tych 300 hektarów.
1: Powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Straż pożarna apeluje o szczególną ostrożność w posługiwaniu się ogniem. Przez pierwszy tydzień maja strażacy w całym kraju odnotowali ponad 1000

0: zdarzeń związanych z pożarami w lasach, na łąkach i na polach. Wiele z nich mogło skończyć się potężnym pożarem, taki jak ten w Puszczy Solskiej.
1: Z miejsca akcji Michał Makowski, dziękujemy za te szczegóły. Za pół godziny czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego znów spróbuje przystąpić do pracy. Tym razem mają w ręku decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że nie wolno utrudniać im orzekania. Do pracy nie dopuszcza ich prezes Bogdan Święczkowski. Szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati nie spodziewa się dzisiaj przełomu.
2: Spodziewam się tego, że nie zostanie im to umożliwione, dlatego że nawet już wczorajsze wypowiedzi rzeczniczki prasowej Trybunału Konstytucyjnego wskazują na to, że nie ma co liczyć na podporządkowanie się, nawet samo podporządkowanie, ale na zastosowanie się po prostu do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: W marcu Sejm uzupełnił 6 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, ale prezydent Karol Nawrocki zaprosił na ślubowanie tylko 2 sędziów. Pozostała 4 ślubowała w Sejmie.
3: To są aktualności jedynki.
1: Stocznia Szczecińska Wulkan będzie budować dla marynarki wojennej. Jak dowiedziała się reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska, w stoczni mają powstawać elementy ORP Ratownik. To będzie jedna z najnowocześniejszych jednostek ratowniczych w regionie Morza Bałtyckiego.
4: Jak mówi prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk, udało się zdobyć niezbędne pozwolenia i koncesje. Negocjacje dotyczące rozpoczęcia produkcji na zlecenie wojska są na finiszu, a stocznia ma duży potencjał.
5: Mamy tutaj część dla marynarki wojennej, mamy infrastrukturę krytyczną, mamy inne konstrukcje specjalne, które są potrzebne wojskowości.
4: Części okrętów marynarki wojennej będą powstawać w Szczecinie w ramach współpracy ze stoczniami z Trójmiasta, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Więc współpraca tutaj firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie, bo tej pracy jest na przyszłość bardzo dużo i wszyscy mogą na tym zarabiać, a stoczniowcy mieć miejsca pracy.
4: W przyszłości stocznia chce sięgnąć po kontrakty w ramach programu SAFE. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Umowa pożyczkowa SAFE ma być podpisana jutro. Drony, które rano wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, informuje o tym łotewski minister obrony Andris Spruc. Minister pojechał na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. W łotewską przestrzeń wleciało w sumie kilka dronów, 2 z nich rozbiły się. Początkowo podejrzewano, że maszyny należały do Rosji i mogła to być prowokacja. Izraelski żołnierz, który zbezcześcił w Libanie figurę Matki Boskiej, zostanie ukarany dyscyplinarnie. Incydent był w chrześcijańskiej wiosce na południu kraju. Na zdjęciu, które opublikowano wczoraj, wojskowy wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Prawdopodobnie doszło do tego w wiosce Debel, tej samej, w której pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył młotem figurę Jezusa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
1: Pogoda. Czwartek na ogół pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami z rozpogodzeniami. W drugiej połowie dnia na południowym wschodzie możliwe burze. Termometry wskazują teraz od 7 stopni na północy i zachodzie, 16 w centrum, do 20 miejscami na południu. A ciśnienie w Warszawie 995 hektopaskali.
7: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: To są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. Pewnie tak samo jak państwo włączałem dzisiaj rano radio, podobnie jak wczoraj, z takim niepokojem i byłem... No, byłem ciekaw, co dzieje się wokół tego pożaru. Czy udało się wreszcie opanować? Czy jest tak jak wczoraj, kiedy rano mówiono, że już jest dobrze, a potem się nagle okazało, że ten wiatr i temperatura zrobiły swoje. To się wymknęło spod kontroli kolejny raz. Kolejne zastępy strażaków, setki osób, tysiące osób dookoła, setki samych zastępów straży pożarnej, śmigłowce, samoloty i nie radzimy sobie z tym wszystkim. Musimy się do tego niestety przyzwyczajać. Dziś rano ta informacja była już lepsza, przed chwilą w serwisie całkiem dobra, że pożar opanowany. Trzymam kciuki, by tak było. Dlaczego my nie widzimy tego, że mamy dramatyczny problem z wodą w Polsce? Dlaczego nawet jak to słyszymy, to puszczamy to tak gdzieś tam mimo uszu? A, dobra, jest, ale spokojnie. Czy naprawdę nie zauważacie państwo, że są już takie gminy, gdzie się wyraźnie ogranicza zużycie wody? Nawet wczoraj był apel pod Płockiem. Kolejna gmina, która musi tam przykręcać wodę, bo ciśnienie w rurach spadło prawie że do zera w sieci kanalizacyjnej i w tej sieci wodociągowej. No i co? I dlaczego my z tym nic nie robimy? Co z tym można zrobić? Spróbujmy choć trochę o tym sobie dzisiaj porozmawiać w naszej audycji, a kolejny temat, wrócimy do niego, ten temat związany z wodą w poniedziałek, bo wtedy w ogóle zaprosimy eksperta na długi dyżur i zrobimy to także w taki sposób. Cztery pory roku w jedynce, gramy dalej. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Na razie spokojnie, bo konkursowo 72-151, nasz numer, podpowiedź numer 2 już za chwilę. Najpierw przypomnienie, co jest naszą nagrodą. Nasza nagroda to taki super zestaw noży na wypasie, jak z dawnych czasów. O,

0: Matysiakowie mają coś takiego, mogliby robić wielkie przyjęcie komunijne bez żadnego problemu. Jest jeszcze nawet ekstra ostrzałka do tego dołączona, dedykowana do tego zestawu.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: A pani Dominika pisze, panie redaktorze, a czemu pan podpowiadał, że ABBA? Bo ja się już domyślałam, ale jak pan powiedział, że ABBA, to kompletnie mi się to nie klei. Pani Dominiko, to się klei, to bardzo. Powiedziałbym nawet więcej. Końcówka ABBY i tych dwóch panów z ABBY. No, podpowiedź numer dwa jest taka.
2: Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem.
3: To jest klasyczna 64-polowa deska.

72 151 2 złote plus VAT. Jeden konkurs, jeden SMS wystarczy, by wygrać ten konkurs, jeżeli ma dobrą odpowiedź. I na to czekam.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Anna napisała: panie redaktorze, dopóki woda kapie z kranu, to jest wszystko w porządku. Leci z kranu, bym nawet powiedział, bo jak kapie, to już rzeczywiście będziemy się niepokoić, jak przestanie i będzie tylko takie...

0: wtedy już się okaże, że oho, coś się stało. Dlaczego my nie zauważamy tak, że z tą wodą mamy taki problem? Dlaczego trzeba takich dramatów, jak ten pożar chociażby w ciągu ostatnich kilku dni, żeby ktoś powiedział, no tak, no rzeczywiście, słuchajcie, jest kłopot. Dlaczego ta woda musi przestać płynąć dosłownie, żeby zapaliła się jakaś czerwona lampka, a i tak zgaśnie za chwilę, bo nam się wydaje, dobra, tak już było. Doktor inżynier Mikołaj Troczyński, ekspert Fundacji WWF Polska do spraw klimatu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: panu. Jak pan to tłumaczy? Dlaczego my tak nie chcemy tego widzieć?
1: No to trzeba by zapytać chyba psychologa. To byłby najwłaściwszy adresat takiego pytania, ale wydaje mi się, że po prostu nie lubimy zmian, nie czujemy się komfortowo, kiedy musimy zareagować na coś, co się pojawia może nie tak nagle, bo to narasta ten problem od wielu lat. I być może to też jest ta przyczyna, że to nie jest gwałtowna zmiana, która jest tak 0-1, że dziś mamy wodę, jutro nie mamy.
0: Myśli pan, że nie jest gwałtowna? Znaczy, ja bym powiedział tak, patrząc na to, jak brakuje śniegu zimą, minus ostatnia zima, ale ostatnie paręnaście lat, kiedy już sanek się nie wyciąga, to jednak zmiana jest gwałtowna. Ja z dzieciństwa śnieg pamiętam rok w rok. Moje dzieci się uczyły go w tym roku dopiero śniegu.
1: W odbiorze indywidualnej osoby w skali życia człowieka, to ta zmiana może się wydawać niegwałtowna. Gwałtowne to jest, jak mamy blackout, wyłączą nam prąd i nie możemy włączyć telewizora. To jest...
0: To źle.
1: Tak.
0: Wi-Fi nie działa. I jeszcze internet wysiadł. Tak. To już jest koniec świata.
1: To jest tragedia i wtedy jest... Rzeczywiście coś jest nie tak. Ale jeżeli widzimy, że coś się zmienia z roku na rok, no to nie skłania nas do szybkich reakcji, bo zawsze myślimy, że będziemy mieli jeszcze czas, żeby zareagować. A jak tak spojrzymy wstecz, no to widzimy, świat się zmienia, nie tylko w tej kwestii, bo telefony, internet, mój dziadek jeździł koniem, a nie samochodem i to nie jest tak, że jest tak jak było, że wrócimy do czegoś, co było, bo nic już nie jest tak jak było.
0: Ale może coś zahamujemy chociaż. Czy prawdą jest, że Polska ma mniej wody niż Egipt? Bo często się używa takiego porównania, zastanawiam się, ile w tym jest prawdy, ile fałszu.
1: Ze statystyką to jest tak, że no, można różne rzeczy statystycznie udowodnić, ale jeżeli chodzi o rozkład tej wody w Egipcie, w Polsce, to jest to zupełnie dramatycznie inne. Jeżeli porównamy zasoby wodne na osobę, na mieszkańca, no to jest podobnie, ale ani liczba mieszkańców, ani liczba hektarów tu się nie zgadza. Więc no, możemy tak powiedzieć.
0: Czyli porównanie trochę naciągane.
1: Trochę naciągane.
0: Prawdziwe statystyki. Liczbowo prawdziwe, ale naciągane w sensie merytorycznym.
1: Tak, takie. Ale jeśli porównamy się z Europą, to rzeczywiście mamy jedne z najmniejszych zasobów wody i według klasyfikacji międzynarodowej jesteśmy już poniżej granicy stresu wodnego.
0: Co to jest granica stresu wodnego?
1: To znaczy, że powinniśmy mieć około 15-20 metrów sześciennych na osobę. No w tej chwili według danych UNESCO mamy mniej. No i zdecydowanie mniej niż jest to w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, czy
0: zaraz. To, że po pierwsze, metr sześcienny, czyli 15-20 metrów sześciennych, bierzemy całą ilość wody, jaką mamy, umownie obliczamy w kraju, dzielimy przez mieszkańców i wyliczamy, ile wypada na głowę. I okazuje się, że to, że Niemcy mają więcej, to mogę się domyślać. Hiszpania jest gorącym krajem.
1: Nie chciałbym popełnić błędu, bo to w tysiącach metrów sześciennych powinno być. Nie chciałbym popełnić błędu co do dokładnej liczby. W każdym razie mamy dużo mniej
0: niż Hiszpania.
1: Niż Hiszpania, Europa średnia.
0: Która twierdzi, że cierpi na mega suszę tak naprawdę już od dawna wysycha. To my wysychamy jeszcze bardziej. To kurczę, czemu my nie widzimy tego, że wysychamy? Dlaczego nie słuchamy tych rolników, którzy płaczą, że deszcz nie pada, tych leśników, którzy płaczą, że deszcz nie pada? Dlaczego nie reagujemy na ogłoszenie naszej gminy, żeby ograniczyć podlewanie ogródków na przykład, bo będzie problem właśnie w wodociągu gminnym? Coś takiego. Już mamy taką gminę w Polsce. Nawet wczoraj widziałem taki kolejny komunikat pod Płockiem gdzieś.
1: Dlatego, że tradycyjnie przez wiele lat mieliśmy takie przeświadczenie, że tej wody jest za dużo. I czy w rolnictwie system melioracyjny, czy system przeciwpowodziowy zawsze był nastawiony na odprowadzanie tej wody i na usuwanie tej wody z naszego kraju. I mamy system melioracyjny, który nadal nam osusza i drenuje kraj przez cały czas. Pomimo, że...
0: Powinno być odwrotnie, dokładnie.
1: Drastycznie, zmienia się model opadów. Wody... Jeśli przyjmiemy średnie opady roczne, to tak bardzo nam nie ubywa tych opadów, bo to jest około 600 mm, zależnie od regionu, 600 mm na metr kwadratowy tej wody spada, ale dramatycznie zmienił się model tych opadów. Nie ma śniegu. Opady zamiast być przez wiele tygodni w postaci drobnego deszczu, to mamy gwałtowne deszcze, gdzie w kilka dni spada to, co powinno statystycznie przypadać na kilka miesięcy. Mhm. W związku z tym ta woda bardzo szybko spływa, nie wsiąka w grunt. Dodatkowo dochodzi wiatr, z dodatku ciepły wiatr, który działa jak suszarka do włosów. I przy tradycyjnym sposobie gospodarowania taki wiatr na odkrytą

0: glebę działa bardzo wysuszająco. Raz, że zabiera wodę, drugi raz, że z tej suchej gleby wydmuchuje nam najcenniejsze składniki, na przykład próchnicę i minerały ilaste. No i w ten sposób nie tylko wodę tracimy.
1: Zostaje piach taki. Taka plaża nam się troszkę
0: robi. Ale tracimy również żyzność i produktywność.
1: Zaraz. Panie doktorze, ale pamiętam, jak była ta zima tegoroczna, kiedy nagle ten śnieg sypnął i był, i te temperatury spadły tak, że wszyscy mówili, wow, jak takiej zimy to już dawno nie było, nie pamiętamy. Prawie jak zima stulecia kiedyś, choć to kto pamięta prawdziwą zimę stulecia, wie, że było dużo, dużo inaczej. No i to, wszyscy mówili, no ale przynajmniej będzie woda. Śnieg się stopi, będzie woda. Śnieg się stopił i okazuje się, że mamy stan wód w rzekach taki, jak pod koniec lata powinien być. A myśmy tego lata jeszcze nie zaczęli, jest wiosna dopiero.
0: Zwróćmy uwagę, jak nam się zmienia też sposób postrzegania. No, nasza pamięć taka porównawcza sięga kilka lat wstecz. Nie porównujemy się do lat 80., do zimy stulecia, ale porównujemy na przykład pogodę dzisiejszą do tej zimy, która była...
1: Dwa lata temu czy trzy lata temu. Nie było śniegu w ogóle, to a tu jest.
0: Tak, a w tym roku był śnieg. I to jest złudne wrażenie, bo tego śniegu, tej wody w tym śniegu było mniej niż deszczu w poprzednich latach. Ale ten śnieg nam sprawił już takie wrażenie, że jednak jest zima, że jednak wszystko w porządku, nie ma ocieplenia. To, że były wyjątkowo ciepłe te miesiące i że w każdym miesiącu bijemy rekordy ciepła, to do nas nie dociera. Dociera do nas to, że było mokro, zimne lato było w zeszłym roku.
1: Czyli ten śnieg się stopił i już dawno tej wody z tego śniegu nie ma, rozumiem.
0: Tak jest.
1: Co my możemy, czy w ogóle, bo to jest częste słowo, które mówią ludzie, dobra, ale co ja jeden biedny mały żuczek mogę zrobić, to niech to się rząd tym zajmie, niech się państwo zajmie, niech się tym Unia zajmie, no można oczywiście i powinni jak najbardziej. Natomiast czy my jako ta końcówka użytkowania tej wody, jako pojedynczy człowiek, pojedyncza rodzina, możemy cokolwiek zrobić?
0: Przede wszystkim najsilniejsze narzędzie, jakie mamy do dyspozycji, to są wybory. I to zarówno wybory polityczne, trzeba wybierać polityków, którzy chcą działać i w tym kierunku coś zrobić, a nie udawać, że jest wszystko okej.
1: Na razie to prawie wszyscy mówią tak. To się ładnie mówi. A nawet to już teraz się eko przestało sprzedawać.
0: Ale to my wybieramy tych polityków, rzeczy, którzy mówią, a nie robią, prawda? No. Więc wypadałoby ich rozliczyć może z tych wyborów, których dokonaliśmy. Aha. Druga sprawa to są wybory też takie, które robimy portfelem i nogami. Czyli kupując usługi, kupując produkty, które mają taki czy nie inny ślad wodny, czy oddziaływanie na środowisko. Ale to, co możemy zrobić na własnym podwórku, to też jest ważne, dlatego że jeżeli mamy dom, ogród... No, na jedną rzecz chciałem tutaj zwrócić uwagę i przestrzec, że nie powinniśmy się dać jako indywidualni odbiorcy konsumenci dać wmanewrować w taką sytuację, że to my jesteśmy za wszystko odpowiedzialni i winni. Mhm. Bo my sami nie wybudujemy wodociągu, my sami nie zmienimy sposobu gospodarowania. Do tego potrzebna jest polityka, dobra wola.
1: Nie dajmy politykom, żeby wmówili nam, że to my za dużo wody zużywamy. Czy to samorządowcom, czy innym, że to przez was, przez wasze ogródki.
0: Tak, politykom,
1: tak dalej,
0: ale
1: tak.
0: Też korporacjom i dużym przedsiębiorstwom, bo na przykład no teraz mówimy często o sztucznej inteligencji. Tak? Tak. Wiadomo, że to wymaga bardzo dużych mocy obliczeniowych, dużo energii zużywa, ta energia potrzebuje wody do chłodzenia elektrowni. To też nie jest to do końca tak, że od indywidualnego użytkownika dużo zależy, dlatego że te systemy baz danych i centrów danych są tworzone nie tylko na użytek internautów indywidualnych, ale na użytek przemysłowy, na użytek wojskowy i często bardzo najwięcej energii i co za tym idzie wody do chłodzenia jest używane na proces uczenia się tych baz danych, gromadzenia tych danych, który nie jest zależny od indywidualnego użytkownika.
1: W Polsce najwięcej wody zużywa energetyka. Mało kto wie, ale tak jest. Elektrownie, a propos, jak ktoś narzeka na elektrownie węglowe, przecież je trzeba chłodzić. Tam ta woda jest potrzebna, co gigantycznej ilości wody.
0: Tu trzeba zwrócić uwagę, że najgorszy jest otwarty system chłodzenia, który ma być również taki system, ma być zastosowany w elektrowni atomowej, która ma zużywać bardzo dużo, znaczy zużywać, wykorzystywać dużo wody z Bałtyku i podgrzewać troszeczkę to nasze morze. Tu o energetyce nie chciałbym się rozgadywać.
1: Nie idźmy tą drogą.
0: Tak, bo to nie jest może temat na dziś, ale to, co możemy sami zrobić w naszych ogródkach, to też jest bardzo ważne. Dlatego, że to trzeba pamiętać, że woda, gleba i przyroda to jest jeden system. Ta woda jest tym krwiobiegiem i takim siłą napędową tego całego systemu. I gleba i nasz ogród to jest żywy układ. I tutaj trzeba pamiętać na przykład, że jeżeli chcemy mieć ładny ogród i samowystarczalny, no to musi on być jak najbardziej naturalny. Im bardziej odbiegamy od tej natury, tym więcej musimy środków technicznych i pieniędzy włożyć w to, żeby to utrzymać. Także dbajmy o różnorodność biologiczną, dbajmy o to, żeby ziemia była przykryta, o okrywę, o ściółkę. I wykorzystujmy wodę deszczową, bo na każdy dom spada około 60 metrów, tak przeciętnie, sześciennych wody

0: deszczowej, którą możemy wykorzystać.
1: To jest właśnie coś, co muszę u siebie w domu zrobić, bo na razie u mnie spływa niestety do szampa, które trzeba potem odpompować. Doktor inżynier Mikołaj Troczyński, ekspert Fundacji WWF Polska do spraw

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
15: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
14: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Działo się, choć działo się inaczej niż się spodziewałem. Inaczej. Filip Jastrzębski, Czas na Sport, dzień dobry.
17: Dzień dobry. No właśnie spodziewaliśmy się, że będzie, no okej. Okay. Tam znaczy było nie, 9 goli. Tam było 9 goli w tym pierwszym meczu. To się
16: tak
17: nie mogło powtórzyć.
16: No ale przyjeżdżają i wbijają ci bramkę.
17: I to w trzeciej minucie. Tak. No to wtedy co sobie myślisz?
16: A ty
17: no,
16: jesteś
17: tam
16: wielką
17: znowu
16: drużyną, nie?
17: No, a tu się okazało, że przez cały mecz Bayern Monachium bił głową w ten paryski mur i dopiero skruszył go w doliczonym czasie meczu i tak naprawdę już było za późno. Harry Kane strzelił gola właściwie na otarcie łez dla Bawarczyków, którzy odpadli z Ligi Mistrzów. A Paris Saint-Germain po tym remisie, zwycięskim remisie, zagra po raz drugi z rzędu w finale. Rok temu PSG zrobiło właściwie miazgę z Interu Mediolan, wygrywając 5-0. Teraz naprzeciwko wydaje się też zespół skazywany na pożarcie, bo Arsenal 30 maja będzie finał na Puszkasz Arenie w Budapeszcie, ale to jest tylko jeden mecz, więc tam wszystko może się zdarzyć i to jest w futbolu najpiękniejsze. I tylko jeden mecz zdecyduje o tym, kto będzie mistrzem Polski w siatkówce. Bo to jest rywalizacja do trzech zwycięstw. Po czterech meczach mamy remis. Już wczoraj chcieli świętować siatkarze Bogdanki Luk Lublin, ale Warta Zawiercie pokrzyżowała plany, więc rywalizacja przeniesie się na ostatni akcent do Sosnowca. W niedzielę odbędzie się ten mecz finałowy, a najlepszym zawodnikiem wczorajszego spotkania, wygranego przez Wartę 3-1, został uznany atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź.
18: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się i mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
17: Tylko jeden mecz często, a raczej zawsze decyduje o tym, kto wygrywa i kto przegrywa w tenisie. I niestety wczoraj nasi raczej przegrywali, bo troje z naszych reprezentantów zaprezentowało się na kortach Foro Italico w Rzymie, które niestety nie okazały się zbyt łaskawe. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie tego prestiżowego turnieju uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi. Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Magdalinet odpadła po porażce z reprezentantką Niemiec Tatianą Marią. Cała nadzieja zatem w Idze Świątek, która przecież rzymskie korty uwielbia, triumfowała tam trzykrotnie i spróbuje udowodnić, że wciąż jest jedną z najlepszych na świecie. Zacznie zmagania od drugiej rundy, a jej rywalką będzie Amerykanka Katie McNally.
16: To kiedy tam Budapeszt?
17: 30 maja, Puszkasz Arena.
16: 30 maja, czyli już niedługo. I znowu wszystkie oczy będą skierowane na to.
17: A potem
16: miejsce.
17: Mundial. A nas tam nie ma na Mundial.

0: Oj, trudno tam sobie to wyobrazić.
1: Szkoda. Szkoda. Żałuję bardzo. Filip Jastrzębski, dzięki. Dziękuję.
2: Cztery pory roku.

0: pytałem znajomego maturzystę, jak tam dziś, to już wczoraj tak naprawdę mi powiedział, panie Romku, teraz to już z górki jest. Wie pan, po matmie i po polskim, to czy po polskim, po matmie, o w tej kolejności, to ta, języki, to drobiażdżek. Drobiażdżek zależy jak jest. Jak różne znane osoby zdawały maturę? Co kto pamięta? To jest w ogóle ciekawe. Niektórzy pamiętają bardzo dużo detali, niektórzy jakby wypadli to z głowy. Ważne, że zdana. I to się liczy tak naprawdę. Przemek Myszor, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, klawiszowiec zespołu Mysłowic. Dzień dobry, Przemku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
0: Jak to było w czasie twojej matury? Czy pamiętasz, z czego w ogóle pisałeś? I jesteś z tych, co pamiętają szczegóły? Czy z tych, co to ok, zdane, załatwione, jedziemy dalej?
1: No niestety, ja jestem z tych, co pamiętają emocje. Szczegóły to jest chyba największy mój problem w życiu. Natomiast jeśli chodzi o polski, to było coś chyba o porównaniu bohatera pozytywistycznego z bohaterem romantycznym. Coś takiego było.
0: Czyli łatwe, można powiedzieć. Coś się tam zawsze... nie chcę powiedzieć, że poleje się wody, bo ja też taki ogólny temat wybrałem, jak pisałem. Ja miałem o kobiecie w literaturze i stwierdziłem, że o tego się...

0: będę trzymał i jakoś coś tam napiszę, ale no to porównanie to się... Jak autor tekstów powinieneś dać radę, bez problemu.
1: Znaczy, wiesz co, umówmy się, że ja wtedy nie byłem autorem tekstów. Z samego pisania to chyba nawet nie o to chodziło. Pamiętam, że dla nas najważniejsze było, żeby mieć cytaty. No to musisz mieć cytaty, musisz się czymś posiłkować. To nie do końca chodzi o to, żeby tylko napisać, tylko żeby to oprzeć o cytaty, przynajmniej takie były wtedy wytyczne. I ja nie ukrywam, że ja miałem ściągę. I ucieszyłem się, miałem parę cytatów na ten temat, o które mogłem właśnie, takich dłuższych, takich ważnych, takich naprawdę doniosłych, bym powiedział, w tym temacie, o które mogłem oprzeć się trochę, jakby całą resztę, którą mam oczywiście w głowie, więc... Więc tak.
0: A ta ściąga, karteczka spisana w rękawie, czy w kieszeni, czy jak technologicznie?
1: Z tego nie pamiętam.
0: Ja na matkę miałem ściągę, ale jej nie wykorzystałem. Miałem na odwrocie kalkulatora zrobioną, bo u nas wolno było kalkulator wnieść. No. Ale tam było mało miejsca. Nie? Trzeba było takim strasznie malutkim tym, to ja się bałem, że jak ktoś podejdzie i odwróci, to zobaczy. Nie była do niczego potrzebna, ale miałem. Natomiast na polskim nie, no. Nie wiedziałem co.
1: Ja myślę, że nauczyciele byli świadomi, że mamy ściągi. Oni socjalnie tak patrzyli, żeby trochę dać nam też szansę, trochę dać nam pożyć. Wiesz, jak to było. Zwłaszcza jeszcze to było, jeśli nie mylę, poprzedni system, no to w poprzednim systemie wszystko było tak trochę na serio, a trochę udawane.
0: A matmę pisałeś, czy nie? Ty byłeś z tego pokolenia, co matematyka...
1: Ja pisałem matmę, bo ja byłem w matfizie w liceum, więc pisałem matmę, ale ja z matmą byłem straszna noga. Więc pamiętam, że pisałem jedno zadanie chyba, odpisałem od kogoś i tak dalej. Ocena była taka raczej mierna, natomiast tak jak mówisz, przeszedłem dalej. Mhm. Z polskim miałem pewne komplikacje.
0: Bo?
1: Dlatego, że nie zaznaczyłem tematu, na który będę odpowiadał. A to była, to też jakby z od strony formalnej była taka ważna rzecz, że trzeba było zaznaczyć temat. Spośród trzech tematów, które były, trzeba było zaznaczyć temat, na który się odpowiadało, a ja tego nie zrobiłem. Byłem do domu, a jeszcze po maturze zadowolony, że w zasadzie mi się udało, że no wiesz, że żyjemy, że się tak wyrażę. Poszliśmy z chłopakami gdzieś tam na taki dłuższy spacer, gdzieś tam zahaczyliśmy o sklep, tradycyjnie Coca-Cola z bułką, suchą kajzerką i kiedy wróciłem do domu, jak już byłem u góry mojej ulicy, to słyszałem, że ktoś strasznie krzyczy. Jakiś jest wrzask, bo wiesz, jest jakaś awantura. No i tak schodziłem, taki zaciekawiony i tak się zbliżam do mojego domu. Taka dość krótka ulica w Mysłowicach i patrzę, to moja mama na balkonie tak krzyczy. Mówię, rany boskie, coś stało. Pobiegłem, myślałem, że wiesz, nie wiem, że coś się wydarzyło jakieś.
0: No i co?
1: A się okazało, że zadzwoniła znajoma pani polonistka, która powiedziała, że no nie odznaczyłem tematu i że moja matura jest nieważna w związku z tym. No i mama tam robiła awanturę. Się okazało, że pozwolili mi szybko, że się tak wyrażę, pobiec do szkoły i zaznaczyć ten temat.
0: No to brawo pani polonistka, czy jakby nauczyciele, którzy się zorientowali, że to po prostu głupi, durny błąd, no tak, można powiedzieć.
1: Mogli mnie odhaczyć, tak? Tak naprawdę, gdyby ktoś był taki straszny.
0: A to znaczy, że cię lubili.
1: Tak, no i tak jak mówię, to był jeszcze trochę tamten system, a w tamtym systemie wszystko było takie, że trochę takie, a trochę inne, nie?
0: Dobra, a to ja mam też jeszcze inne pytanie, bo teraz tak, z nauczycielami często tak bywa, ja pamiętam moją panią od polskiego, która utrzymywała, że ja będę matematyczną duszą i nigdy w życiu nie będę pracował z niczym, co ma coś wspólnego z mówieniem językiem polskim i tak dalej. W życiu, skąd? Bo się do tego nie nadaje. I teraz sobie myślę, jak jest w przypadku takiej osoby jak ty, która na przykład też pisze teksty. Czy ta nauczycielka od polskiego ma świadomość, że ty piszesz teksty i że robisz to, czego ona cię w pewnym sensie uczyła? Czy ona tej świadomości nie ma? Czy ci mówiła może wcześniej, czy widziała w tobie taką osobę? Czy mówiła, nie, ten to jak matwisto, raczej jednak niech na tą matę idzie, mimo wszystko niech się uczy. Jak to było?
1: Znaczy, wydaje mi się, że nie myślała, że ja pójdę w taką stronę. Moja nauczycielka, pani Pudełkowa, już nie żyje. więc nawet nie mamy możliwości,

0: mógłby jej spytać, natomiast raczej nie. Raczej ja nie byłem jej ulubionym uczniem, jeśli o to chodzi, i pamiętam, że szokujące dla niej było to, kiedy zrobiliśmy taką akcję sobie, taką, że zaczęliśmy wieszać na jednej z tablic, która była wolna, na korytarzu, zaczęliśmy wieszać wiersze. I ona była zaszokowana, że ja piszę wiersze w ogóle i że to przecież w ogóle to... Ja niestety trafiłem także na zasadzie, ale ty, nie, no ty... Nie, no naprawdę, ty, to się nie uda. No to się udało.
1: A się udało.
0: Tak. Wiesz, myśmy dość wcześnie, że tak wyrażę, dawno temu już zrobili, że tak wyrażę, udało nam się, zrobiliśmy karierę i byliśmy zauważalni, więc myślę, mi się wydaje, że jeszcze za jej życia ona...
1: Zorientowała się, co jest grane. Pytałem dlatego, żeby ci, którzy są teraz maturzystami, usłyszeli, że nawet jak wam nauczyciel mówi, że wy niekoniecznie, to potem życie może spłatać takiego figla, że powiecie, o, a to jest moje właśnie. Przemek Myszor, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, klawiszowiec zespołu Mysłowic. Bardzo pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na trasie. Gdzieś w Polsce.
0: Pozdrawiam. Oby.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach.

0: streamingowych.
1: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo się dzisiaj dzieje na dolnośląskim odcinku A4 między Wrocławiem a Legnicą. Jeden korek zniknął z okolicy węzła Wądroże Wielkie. Tutaj A4 była zablokowana zupełnie w stronę Legnicy. Teraz już tych utrudnień nie ma, ale kolejne kłopoty z przejazdem pojawiły się już przy samej Legnicy. Przy dojeździe do Legnicy na A4 na 86 kilometrze, to jest między węzłami Złotoryja, Legnica Południe. W pobliżu miejscowości Szymanowice doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jest zwężenie w stronę Legnicy i ono skutkuje prawie 8-kilometrowym zatorem. Duże cierpliwości muszą mieć się więc wszyscy ci, którzy jadą teraz A4 i dojeżdżają do Legnicy od strony Wrocławia. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też w ciągu ostatniej godziny na A2 w Łódzkiem. Trasa między Poznaniem a Łodzią przy dojeździe do Łodzi. Węzeł Emilia to tutaj się korkuje. Mamy na wysokości miejscowości Wiktorów na 342 kilometrze zderzenie busa z lawetą. Tutaj jedna osoba została poszkodowana. No i jest zwężenie, zablokowany jeden pas w stronę Łodzi i tutaj jest korek, ale dużo mniejszy niż na A4, bo około 2-kilometrowy i te utrudnienia potrwać mają nawet jeszcze około 2,5 godziny. Kłopoty z przejazdem mamy też na 46. Trasa Paczków-Nysa, miejscowość Ścibusz, 36 kilometr. Ciężarówka uderzyła tu w bariery. No i w związku z tym trwa akcja służb, sprzątanie, neutralizacja wycieków płynów eksploatacyjnych. Tak czytamy w komunikacie. Droga jest częściowo zamknięta, bo obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Bez kłopotów już natomiast na 94. Droga została odblokowana między Legnicą a Prochowicami w pobliżu miejscowości Kunice.
12: Jest 11:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Prezes Święczkowski kontra sędziowie. Lada chwila czworo nowych członków Trybunału Konstytucyjnego znów spróbuje przystąpić do pracy. Premier Tusk w Watykanie na audiencji u papieża. Stolicę apostolską odwiedzi dziś także szef amerykańskiej dyplomacji. Dobra wiadomość dla kierowców. Przedłużony ma być program ceny paliw niżej. Kolejna odsłona sporu z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czworo z sześciu wybranych przez Sejm sędziów nadal nie orzeka. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy. Sędziowie zapowiedzieli, że dziś się stawią. Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył jednak, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów państwa. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry.
4: Dzień

0: Dobry.
1: Sylwio, co to oznacza? Czy sędziowie będą mogli orzekać?
0: Sędziowie, w sprawie których wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka, zapowiedzieli wczoraj, że około godziny 11 w pracy się stawią. Czekamy na nich przed bramą Trybunału. Jadą tutaj z różnych miejsc w Polsce i zamierzają razem wejść do środka. Do środka raczej wpuszczeni zostaną, tak bowiem było też miesiąc temu, tuż po tym, gdy złożyli ślubowanie w Sejmie. Bogdan Święczkowski zaprosił wówczas sędziów, ale mogli jedynie posiedzieć w bibliotece, bo prezes Trybunału nie uznał złożonego przez nich ślubowania w Sejmie wobec prezydenta. Zgodnie z tym, co wczoraj w komunikacie napisał Trybunał i z tym, co mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, wyrok Trybunału w Strasburgu tej sytuacji nie zmieni. Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek mówi wprost, jeśli prezes nie dopuści sędziów do orzekania, to złamie prawo.
2: Mam nadzieję, że to orzeczenie Trybunału będzie jakimś takim trochę schłodzeniem rozgrzanych głów, bo to jest potwierdzenie tego, że ci wszyscy, którzy nie pozwalają sędziom wykonywać mandatu, naruszają przepisy.
0: Sejm uzupełnił 6 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyło jedynie dwoje sędziów. Trybunał w Strasburgu dał polskim władzom czas do 20 maja na wytłumaczenie się z tej sytuacji.
1: Sylwia Białek, dziękuję za te szczegóły. Nowe zastępy straży docierają z różnych miejsc w Polsce do Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, by wspomóc lub podmienić swoich kolegów. W nocy z pożarem walczyło ponad 440 strażaków. Teren objęty działaniami to ponad 10 kilometrów. Pożar na ten moment jest opanowany, przekazuje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Po ciężkiej nocy jesteśmy umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
1: Podczas akcji gaszenia z powietrza wykonano ponad 500 zrzutów, na ogień zrzucono ponad 600 ton wody. Strażakom pomógł deszcz.
4: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Rano akcję gaśniczą wznowiły samoloty Lasów Państwowych i policyjne śmigłowce Black Hawk.
5: To są aktualności jedynki.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć europosła do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe. Do tego tematu będziemy wracać w aktualnościach radiowej jedynki. Teraz zagranica. Premier Donald Tusk z wizytą u papieża Leona XIV. Szef rządu przywiózł Ojcu Świętemu w podarunku 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy, pisał Tusk w serwisie X tuż przed tym spotkaniem. Po południu szef polskiego rządu będzie rozmawiał w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni. W stolicy Włoch jest już także sekretarz stanu USA Marco Rubio. Z papieżem ma się spotkać za pół godziny. Do ich rozmowy dojdzie w okresie niezwykłych napięć między Waszyngtonem a Stolicą Apostolską. Prezydent Trump ostro atakuje papieża, który otwarcie krytykuje część działań amerykańskiej administracji i stanowczo broni praw człowieka. Polak kapitanem statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, pływający pod banderą Malty, kontenerowiec San Antonio miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji armatora, część kilkunastoosobowej filipińskiej załogi została ranna. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Polski kapitan nie ucierpiał. Zdarzenie potwierdził wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji.
1: Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta od końca lutego. Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie rząd ma przedłużyć program ceny paliw niżej. Poinformował o tym w polskim radiu RDC wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jak zaznaczył, Polacy zaoszczędzili na cenie paliw kilka miliardów złotych.
7: To jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1 600 000 000 złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć.
1: Obecnie program ceny paliw niżej obowiązuje do połowy maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter.

0: Reuter. Nastawy kości cere.
1: Pogoda. Nad Polską pochmurno, choć z licznymi przejaśnieniami. Przelotne opady możliwe teraz na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. I także w tych regionach jest chłodniej. Od 6 do 10 stopni cieplej, na południu od 16 do 23 stopni. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Cztery pary roku w pierwszym programie Polskiego Radia i w tej godzinie kolejna wizyta fantastycznych ludzi. Ludzi, którzy coś osiągnęli niezwykłego i pokazali w ojczyźnie pewnego sportu, że Polacy nie są gorsi, a nawet są lepsi, bo potrafią zdobyć złoty medal. No i teraz tak, odwołam się do Państwa wyobraźni. Z pewnością to widzieliście nieraz, choć wiem, szczerze, niektórzy traktują to tak z lekkim przymrużeniem oka. Mówią, nie, to w tym nie ma nic poważnego. To jest bardzo poważna rzecz. I w tym kraju, mówię o Stanach Zjednoczonych, jest to bardzo poważnie traktowane w wielu krajach, również innych też. I traktujcie to całkiem na serio, bo to wymaga gigantycznej pracy. Jakież to jest efektowne.

0: cheerleaderzy i cheerleaderki. Czyli jest przerwa meczu jakiegoś słynnego, znanego na przykład. I te drużyny schodzą tam do szatni. Jest te paręnaście minut, kiedy można się pokazać na tym parkiecie. Kiedy robi się niezwykłe układy. Kiedy pokazuje się niezwykłe akrobacje. Kiedy to wszystko zgrywa się z muzyką. I to jeszcze ma pięknie, ładnie wyglądać. Kilka elementów, które musi być zgrane. To jest kojarzone głównie z kobietami. Choć uwaga, historycznie to mężczyźni byli pierwszymi czy liderami, żeby nie było żadnych wątpliwości. No i teraz tak. W Stanach Zjednoczonych odbywają się takie mistrzostwa świata w tym wszystkim. W 2026 roku, czyli teraz, te mistrzostwa się odbyły. I kto wygrał? Polacy z Olsztyna. I za chwilę oni w naszym studiu. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Ale wcześniej konkursowo podpowiedź numer 3. Chyba są jednak problemy z tą zabawą. Wydawało mi się to takie proste i takie łatwe. Może ta ABBA. Niepotrzebnie państwu powiedziałem, bo niektórych zmyliła. Björn i Benny. To już powiem więcej. Coś napisali dla tych dwóch dziewczyn. One odmówiły i powiedziały, że nie, tego nie zaśpiewamy. I zaśpiewał ktoś inny. I wyszedł z tego wielki przebój. A tytuł tego... No właśnie. Podpowiedź numer 3 jest taka.
2: Twój normalny dzień.
3: Osiem rzędów i osiem kolumn. I punkt przecięcia to jest pole, na przykład C4.
4: Warszawska Olimpiada Młodzieży. Jesteśmy w olbrzymiej hali sportowej i z reguły na hali sportowej jest hałas, jest doping, a tu jest cisza.
5: Zacząłem jak miałem 3 lata.
4: Z takimi małymi dziećmi też się gra?
6: Tak, oczywiście.
5: Grałem teraz, akurat zremisowałem, bo to była taka dość martwa pozycja, więc uznaliśmy, że będzie remis.
7: Czy konie mnie słyszy?

0: zrobił babach.
1: To państwo teraz babach 72-151 z dobrą odpowiedzią i z waszymi skojarzeniami. Co było dzisiaj ukryte w naszych rebusach? Więcej podpowiedzi nie będzie. Duży zestaw noży z ostrzałką, to wszystko jest przygotowane. Może ta Abba, a może coś innego wam podpowie. Był na przykład taki film, nawet nie tak dawno. On najpierw był w streamingu, potem był w kinach. I tam się to coś, co jest dzisiaj ukryte, pojawia wiele razy. I to jest w ogóle gra wywiadów w tle tego wszystkiego. A niby się dzieje tak w tej rozgrywce takiej normalnej. No dobra, więcej nie mówię. 72-151, czekam na odpowiedzi.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Pani Halina napisała: panie redaktorze, a ci cheerleaderzy, ten występ, co wygrali, to można gdzieś zobaczyć? Pani Halino, powiem tak, jak się wejdzie na media społecznościowe, ja to sobie kliknąłem na profil na Facebooku po prostu szkoły, bo oni tam mają. Zaraz powiem, jak ta szkoła się nazywa, to sobie państwo znajdziecie. To tam jest filmowany na przykład ten moment, jak oni w ogóle dowiadują się, że wygrali. Tam jest taki podium i to wszystko. Możecie sobie na to zerkać. Jest też strona w internecie, ale zaraz o tym wszystkim opowiemy. Przenosimy się teraz do Olsztyna, w olsztyńskim studiu Polskiego Radia. Oliwia Gadomska i Franciszek Leleń, zawodnicy olsztyńskiej szkoły, czyli liderców Soltarem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
1: No i teraz uwaga, będzie to, co najważniejsze. Jest coś takiego jak Mistrzostwo Świata. W kraju, który jest ojczyzną, czyli liderstwa, i w ogóle oni twierdzą, że wiedzą wszystko najlepiej. No i jedzie się na te Mistrzostwa Świata. I jedzie taka drużyna z Polski. Ba, z takiego Olsztyna, gdzie pewnie większość Amerykanów dopiero się będzie uczyła, gdzie jest Olsztyn. I nagle się okazuje, że oni tam jadą i wygrywają, zdobywają złoty medal. Jak to jest wygrać z najlepszymi i zdobyć złoty medal? Opowiedzcie.
2: Na pewno to jest coś niespodziewanego, zaskoczenie duże. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, takiego zwrotu akcji. Chcieliśmy po prostu pokazać to, czego się nauczyliśmy i ile pracy w to włożyliśmy.
1: Mhm. I ile osób pojechało? Jak duża była ta ekipa, która pojechała na mistrzostwa?
3: Od nas z klubu cheerleaderskiego Soltare pojechało 15 osób, jednak wspomogły nas też inne drużyny i było to łącznie 8 osób, osoby z Krakowa i spod Warszawy.
1: Mm-hmm. Dobra, i teraz to, trenuje się wcześniej jakiś konkretny układ, czy macie to umówione, czy to jest kilka układów, czy każdy pokazuje co chce, czy jest jakaś część obowiązkowa? Jak wyglądają w ogóle takie mistrzostwa, jak to się porównuje tych zawodników między sobą różnych drużyn?
2: Układ jest jeden i spotkaliśmy się co 2 tygodnie i trenowaliśmy raz w Olsztynie, raz pod Warszawą i ciągle to trenowaliśmy, żeby się również zgrać, poznać i zobaczyć, jak to też jest.
1: Mhm. I ile czasu trwa taki występ? Ten układ to się liczy w minutach, w sekundach?
2: W minutach. Układ jest bardzo krótki. 2,5 minuty to trwa mniej więcej.
1: Aha.
3: Jest to chant i główny występ.
1: I co robicie? Wybiegacie na tą scenę. Ilu chłopaków, ile dziewczyn w tej ekipie, która tam tańczy ten układ? Czy to w ogóle można nazwać, że tańczy? Pokazuje chyba bardziej, czy prezentuje, to będzie lepsze słowo.
2: Tak, prezentuje. Chłopaków było 4, reszta to były dziewczyny.
1: Mhm, czyli ile? 4 chłopaków, ile dziewczyn? Tak, żeby sobie to wyobrazić, żeby słuchacze sobie w radiu wyobrazić, dlatego pytam.
2: 20 dziewczyn i 4 chłopaków.
1: Mhm.
2: Układ, pierw wybiegamy i krzyczymy swoją nazwę, czyli Polskę.
3: Przedstawiamy się jako Polska.
1: No.
2: Potem odkładamy pompony, tabliczki, flagi, wszystkie nasze dodatki i robimy akrobatykę. Potem podrzucamy nasze osoby do góry i one tam wykonują różne akrobacje. Potem wszystkie jakby nasze grupy, stanty to się nazywa, składają się z 4 osób. Łączymy się, żeby pokazać piramidę.
1: Mhm.
2: I też razem, wspólnie robimy różne elementy, wszyscy połączeni.
1: Mhm. Dobra, okej. Okay. A ten Mazurek Dąbrowskiego, który tak szaleje w internecie, to było już po występie, czy to jest element występu? Czy to było już później, jak dostaliście nagrodę?
3: To już było po dostaniu nagrody.
1: Aha.
3: No, po odebraniu nagród po prostu mamy chwilę na to, żeby

0: zaśpiewać swój hymn, żeby podziękować tak naprawdę krajowi za to, że mogliśmy go reprezentować. I było to naprawdę przepiękne uczucie.
1: Jest taki moment w czasie występu, że się czuje, że kurczę, dobrze idzie. Jest szansa, że będzie dobrze. Czy to jest tak, że naprawdę do ostatniej chwili nie wiadomo, bo się patrzy na konkurentów i mówi, dobra, tam ci świetnie, a my tutaj z jakiejś dalekiej Polski, co my tu możemy pokazać?
2: Staraliśmy się nie patrzeć na konkurencję, żeby i się nie stresować i nie przejmować tym. I po prostu wybiegamy z wielką pewnością siebie i nie myślimy o tym, czy wyjdzie, czy nie. Po prostu to robimy. Robimy to, co kochamy i wierzymy w siebie. Każdy nawzajem.
0: Jednak jak już wyjdzie i mamy taką świadomość, że wszystko zrobiliśmy bardzo dobrze, to jednak jest szansa na... Mamy myśli, że jest szansa na dobre wyniki.
1: Aha. Czy był jakiś konkretny element w czasie tego występu, który wiecie, czy może jurorzy to zdradzili później, albo widownia, że to najbardziej zafrapowało wszystkich? Czy to była ta piramida, czy to było coś innego? Coś, co zrobiło największe wrażenie?
0: Myślę, że to była piramida już na sam koniec tego pokazu. I myślę, że to jest najbardziej widowiskowy element całego układu.
1: Ile tak, poziomów?
2: Poziomy 2.
1: Aha.
2: Natomiast to był moment, kiedy już to była końcówka układu, więc drużyna już wiadomo była trochę zmęczona i to jest też moment, gdzie musimy się zgrać i podnosić siebie nawzajem, ponieważ każdy się trzyma i to było najcięższe.
1: A to wtedy chłopcy na dole, dziewczyny na górze? Że tak? No bo tak sobie myślę, jak jest 20 dziewczyn, 4 chłopaków, to oni pewnie u podstawy tej piramidy, żeby to utrzymać wszystko, tak? Czy jakoś inaczej?
2: Stan składa się z 4 osób i jedna jest na górze. I było takich stantów 5 i wszystkie te stanty zbliżają się do siebie i wtedy się wynosimy.
1: Zaraz, czy jakby te piramidy się zsuwają do siebie, te takie elementy składowe, tak jeszcze trzeba przejść z tym wszystkim i potem jeszcze wow. I kto szyje stroje? Czy to są wasze stroje? Kto to projektuje? Kto to wymyśla? Jakie te stroje były w czasie tego występu?
2: Stroje wymyślają nasze trenerki. Też czasami się nas pytają, czy mamy jakieś sugestie, jak on ma wyglądać, czy jakieś preferencje mamy, coś nam się podoba. I wymyślają te stroje, potem zanoszą do projektantki i ona nam je szyje tam na wymiary.
1: Dobra, Oliwio, to najpierw to, potem Franciszek. Dlaczego w ogóle się zapisałeś do tego zespołu? Czy to cię ktoś namówił? Mama, tata, rodzice, koleżanka, jakaś przyjaciółka powiedziała, chodź, fajnie będzie, zobaczysz. Jak było?
2: Jak byłam jeszcze w pierwszej klasie, koleżanka przychodziła do szkoły i ciągle tą nogę zarzucała koło głowy i ciągle mnie to zaskakiwało i po prostu ona mówi, chodź, zabiorę cię na zajęcia. Ja mówię, no, że spróbuję. I poszłam i po prostu zakochałam się w tym sporcie. Jestem w nim od 12 lat.
1: Zaraz. Nogę zarzucała koło głowy, czyli była w stanie unieść nogę tak wysoko, jak na wysokość głowy, tak?
2: Tak.
1: Wow, no to rozumiem. Dobra, Franek, a u ciebie jak było?
0: No kiedy? Ja tutaj, Oliwia mnie próbowała tutaj ze mną w studiu namówić przez 2 lata chyba. Nie chciałem, jakoś nie byłem pewny, nie byłem przekonany do tego sportu, no bo cheerleading trochę kojarzy się z tymi pomponami, więc myślałem, że to jest taki sport.
1: I z dziewczynami się kojarzy też troszkę dokładnie, no, choć pierwsi cheerleaderzy tak. To mężczyźni byli przecież, więc to historycznie od chłopaków się wzięło. No.
0: Dokładnie tak, ale no ja o tym nie wiedziałem. Jestem dosyć nowy w tym sporcie, ale przez nią właśnie tutaj zacząłem uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Super. No dobra, gdzie was można zobaczyć? Gdzie występujecie? Przy jakiej okazji? Przy jakich meczach? Czy przy jakich zawodach? Gdzie, jak ktoś będzie w okolicach Olsztyna? Czy może jeździcie także po innych miastach w Polsce, czy innych miejscach?
2: Mistrzostwa Polski są w różnych miejscach, natomiast w tym roku były w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeździmy też na różne puchary, na przykład był jeden w Mikołajkach, też koło Warszawy są często i występujemy również nie całym składem, tylko częściowo na meczach AZS-u w Olsztynie.
1: Czyli na mecz AZS-u w Olsztynie trzeba się załapać i wtedy w przerwie, rozumiem, wy. I co tak, tam AZS? Wy jesteście najważniejsi. Olsztyńska Szkoła Cheerleadersów Soltare. Zwycięzcy Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Oliwia Gadomska, Franciszek Leleń. Pięknie wam dziękuję. Trzymam kciuki w takim razie, a państwo zalajkujcie, polubcie, skomentujcie. Wiecie, o co chodzi. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dziękujemy.

0: Ale faktycznie, to jest temat, który wraca każdego roku. No, pojedynczy maturzyści bezmyślnie wnoszą na salę, mimo zakazu, urządzenia teleinformatyczne, tak to się nazywa, czyli albo telefony, albo smartwatche, albo aparaty z dostępem do sieci. No i choć wiedzą, że grozi im za to unieważnienie egzaminu, no i tak się zresztą dzieje. Już kilkadziesiąt osób ma unieważnioną tego...
1: Trwało to 2 lata, ale w końcu jest. Rządowy projekt dotyczący bonu senioralnego i ustawy o długoterminowej opiece. Teraz musi przejść przez Sejm i Senat, więc wiele ustaleń może jeszcze ulec zmianie. A my dziś zajmiemy się tym rządowym projektem. Jakie są założenia i dlaczego ten bon jest tak wyczekiwany? Sprawdzała Dorota Grzymska z Radia Olsztyn.
2: Nie ma tygodnia w naszym biurze Federacji FOSA, żeby nie zadzwonił członek rodziny osoby niesamodzielnej lub osoby chorej, osoby starszej.
3: Przyznaje Edyta Rodziewicz.
2: Najczęściej tematy, które podejmujemy przez tej rozmowy, dotyczą wsparcia i opiekunek, które mogłyby się zająć osobą starszą ze względu na to, że rodzina ma swoje życie, pracę, mieszka daleko, mieszka za granicą.
3: Bon senioralny ma ruszyć w ostatnim kwartale i ma obowiązywać do 2028 roku. Będzie finansowany z budżetu państwa kwotą 1 miliarda złotych. A o jego głównych założeniach mówi Piotr Baczewski, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw seniorów.
4: Bon senioralny jest skierowany do osób powyżej 65 roku życia, a ma on przede wszystkim pomóc w łatwiejszym dostępie do takich usług, można powiedzieć, takich najważniejszych w codziennych czynnościach życiowych, tak? I ma on wyraźnie charakter usług rzeczowych.
3: Edyta Rodziewicz dodaje, że aby zdobyć bon senioralny, trzeba będzie spełniać określone kryteria.
2: Jest tutaj też parę warunków do spełnienia przez członka rodziny. Na przykład powinien być osobą pracującą i próg dochodowy nie może być większy niż 3400 zł.
4: Ważnym tutaj elementem też jest kwestia ujednolicenia zasad koordynacji opieki długoterminowej.
3: Dodaje Piotr Baczewski.
4: Ponieważ do tej pory trochę te dwa systemy, czyli system ochrony zdrowia i polityki społecznej, one jakby tego pacjenta, tego seniora nie do końca widziały. Tak? I tutaj jest taki plan właśnie skoordynowania tych działań.
3: Według projektu w każdym powiecie będzie koordynator, który przeprowadzi rodziny po meandrach systemu. Tymczasem, zdaniem Stanisława Brzozowskiego, społecznego rzecznika praw osób starszych, projekt ma sporo mankamentów i nie jest tym, co swego czasu proponowała pełnomocniczka rządu do spraw osób starszych Marzena Okła-Drewnowicz.
5: Kolejne podejście do tego bonu senioralnego. Przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi działaniami rządu, ten bon senioralny miał wejść 1 stycznia 2026 roku. Minusem jest przede wszystkim, że ogranicza się jakby dostęp do korzystania z tej formy opieki. Po pierwsze poprzez manipulacje z wiekiem osób uprawnionych do korzystania z tej opieki, a z drugiej strony i przede wszystkim poprzez bardzo rygorystyczne progi dochodowe, które w większości emerytów potrzebującym pomocy nie pozwolą na korzystanie z tego. 20 tysięcy osób miałoby z tego bonu skorzystać i to z tego, co słyszę w projektach, dopiero ma to ruszyć w ostatnim kwartale tego roku. A przypominam, że w Polsce mamy 7,5 miliona osób powyżej 65 roku życia. 20 tysięcy i 7,5 miliona, więc no jakby mówimy o kropli w morzu.
3: Mimo że bon nie jest idealny, najważniejsze, że to krok w dobrą stronę, z której ze względów demograficznych nie ma już odwrotu.
1: Polski samochód elektryczny to marzenie podobno jeszcze nie umarło. Błażej Prośniewski jest ze mną w studiu.
6: Dzień dobry, a dziś można powiedzieć, że z martwych wstało.
1: Z martwych wstaje, ale już nie żyje dawna nazwa, już nie Izera.
6: Prawdopodobnie nie będzie to Izera, będzie ten samochód produkowany pod inną nazwą, ale nie wiemy jeszcze jaką. Wiemy natomiast, że on będzie powstawał we współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn. Dziś bowiem minister aktywów państwowych ogłosił, że partnerem strategicznym dla spółki Electromobility Poland będzie właśnie ten tajwański koncern. Tu warto dodać, że ten projekt to jest pierwszy projekt Tajwańczyków w Europie w dziedzinie motoryzacji. Sama zaś firma to jest największy na świecie producent elektroniki, no ale od kilku lat wchodzi też w branżę Automotive i obecnie produkuje już kilka modeli pojazdów elektrycznych. To porozumienie otwiera dostęp z jednej strony do kluczowych komponentów

0: komponentów, które są potrzebne, aby taki samochód zbudować. Otwiera dostęp do know-how, ale też otwiera dostęp do 3,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, które są przeznaczone na tę inwestycję. W pierwszej fazie tego projektu w Jaworznie na Dolnym Śląsku, jak mówił dziś minister Wojciech Balczun, mają być produkowane 3 modele samochodów, a pierwsze auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.
1: Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej. Będziemy oczywiście szukali nazwy, zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
2: Międzynarodowa nazwa, czyli nie Polvus, nie Samochodex.
0: Pewnie też nie Polones. Choć to
2: fabryka samochodów elektrycznych,
0: taka
2: FSE.
0: Oswojona nazwa i pewnie też nie tylko w Polsce, ale i w niektórych krajach europejskich. Jaka będzie ostateczna nazwa, tego jeszcze nie wiemy. Tu warto też może jeszcze przypomnieć krótko, że wcześniej tym partnerem strategicznym dla projektu Electromobility Poland były dwie firmy chińskie. Jednak z nich ostatecznie zrezygnowano z obawy o bezpieczeństwo i o możliwość transferu technologii.
2: To z ulic przenieśmy się w przestworza. Tam będzie trochę trudniej podróżować, bo znów cięte są siatki połączeń samolotów.
0: Tym razem do cięć w siatce połączeń zmuszone zostały skandynawskie linie lotnicze SAS, które zapowiedziały właśnie odwołanie w maju blisko 1200 lotów. SAS ograniczy liczbę połączeń także w Polsce między Kopenhagą a czterema naszymi miastami: Gdańskiem, Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem. Łącznie oznacza to skasowanie 54 rejsów z i do Polski w maju.
2: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Co wydarzy się w Moskwie i Kijowie 9 maja? Reżim Putina szykuje obchody tzw. Dnia Zwycięstwa i grozi Ukrainie, że jeśli spróbuje uroczystości zakłócić, to musi liczyć się z uderzeniami w stolicę, w tym w główne instytucje państwowe. Łączymy się z Michałem Strzałkowskim, który obserwuje informacje na ten temat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To jest zaskakujące, muszę przyznać, że w czwartym roku tej trzydniowej operacji specjalnej Rosja tak jakby prosiła Ukrainę, nie zakłócajcie nam obchodów.
3: No ale jak patrzymy sobie na ostatnie miesiące, ale to tak powiedzmy kilkanaście miesięcy, to widzimy, że Ukraina bardzo dobrze wypracowała sobie zdolności do takiego uderzania dronowego na bardzo dużym dystansie. Potrafi porazić cele wojskowe albo związane z przemysłem, ale pracującym na rzecz wojska. Cele bardzo daleko od swoich granic. 1000, 1400 kilometrów, prawie 1500 kilometrów. To jest naprawdę, naprawdę daleko. I trafiane były rafinerie, fabryki produkujące części do pocisków rakietowych, fabryki chemiczne, które też zaopatrywały na przykład zakłady produkujące amunicję w różne surowce, z których potem się tworzy materiały wybuchowe. Stąd te obawy nie są takie zupełnie jakby dziwne, no bo rzeczywiście Ukraina pokazała, że jeśli zechce, to trafi cel nawet bardzo, bardzo daleko. Zresztą na Moskwę poleciało trochę takich dronów, uderzyły nawet w taki jeden obiekt nie wojskowy, w taki wieżowiec z bardzo luksusowymi mieszkaniami, gdzie mieszkają ludzie bliscy tym, którzy są już na Kremlu, więc naprawdę bogaci ludzie gdzieś tam ocierający się o tę władzę. No tam nie było ofiar, to bardziej był taki symbol, pokazanie właśnie możemy was trafić nawet tam, gdzie wydaje się, że jesteście zupełnie bezpieczni. Stąd te obawy o ten 9 maja, ale co ciekawe, Rosjanie zabierają obronę przeciwlotniczą z bardzo wielu miejsc, żeby ją przenieść do Moskwy, co prawdopodobnie da Ukraińcom szansę na uderzenie nie w Moskwę 9 maja, tylko na przykład w jakieś miejsca na froncie, bo one nie będą tak bronione, jak są bronione teraz.
2: Rosja domaga się respektowania zawieszenia broni, krótkiego zawieszenia broni, ale w tym czasie to zawieszenie broni też ignoruje.
3: No bo to jest takie jednostronnie ogłoszone przez Ukrainę zawieszenie broni od wczoraj. Rosja chciała zawieszenia broni tylko na 9 maja. Ukraina mówi, zróbmy cały tydzień zawieszenia broni. Proponujemy, jeśli Rosja to dotrzyma, to i my 9 maja niczego nie zrobimy. Rosja jednak atakowała Charków, Zaporoże, dzisiaj miasto Dniepr. I to tak porządnie, bo jest wielu zabitych w Charkowie. Na przykład zginęło 8 osób, rannych było kilkanaście. I ranny w tym ataku mieszkaniec Charkowa Wiktor Nowicki tak to opisuje.
4: Odłamki drasnęły mnie w głowę i ramię. Gdybym nie uskoczył w bok, mogłoby być gorzej.

0: Gorzej. Usłyszałem po prostu charakterystyczny warkot silników Shaheda. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że leci prosto na nas. Zrobił wcześniej takie szybkie kółko, ale potem runął pionowo w dół. Wskoczyłem do klatki schodowej i skuliłem się. Dron spadł 2 metry obok mnie i eksplodował.
1: I gdyby nie te ściany klatki schodowej, to być może Wiktor Nowicki nie byłby w stanie już teraz tego wszystkiego dziennikarzom opowiadać. 12 ofiar z kolei śmiertelnych w Zaporożu, o czym mówił dyrektor Departamentu Poszukiwań Osób Zaginionych obwodu zaporowskiego, Serhii Czepurnej.
0: Rosyjski atak odebrał życie 12 mieszkańcom Zaporoża. Udało nam się jednak dotąd zidentyfikować tylko 8 z nich. 4 osoby wciąż są nieznane. Kontaktujemy się więc z rodzinami wszystkich osób uznawanych za zaginione, aby ustalić, czy to któraś z nich. Chodzi o to, aby ustalić ich personalia i zapewnić im godny pochówek.
1: A jeśli chodzi o te groźby rosyjskie, że 9 maja mogą bardzo mocno Rosjanie zaatakować Kijów i żeby się ewakuowali stamtąd zagraniczni dyplomaci, na razie wielkiego wrażenia nie robią, nie ma informacji, żeby ktokolwiek z dyplomatów się z Kijowa wycofywał. Co więcej, są deklaracje, że dyplomaci zostają i taka jest deklaracja choćby ze strony polskiego MSZ. Polski ambasador, polscy dyplomaci absolutnie nie mają zamiaru z Kijowa się wynosić czy uciekać.
2: No bo jeżeli Rosja miałaby uderzać, to pewnie by to zrobiła już, gdyby miała taką możliwość. Michał Strzałkowski.
1: Co zrobi Rosja, tego nigdy nie wiemy do końca, ale wydaje się, że to jednak są bardziej chyba groźby niż realne zagrożenie.
2: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Obce drony ponownie w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich spadł na zbiorniki magazynujące paliwa. Z nami połączony jest nasz korespondent w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak reagują władze Łotwy na kolejne naruszenie ich przestrzeni powietrznej?
3: No przede wszystkim część władz pojechała tam do wschodniej Łotwy, na teren wschodniej Łotwy, gdzie te drony wleciały. No i oficjalnie nie potwierdzają, czy były to drony na przykład rosyjskie czy ukraińskie. W komunikatach, a także w artykułach, które pojawiają się na przykład w portalu łotewskiego nadawcy publicznego, po prostu podkreślane jest, że z kierunku Rosji nadleciały te właśnie drony. Minister obrony Andrii Sespruc stwierdził, że wydaje się prawdopodobne, że są to drony skierowane na cele w Rosji ze strony Ukrainy. Podkreślił, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma konsekwencje dla całego regionu, również dla Łotwy. Dodał, że Ukraina ma prawo do obrony i atakowania celów wojskowych na terytorium Rosji. To jest podobna narracja jak ta, z którą mieliśmy do czynienia w marcu, kiedy ukraińskie drony prawdopodobnie atakujące port Ustługa na przykład w Zatoce Fińskiej wlatywały również na terytoria 3 krajów bałtyckich, na Litwę, na Łotwę, a także do Estonii. Wtedy też mówiono i potem to się potwierdziło, że to ukraińskie drony, które w jakiś sposób się zabłąkały. Rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy Marys Tutins powiedział dzisiaj rano łotewskiemu radiu publicznemu, że wojsko uruchomiło mobilne grupy obrony przeciwlotniczej. Mało tego, do działań skierowano samoloty myśliwce, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. One już zdążyły wrócić do swojej bazy, a minister spraw wewnętrznych Richard Kozlowski powiedział w wywiadzie dla łotewskiej telewizji, że zagrożenie ze strony obcych dronów w dalszym ciągu istnieje i zaapelował do ludzi o zachowanie czujności, a także informowanie, jeżeli ktoś znajdzie drugi bezzałogowiec. No bo łotewskie wojsko przekazało, że w przestrzeń powietrzną kraju od strony Rosji wleciały nie 2, nie 3, tylko kilka dronów. 2 spadły w Rzeżycy, 40 km od rosyjskiej granicy, na terenie bazy magazynowania paliw. No i tam uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki, w tym zewnętrzna powłoka jednego z nich. Stąd początkowe informacje, które do nas docierały, mówiły o pożarze jednego ze zbiorników, ale strażacy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili otwartego ognia. Na wszelki wypadek chłodzono jeden z nich, a także sprawdzono wszystkie kamerą termiczną. Miejsce upadku drugiego drona nie zostało jeszcze ustalone. Według wstępnych ustaleń nie było one celowo skierowane na konkretne obiekty. Dodam, że minister obrony Andrii Sespruc przed południem wspominał jeszcze prawdopodobnie o 3 dronie, który mógł spaść albo wylecieć z przestrzeni powietrznej Łotwy. Ta sprawa też jest badana. Dodam, że w Rzeżycy, a także w okolicznych regionach odwołano zajęcia w szkołach, a urzędnicy pracują zdalnie. No i jeszcze jedna rzecz, bo w tym samym czasie, kiedy informacje o dronie dostały łotewskie służby. To było około godziny 2:30 czasu obowiązującego w Polsce, czyli 3:30 czasu lokalnego. To w tym samym czasie mieszkańcy jednego z okręgów w Estonii również otrzymali ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu w estońskiej przestrzeni powietrznej. Tamtejsze siły

0: obronne potwierdziły, że dron na krótko wszedł w przestrzeń powietrzną Estonii podczas ukraińskiego ataku na Rosję.
1: Kamil Zalewski, nasz korespondent w państwach bałtyckich. Bardzo dziękuję za relację, no i na pewno do tej sprawy będziemy wracali.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W studiu Jedynki pojawiła się Martyna Podolska. Dzień dobry. Z propozycjami się pojawiła.
3: To rzeczywiście wyjątek, bo od jutra rzadko będę. Będę tylko wpadać na antenę. Nie wybywam, bo rozpoczyna się dzisiaj oficjalnie uroczyście 23. Millennium Dogs Against Gravity. Rozpoczyna się w Warszawie, a jutro przeniesie się do kolejnych 6 miast. Jak państwo doskonale wiedzą, na co dzień zajmuję się kinem fabularnym, ale jest taki czas, kiedy pochłania mnie totalnie kino dokumentalne i to jest właśnie ten czas pod naszym patronatem. Rozpoczyna się dzisiaj ten znakomity festiwal. Ponad 180 filmów z całego świata będzie pokazywanych właśnie w 7 miastach w Polsce. Już wymieniam. No niestety nie uda się, a szkoda, bo naprawdę warto. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy ten festiwal będzie się odbywał. Później przeniesie się także do internetu. Zatem ci z państwa, którzy nie będą mogli się wybrać stacjonarnie, to mogą zajrzeć do internetu, ale warto wybrać się jednak do kina, by uczestniczyć w tym życiu festiwalowym, oglądać filmy dokumentalne, a później rozmawiać, no i poszukiwać, bo właśnie takie jest hasło tegorocznego 23. Millennium Dogs Against Poszukiwania, mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhardt.
4: Zapraszamy do poszukiwania zrozumienia świata, w którym żyjemy, poprzez filmy najwyższej próby, które będziemy pokazywać w 7 miastach w Polsce, ale również do poszukiwania nowych, wspaniałych osób, bohaterek i bohaterów filmów, które w inny sposób byśmy prawdopodobnie nie wiedzieli o nich, ani ich nigdy nie poznali.
3: Filmy dokumentalne dotyczące spraw rodzinnych, intymnych, ale także i politycznych, sportowych, bo widzę, że Filip już wszedł, także filmy dokumentalne muzyczne. Dla każdego znajdzie się taka projekcja, która gdzieś, myślę, i poruszy, i dotknie, a może i rozśmieszy, ale dzisiaj myślę, że to będzie bardzo mocne otwarcie festiwalu. Polska premiera filmu już pokazywana w Salonikach, filmu pokazywanego w Salonikach, czy podczas Sundance, Bez końca, film w reżyserii Michała Marczaka, dotykający właśnie tego tematu poszukiwania zaginionego dziecka, zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Tymi poszukiwaniami żyła cała Polska i myślę, że dalej żyje, a z pewnością główny bohater tego filmu, czyli ojciec, którego para, Michał Marczak i żona Karolina Marczak, producentka filmu, spotkała płynąc tratwą po Wiśle, zatrzymując się na jednej z wysp, no i tam spotkała właśnie człowieka.
5: Nocowaliśmy obok nieznanego mężczyzny, którego rano poszukiwała policja. Okazało się, że mężczyzna ten tego dnia znalazł czaszkę, dlatego też wzywał policję, dlatego takie są procedury, a przy okazji opowiedział Michałowi całą swoją historię, niesamowicie wzruszającą, o zaginięciu Krzysztofa, o tym, że jego ciała nigdy nie znaleziono, że nie wiedzą, co się stało i że od tamtego czasu poszukuje Wisłę w celu znalezienia jakiegoś wyjaśnienia, jakiegoś śladu.
3: Ja jeszcze nie widziałam tego filmu, ale myślę, że to będzie bardzo naprawdę mocne uderzenie i przejmująca opowieść, ale nie tylko takie, nie tylko mroczne historie, także i piękne, pokazujące dobro, pokazujące piękno, pokazujące tworzenie. I taki film chociażby będzie pokazywany w konkursie polskim. Ewa, ostatnia lekcja to opowieść o Ewie Benesz, aktorce Jerzego Grotowskiego, mówi producentka filmu Maria Kraus.
6: Twórcy, reżyserzy od lat podążali za Ewą Benesz, uczestnicząc w jej zajęciach parateatralnych, które prowadziła i nadal prowadzi na Sardynii w Domu Praktyk Teatralnych. Stąd zaczęli podążać za nią z kamerą. Była to jakby oczywista droga, próba jakby zaobserwowania tego procesu.
3: 180 filmów w wielu różnych konkursach. Dzisiaj o godzinie 23:00 magazyn bardzo filmowy, prosto po uroczystym zakończeniu festiwalu. Już teraz państwa serdecznie zapraszam. Oczywiście będziemy państwu o tych filmach pokazywanych podczas festiwalu opowiadać. 7 miast. Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań i Bydgoszcz.
1: Myślisz, że Filip Jastrzębski da się odciągnąć od Ligi Mistrzów i obejrzy
3: koniecznie,
1: te 2-3 dokumenty?
3: Musi, bo tam samo dobro.
1: Musi. A teraz musi przedstawić informacje sportowe. Martyna Podolska, dziękuję bardzo.
3: Dzięki, do zobaczenia w kinie.
1: Zanim wgłębisz się w tematykę filmową, poproszę cię jeszcze o przedstawienie informacji sportowych i potem możesz już iść
7: dobrze,
1: do kina.
7: Dobrze, to ja krótko o sporcie. W takim razie to Liga Mistrzów. Na początek piłkarska. Paris Saint-Germain awansowało do finału, ale po jakim dwumeczu niesamowitym. Ubiegły wtorek u siebie PSG wygrało 5-4 z Bayernem Monachium. 9 goli w jednym meczu. Wczoraj już tak efektownie nie było, ale 2 gole załatwiły sprawę.

0: po remisie 1-1 PSG awansowało do wielkiego finału. Bramkę zdobył już w 3 minucie Osman Dembele, wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane.
1: Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Francuska prasa zapomniała jednak powiedzieć o pewnych kontrowersjach, których nie brakowało we wczorajszym meczu.
2: Ale ty się nie boisz.
0: Ja nie.
2: To mów bez cenzury.
0: Jestem odważny, więc zacytuję trenera Bayernu Vincent Kompanego. Mieliśmy poczucie, że jakaś ręka cały czas przechylała szalę na niewłaściwą dla nas stronę. I to zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym, ponieważ chodzi właśnie o zagrania piłki ręką przez zawodników PSG. Chodzi także o czerwoną kartkę, którą powinien zobaczyć jeden z piłkarzy Paryżan. No ale to nie zmienia faktu, że Paris Saint-Germain zaprezentowało się znakomicie w tym dwumeczu, awansowało zasłużenie do finału, a ten finał z Arsenalem 30 maja w Budapeszcie. Wielki finał także w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin i Warta Zawiercie dbają o to, by nudy nie było. Przypomnę, że rywalizacja toczy się do 3 wygranych meczów. Pierwszy wygrała Warta, później 2 Bogdanka, a wczoraj znów zespół z Zawiercia. O wszystkim zdecyduje więc niedzielne spotkanie w Sosnowcu. Brązowy medal po zwycięstwie nad Resowią zdobył już Projekt Warszawa. Tymczasem w Spale trwa już zgrupowanie reprezentacji Polski. Siatkarzy przed Mistrzostwami Europy i Ligą Narodów. W kadrze jest m.in. pochodzący z Białorusi Aleksiej Nasiewicz, który w rozmowie z Cezarym Gurjewem opowiedział o tym, jak to jest być nową nadzieją polskiej reprezentacji.
3: Będę się starał spełniać oczekiwania swoje, a także trenerów, zawodników wokół mnie, ale zobaczymy, czas pokaże.
4: Pochodzisz z Grodna, to oczywiście piękna historia związana także z Polską. A jak się czujesz w naszym kraju?
3: Ja się w Polsce czuję świetnie. To jest mój drugi dom, bo w Gdańsku spędziłem prawie 8 lat swojego życia i uważam to miasto za swój dom.
4: Pozycja atakującego, reprezentacja Polski na bardzo wysokim poziomie. Radość, że jesteś na zgrupowaniu kadry i możesz tutaj po raz kolejny próbować przebijać się.
3: Radość jest ogromna, ponieważ każdy by chciał tutaj się znajdować, w tym miejscu, w Spale, w tym ośrodku, z tą grupą trenerów, zawodników. Jestem ogromnie szczęśliwy z tego powodu.
2: Ale może tak ostrożnie z tą presją, no nowa nadzieja reprezentacji.
0: Największa nadzieja największej reprezentacji największa nadzieja świata, prawda? No to w ogóle
2: na wstępie już bym był zestresowany. Spokojnie, będzie dobrze, ale no nie musisz być nadzieją.
0: Dobrze. Pierwsze mecze towarzyskie podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesiaka. Prywalami będą Serbowie, Bułgarzy i Ukraińcy.
2: Filip Jastrzębski, dziękuję bardzo. A w studiu pojawiła się już jedyna nadzieja dla programu Tylko Szczerze. Największa nadzieja radia Krzysztof Grzybowski. Czujesz tę presję, prawda? Nie powinno się tak mówić, nawet o sportowcach.
5: Ja się chyba nie będę już odzywać dzisiaj.
0: No, wiesz co, ty go deprymujesz, naprawdę. Jak Boniek podobno Dejne zdeprymował w 78 i Dejna karnego nie strzelił.
5: I jak to się skończyło?
2: No. Dobrze. Jesteś nadzieją?
5: Już wiadomo, na kogo w razie czego zrzucić winę.
2: Ale spokojnie przedstaw temat programu Tylko Szczerze. Dasz radę. Strzelisz tego karnego.
5: Czekaj. Dobrze, mogę. Spróbuję. Tak, może się uda. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czy potrafimy rozmawiać o podwyżkach.
2: No i go.
5: Ze swoimi szefami.
2: Krzysztof Grzybowski będzie z państwem po godzinie
0: 13.
2: Ja wszyscy będziemy słuchali.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Przed mikrofonem Karol Surówka, to było w samo południe.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego...

0: I Maryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje informacje o utrudnieniach w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz w województwie dolnośląskim. Warmia i Mazury to ekspresowa siódemka między Nidzicą i Mławą, gdzie na 42 kilometrze dachował samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna i na miejscu są także służby ratunkowe. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Gdańska. Problemy z przejazdem na S7 mogą potrwać jeszcze do godziny 13.30. Kolejno Dolny Śląsk, autostrada A4, Złotoryja, węzeł Legnica Południe. Tam na wysokości samych Szymanowic zderzyły się dwie ciężarówki i już od 9 zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. A z dróg lokalnych trudności spotkają przejeżdżających przez Kunicę, także na Dolnym Śląsku. To trasa między Legnicą a Prochowicami, gdzie na czas usuwania substancji ropopochodnej droga została całkowicie zamknięta. To między 34 a 41 kilometrem na trasie. Nie ma tam osób poszkodowanych i wprowadzono objazd drogami lokalnymi od godziny 8 do 14. Jeszcze prawdopodobnie tam będą trwały te prace. Droga krajowa numer 25 to już województwo wielkopolski i tam między z miejscowością Strzelno a miejscowością Ślesin, dokładniej to miejscowość Pilich, zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana od 11 i również do 14 będą tam trwały prace. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Rady Kierowców, gdzie można zgłaszać, co się dzieje na drogach. Przypomnę raz jeszcze, 22 513 11 11, numer do Polskiego Rady Kierowców.

0: Jest 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego znów nie zostało dopuszczonych do orzekania, mimo że mieli w ręku wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Premier zaprasza papieża do Polski. Donald Tusk rozmawiał dziś z Leonem XIV w Watykanie. Potężny i trudny do ogaszenia pożar magazynu energii w Wielkopolsce. Płoną akumulatory dużej mocy. Godzinę spędzili w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, których prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza do orzekania. Przyjechali do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała wykonywania im swoich obowiązków. Wizyta w siedzibie Trybunału nic jednak nie zmieniła. Co sędziowie usłyszeli? To już pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy.
1: Dzień dobry. Sędziowie nie zastali prezesa Trybunału. Przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja sędziów tak naprawdę się nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pismo, które przynieśli i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
2: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.

0: moment, ale czas, te kilkadziesiąt godzin może coś zmienić.
1: Tak mówił sędzia Krystian Markiewicz, który zaznaczył, że decyzja Trybunału w Strasburgu w podejściu do tej sprawy nic nie zmieniła, co dla sędziego jest zaskakujące. A jak relacjonowała tę wizytę Anna Korwin-Piotrowska? Posłuchajmy.
0: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment, ale czas, te kilkadziesiąt godzin może coś zmienić.
1: Pytany o kolejne kroki, sędzia Markiewicz zaznaczył, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie jest kapuśniaczek, obok którego można przejść obojętnie. To sprawa bezprecedensowa, bardzo poważna, a z tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, polskie władze będą się musiały wytłumaczyć Trybunałowi w Strasburgu do 20 maja.
2: Sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego Sylwia Białek, dziękuję za relację. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Przed południem szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. Podkreślił, że jest poruszony i zbudowany spotkaniem z Ojcem Świętym.
3: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością.
2: Premier dodał, że data jest do ustalenia, ale będzie to raczej rok 2028, bo w przyszłym roku w Polsce są wybory parlamentarne. A w polskiej polityce gorąco jest już teraz. Senatorowie koalicji rządzącej zapowiadają, że nie poprą wniosku prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Izby z wnioskiem w tej sprawie. Referendum dotyczyłoby jednego pytania, tu cytat, czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej krytykuje treść pytania.
5: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią.
4: Przeciwny jest też senator Nowej Polski Wadim Tyszkiewicz.
6: To jest czysta manipulacja. Pan prezydent gra na emocjach ludzi, napuszczając jednych na drugich.
4: Senacka większość przyznaje, że unijna polityka klimatyczna nie jest idealna, ale obecny rząd podejmuje działania zmierzające do jej zmiany. Poparcie dla referendum deklaruje PiS, bo jak mówi senator Krzysztof Bieńko, obywatele mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
7: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć.
4: Referendum miałoby odbyć się 27 września. Do tego potrzebna jest zgoda Senatu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć europosła do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa skarbowe. Jest podejrzany o podanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych za rok 2020, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
8: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych dwóch zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
2: Według śledczych europoseł nie wykazał przychodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie ponad 3 milionów 30 tysięcy złotych związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez spółkę Orlen kosztów opieki medycznej, a także z nakładami na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo. Śledczy szacują, że należny podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
9: To są aktualności jedynki.
2: 26 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar magazynu energii z akumulatorami dużej mocy w Czajkowie, niedaleko Ostrzeszowa w Wielkopolsce. To kontenerowy magazyn o wadze 18 ton. Akumulatory mają łączną moc 2 MW. Jak mówią strażacy, akumulatory mają 107 tysięcy ogniw. Dla porównania hulajnoga elektryczna ma 40. Jest duże zadymienie. Na miejsce wezwano specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, punktowo z gradem. Na termometrach teraz od 6 stopni w Elblągu, 10 w Świnoujściu i Suwałkach, do 23-24 stopni w Rzeszowie, Lublinie i Terespolu. Wiatr umiarkowany, lokalnie na południowym wschodzie porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 998 hektopaskali i rośnie. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski.

0: godzinie 8 rano. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 107 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Szczucinie 103 cm, ubyło 19, w Zawichoście 216 cm, przybyło 9, w Puławach 111 cm, przybyło 5, w Warszawie 137 cm, ubyło 3, w Kępie Polskiej 198 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, we Włocławku 114 cm, przybyło 1, w Toruniu 131 cm, ubyło 7, w Tczewie 293 cm, przybyło 5, na Sanie w Przemyślu 87 cm, ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce o 63 cm, ubyło 1, na Bugu we Włodawie 102 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedoni 120 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, u ujścia Nysy Kłodzkiej 275 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Malczycach 139 cm, przybyło 2, w Połęcku 69 cm, przybyło 4. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 146 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2 i w Gorzowie Wielkopolskim 195 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL, 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus, łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
17: Tematy, które dzieliły.
18: I podgrzewały emocje.
19: Wydarzenia, które poruszały.
20: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
21: Wszystko to podsumujemy w audycji
22: Suma

0: czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
1: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
2: Agata Kowalska,
3: Agata Kondzińska,
4: Sylwia Białek,
5: Grzegorz Osiecki,
6: Karol Surówka
7: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Prawie 16 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Dziś będziemy rozmawiać o pieniądzach, o kasie, o zarobkach, nieważne jak to nazwiemy, a właściwie o jednym drobnym problemie, jaki ma wielu z nas. To znaczy o tym, czy potrafimy ze swoimi szefami rozmawiać o podwyżkach. Wiem, bardzo często jest z tym poważny kłopot. 22 645 22 66. Czy umiemy rozmawiać, czy potrafimy rozmawiać i jak zrobić to dobrze? Być może mają Państwo jakieś doświadczenia, swoje sposoby, swoje patenty na to, żeby dobrze szefa czy szefową podejść, dobrze to wyjaśnić, uzasadnić, no i oczywiście potem cieszyć się

0: nagrodą, czyli wyższą pensją. 22 645 22 66. Czy mamy z tymi rozmowami problem? O tym będziemy dyskutować. A zaczniemy oczywiście, tradycyjnie, zaskoczenia tu nie powinno być, zaczniemy od tych głosów, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
1: Czy umiemy prosić o podwyżki? Nie, moim zdaniem nie.
2: A z czego to może wynikać?
1: Z naszej umiejętności składania zdań, gdyż nie wiemy, jak stworzyć argumenty, które będą konieczne właśnie w tej prośbie o podwyżkę.
2: Nie wierzymy w siebie?
1: Myślimy o innych czynnikach, które są. Właśnie my, jak prosimy o podwyżkę, to mówimy o tym, że potrzebujemy na coś, na jakąś sytuację po prostu, na rodzinę czy... A powinno się prosić właśnie patrząc na swoje umiejętności, na swój rozwój.
3: Myślę, że jeżeli ktoś potrzebuje, to warto mówić o swoich potrzebach i warto komunikować to, że taka podwyżka jest potrzebna.
2: Inaczej frustracja narasta, tak?
3: Oczywiście, że tak. I każdy jest niezadowolony, dlatego komunikacja jest najważniejsza.
4: Nie potrafię, ludzie.
5: Właśnie idę do pracy i uważam, że wszystko zależy chyba od otoczenia, w jakim pracujemy. Mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba spojrzeć na dwie strony. Jeżeli sami też sobą coś potrafimy zaoferować, coś dać od siebie, to jest gdzieś tam podstawa, wydaje mi się, do tego, żeby zabiegać o tą podwyżkę. No bo jeżeli sami sobą też nic nie dajemy, no to nie ma co oczekiwać, że z nieba spadnie po prostu.
2: Czyli jak się staramy, to powinniśmy liczyć na odpowiednie wynagrodzenie, tak sądzę.
5: Zgadza się. A jeżeli mimo naszych starań nie jesteśmy w stanie uzyskać gdzieś tam tych rezultatów, których oczekujemy, no to szukać miejsca dalej po prostu.
6: Całe życie jesteśmy tak ukształtowywani, że nie wychylać się spokojnie. No wie pan, ile lat jednak tego komunizmu dało swoje.
0: Nie wychylać się spokojnie, lepiej się nie narażać, czy wręcz odwrotnie? Czy należy iść, mówiąc brutalnie, z buta i mówić, co nam leży na wątrobie i jakie mamy oczekiwania? Podobno, młode pokolenie z takim właśnie wypowiadaniem się na temat swoich oczekiwań dotyczących miejsc pracy, z takim bardzo precyzyjnym informowaniem o tym, czego oczekują, jakich pieniędzy, jakich warunków, młode pokolenie podobno z tym problemu nie ma. Gorzej jest to z tymi pracownikami ze starszych pokoleń. Jak jest w rzeczywistości? Być może za chwilę będziemy to rozstrzygać. 22 645 22 66. Pierwszy słuchacz to pan Tomasz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Może jeszcze powiem, że należę do tego chyba starszego pokolenia, ale jeszcze nie najstarszego. I mam taki swój przykład i przykład swoich kolegów i koleżanek, gdzie im trochę do emerytury brakło może 10-15. No to te pokolenie w ogóle się boi rozmawiać z szefem. Natomiast ja jestem jeszcze w tym etapie 40+, więc nie jestem tym najmłodszym, ale nie jestem tym najstarszym. I któregoś razu poszedłem po prostu powiedzieć, że po pierwsze na rozmowie rekrutacyjnej, szanowni państwo, powiedzieliście nieprawdę, bo wcale nie daliście mi tyle, co mówiliście. No i jak przyszła pierwsza podwyżka, to powiedziałem, że albo otrzymam to, co było na rozmowie rekrutacyjnej, albo po prostu się brutalnie pożegnamy i to zadziałało, ponieważ...
0: Czyli przepraszam, poszedł zagrał pan wabank właściwie.
7: Tak, natomiast nie miałem nic do stracenia, bo jeżeli miałem do zaproponowania, nie chcę już mówić, jaki sklep markowy, dużo tych sklepów jest w Polsce, jeżeli tam można dostać to samo, co ja miałem w państwowej korporacji z wykształceniem, nieważne jakim, a tam można iść bez wykształcenia, to po prostu powiedziałem, ja pójdę do tego sklepu i dostanę to samo, więc z czym do ludu, no to zaczęli mówić, że mamy benefity, mamy wszystko. Ja mówię, tam też są benefity jeszcze większe niż u was. I zagrałem wabank, no ale z korzyścią to było dla mnie. Gorzej mają właśnie pracownicy, którzy mają 10-15 do emerytury, bo oni się boją, że zostaną w cudzysłowie z ręką w nocniku, kto nas przyjmie, jak powiemy, jak się postawimy. I to jest najgorszy
0: i w jakiejś mierze rozumiem, no, ta ich postawa da się wytłumaczyć, prawda?
7: I tak i nie, ponieważ uważam, że mają większe doświadczenie niż ja. Natomiast przykład, nazwijmy to w cudzysłowie, przychodzących plecaków, bo się zmieniła władza i tak dalej, w państwowych korporacjach tak to bywa, to jest najgorsze, że przychodzi osoba z małym doświadczeniem i ma za nic osoby z wielkim doświadczeniem, bo ja mam poparcie, tak? Natomiast powinno się liczyć doświadczenie, wykształcenie, a poparcie, to te czasy, jak to każdy mówi, słusznie minione, już minęły, że nie matura, ani szczera, zrobi z siebie oficera i to nie powinno tak działać, jak działa. No ale może to się zmieni właśnie dzięki tym młodym osobom wchodzącym w rynek, gdzie jednak nie mają z tym problemu, bo oni idą i mówią, ale ja chcę mieć wolne, no tak, ja chcę przyjść na dziewiątą.
0: Też mam takie wrażenie, że tych oporów tam jakby było trochę mniej. Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję, bo pojawiło

0: Pojawiło się od razu kilka wątków. Ja myślę, że już nawet abstrahując od tych różnych znajomych królika, którzy się pojawiają rzeczywiście, przychodzą z plecakami, to myślę sobie, że jest jeszcze kilka innych kwestii dotyczących takiego, a nie innego zachowania, albo inaczej, takich, a nie innych umiejętności rozmawiania o pieniądzach. Rozumiem tych, którzy mają niedużo do wieku emerytalnego, że po prostu wolą spokojnie przeczekać na takich warunkach, jakie mają, niż ryzykować. No, z drugiej strony, właściwie to, o czym mówił pan Tomasz, jest w tym wiele racji. To są ludzie, którzy mają się czym pochwalić i mają argumenty w swoich rękach, przynajmniej w teorii. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne telefony, kolejne opinie, jak to jest z tymi rozmowami. Jak szefowie na przykład podchodzą do takich rozmów, czy też próśb o taką, o odbycie takiej rozmowy, z jakimi reakcjami państwo mieli do czynienia. Bardzo jestem ciekaw, jak różne mogą tu być doświadczenia. Więc jeszcze raz, 22 645 22 66. I jednocześnie przypominam, że oczywiście w naszym programie jest gość, pani Dominika Czechowska, Uniwersytet WSB Merito, ekspert biznesowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: To pani Dominiko, to zacznijmy od tego wątku, który chyba najmocniej wybrzmiał, to znaczy młodzi Polacy wchodzący na rynek pracy, którzy nie mają problemu z artykułowaniem swoich potrzeb, swoich oczekiwań, czy też swoich rozczarowań. No i te najstarsze pokolenia, które wolą siedzieć cicho. To rzeczywiście tak jest, czy to pewien mit?
1: Nie, nie, tak jest. No przede wszystkim wynika to z faktu, że młode pokolenie już jest pokoleniem wychowanym bardziej asertywnie i definiują, czym jest asertywność. Natomiast to pokolenie starsze jest pokoleniem uległym albo agresywnym, czyli to są takie skrajne formy komunikacji i dążenia do rozwiązania swojego problemu, które nie są właściwe. Czyli uległość polega na tym, że jesteśmy wycofani i
0: godzimy się na każde warunki, na każdą sytuację, tak?
1: No, dokładnie. Ewentualnie jak już się nie godzimy, to jest postawa od razu agresywna, szukamy innej pracy, rzucamy papierami i to już jest niestety pozamiatane. W tym takim procesie, kiedy mamy pracownika niezadowolonego z potrzebami, no to są dwie ścieżki, albo konstruktywne rozwiązanie problemu, czyli porozmawianie z szefem, no albo taki element sabotażu, czyli tego, że już ta osoba się wycofuje i szuka sobie innej pracy. Ale ja tu chciałabym trochę w tej dyskusji nadmienić aspekt zarządzania zespołami, zarządzania ludźmi. Bo to wszystko, o czym my rozmawiamy, to powinno być odwrotnie. To rozmowy o podwyżkach nie powinny wychodzić od pracowników, tylko proces zarządczy, między innymi uwzględniające takie narzędzie, jakim jest coroczna rozmowa oceniająca pracownika, no powinna mieć miejsce w każdej organizacji. To wtedy jest ten moment, kiedy pracownik poprzez taką rozmowę, jest to pewien taki schemat rozmowy, może wyartykułować, jakie są jego potrzeby. I na wyższych zarobków, nie tylko zarobków, no bo są też potrzeby rozwojowe, potrzeby społeczne, jakie są jego oczekiwania. Przecież zależy nam na tym, żeby mieć szczęśliwych pracowników.
0: To pani Dominika, to przepraszam, to pytanie albo to stwierdzenie właśnie, czy takie rozmowy są inspirowane przez szefostwo, to jest być może pytanie, które warto zadać naszym słuchaczom. 22 645 22 66. Proszę z nami pozostać, jest pan Dominik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Dominiku, potrafi pan rozmawiać o pieniądzach, czy nie?
2: Nie, nie potrafię, jest to dla mnie trudne i mam z tym problem, ale zwróciłem też uwagę na to, jaka jest różnica w tym, jak podchodzą do pracownika, pracodawcy za granicą, a jak podchodzą pracodawcy w Polsce. W Polsce my startujemy z taką rozmową do naszego takiego pracodawcy jakby z takiego poziomu niżej, że my jesteśmy ulegli i tak przepraszamy, więc wręcz o to prosimy. A ja pracowałem w Polsce, teraz pracuję za granicą. I za granicą jest równość. Szef nie jest kimś nad tobą. Szef jest tak jakby, on po prostu robi coś innego, ale on jest takim współpracownikiem, można też tak powiedzieć. I do mnie na przykład szef wyszedł z taką propozycją podwyżki, dał mi 20% podwyżki. Ja w ogóle o to nie prosiłem. Nawet o tym nie myślałem, bo dopiero pracowałem rok i gdzie będę się tam wychylał. I jest zupełna różnica w traktowaniu człowieka właśnie za granicą i w Polsce.
0: Hierarchiczność to jest to, z czym mamy do czynienia u nas? Oczywiście generalizując, bo wiadomo, że bywa różnie.
2: W każdej firmie jest inaczej, ale w

0: Polsce jest to bardzo jakby zaznaczone, a za granicą, ja pracuję w takiej średniej firmie, może 300-400 osób, jest zupełnie inaczej. Można pójść do szefa, można z nim porozmawiać, można z każdym problemem w zasadzie pójść, powiedzieć mu, co byśmy chcieli zmienić, i on w zasadzie zawsze jest na tak, oczywiście w jakichś tam rozsądnych sytuacjach. I ja mam z tym problem, bo ja jestem pokoleniem 40+, ja mam z tym problem, tak jak mój przedmówca powiedział, z tym, żeby poprosić o podwyżkę, ale ludzie do niego chodzą, wiem od kolegów, i w zasadzie nie mają z tym problemów, ale Polacy mają, przynajmniej u nas, my mamy trochę inną mentalność.
1: Inne geny? Że tak zapytam?
0: Inne geny, za granicą nie mają, Francuzi, Austriacy, to oni po prostu czuję dobrze, pracujesz kilka lat, coś tam się nauczyłem, teraz idę i po prostu go prosi, mówi mu jakaś sytuacja, nie, że to się żegnamy, tylko po prostu na zasadzie normalnej rozmowy, czego w Polsce nie ma. Przynajmniej ja się z tym nigdy nie spotkałem, pracowałem w kilku firmach i państwowych, i prywatnych, i nigdy tego jakby, to było zawsze problemem. Jak się szło tam, to ręce się trzęsły. A tu oni normalnie chodzą, ci ludzie z zagranicy, i po prostu
1: no dobrze, to panie Dominiku,
0: o podwyżkę.
1: To panie Dominiku, dorzucił pan kolejny wątek w naszej rozmowie. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czy umiemy rozmawiać, czy potrafimy rozmawiać o naszych pieniądzach, czy potrafimy rozmawiać z szefostwem o podwyżkach? To jest pytanie na dziś. Czekam na telefony.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 28 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o podwyżkach, a właściwie o tym, czy potrafimy o podwyżki poprosić, potrafimy o podwyżkach rozmawiać, czy potrafimy taką podwyżkę podczas rozmowy z szefostwem dobrze uzasadnić. No i oczywiście, jak przeważnie wyglądają reakcje po drugiej stronie. No to zaczniemy od pani Iwony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałabym podzielić się z Państwem moim doświadczeniem. Jestem, powiedzmy, tu na granicy pokolenia mniej niż 40, jeszcze plus. Pracowałam zarówno dla firm polskich, jak i zagranicznych, różnej wielkości. I ja osobiście spotkałam się zawsze z pozytywnym odzewem ze strony szefostwa w Polsce akurat.
1: Nie miałam problemu. Troszkę demonizujemy.
2: Myślę, że tak. To na pewno jest kwestia indywidualna i jakby tutaj pewnie są brane pod uwagę różne czynniki, czy doświadczenie pracodawcy, czy jakby tutaj, no nie wiem, poziom zadowolenia z naszej pracy. Natomiast właśnie w nawiązaniu do mojego przedmówcy, ja chciałabym też powiedzieć, że akurat pracując dla holenderskiej, spotkałam się z dużym oporem, jeśli chodzi o zaakceptowanie prośby o podwyżkę, mimo że na takie też warunki byliśmy umówieni. Także to różnie bywa z tymi zagranicznymi pracodawcami, ponieważ pan, nie wiem w jakim kraju dokładnie teraz pracuje i dla jakiej firmy, ale ja osobiście akurat z pracodawcą zagranicznym właśnie mam takie dosyć odwrotne doświadczenie, czyli no niekoniecznie moja prośba spotkała się z taką od razu pozytywną decyzją. Także wydaje mi się, że to są bardzo indywidualne kwestie, ale warto zawsze próbować, zawsze pytać i myślę, że jeżeli jesteśmy pewni tego, że dobrze pracujemy, to prawdopodobnie ta nasza prośba spotka się z pozytywnym odzewem.
1: To pani Iwono, to chciałem jeszcze nawiązać do tego wątku, który się pojawia, to znaczy to, jak pokolenie wpływa na naszą umiejętność rozmawiania o podwyżkach. Z pani obserwacji rzeczywiście wynika tak, że starsze osoby mają z tym problem, a im młodsze, tym łatwiej, tym swobodniej do tego tematu podchodzą?
2: Tak, zdecydowanie tak. Ja akurat miałam właśnie też możliwość współpracy z koleżankami i kolegami w różnym wieku i rzeczywiście tak jest, że te osoby, które są w wieku takim przedemerytalnym, czy no właśnie w starszym gdzieś tam pokoleniu niż moje, mają większe opory i szkoda, bo myślę, że ze swoimi umiejętnościami i poziomem wiedzy mogliby jeszcze powalczyć o lepsze wynagrodzenie, ale to być może właśnie wynika z tej kwestii, że może kiedyś było trudniej o pracę i po prostu boją się poprosić, żeby nie zostać zwolnionymi. Także tak, w moim pokoleniu i tych młodszych zdecydowanie łatwiej jest prosić o podwyżkę, to na pewno.
1: No myślę sobie, że wystarczy przypomnieć o latach 90. i o tym, jak wtedy, o początku lat 90., jak wtedy wyglądał rynek pracy, jakie było bezrobocie. I chociażby takie doświadczenie, no też uczy nas takich, a nie innych zachowań i zapewne one później na długo w głowie pozostają. To była pani Iwona. To teraz tak, bardzo dziękuję pani Iwono. 22 645 22 66. Pan Łukasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. U mnie trochę śmieszna historia, bo dwa lata temu zacząłem poszukiwać pracy, gdyż poszedłem o podwyżkę i trochę z takim niemiłym doświadczeniem się spotkałem po weekendzie majowym, gdy wróciłem, czekało wypowiedzenie.
1: O, jaki ale miły termin w takim razie wybrano.
3: Miły, tak, tak. Akurat odpocząłem i tak na dzień dobry taka niespodzianka.

0: ale za dwa dni byłem już w nowej pracy, co najśmieszniejsze, jak się później po tygodniu takim, powiedzmy, próbnym okazało, szefową okazała się koleżanka z zawodówki i pracuję u nich już 2 lata, no i tak mówię, trzeba się wybrać po podwyżkę. No i niespodzianka, wróciłem, co śmieszniejsze, znów po weekendzie majowym okazuje się, że podwyżka sama przyszła, była rozmowa.
1: Panie Łukaszu, już się spodziewałem, że pan powie, że czekało wypowiedzenie.
0: Nie, bo ja tak już przebąkiwałem, że mówię, słuchaj, mówię, tej pracy jest, mówię, coraz więcej, Gosia, pieniądze te same, mówię, no coś by chyba warto pomyśleć. No i tak temat gdzieś tam ucichł, no i powrót po majówce do pracy, no podwyżka.
1: Ale to, panie Łukaszu, przepraszam, muszę dopytać, bo to jest też ciekawy wątek. A uważa pan, że to, iż znamy swoich przełożonych, ja nie mówię, że jesteśmy dobrymi znajomymi, ale no nie tylko od tej strony zawodowej jakoś mieliśmy okazję ich poznać. To pomaga, czy jest raczej przeszkodą?
0: Ciężko powiedzieć, czy to pomaga. Ja z własnego doświadczenia wiem, tym bardziej mąż szefowej, też Łukasz, oni nie traktują siebie jako tam Bóg wie kogo, nie. Brzydko mówiąc, oni zapierniczają tak samo jak my, czasem nawet dużo dłużej pracują. Więc może im jest łatwiej docenić pracownika, bo jeżeli pracownik spełnia ich oczekiwania, robi pracę tak jak należy, nie ma żadnych tam, powiedzmy, skarg ani sytuacji, które są niefajne, to oni też starają się być fair, tak?
1: No, być może dzięki temu też bardziej pewne rzeczy dostrzegają, są bardziej uważni, bardziej wyczuleni na pewne kwestie.
0: Tak. Znaczy ja ogólnie jestem kierowcą i jeżdżę w trasę, więc czasem jak ja mam wolne, to szefowej właśnie jeździ mąż w trasę za mnie, więc...
1: A, czyli dokładnie te same doświadczenia.
0: Tak, więc wie, że to nie jest czasem taki ładny kawałek dnia, jak to niektórzy mówią, a wsiądzie, windę otworzy, paleciakiem sobie... powiedzmy, wyjmie towar, pojedzie dalej. No nie, to tak nie wygląda, tak?
1: To panie Łukaszu, bardzo dziękuję za te doświadczenia. 22 645 22 66 i jest z nami pan Jacek. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Ja jestem akurat z tej drugiej strony, czy jestem pracodawcą.
1: O, dobrze, to będziemy mieli odmienny punkt widzenia, panie Jacku, tak?
2: Znaczy, słuchałem chyba z godzinę państwa programu i szczerze mówiąc, zdziwiony jestem, że żaden pracodawca nie zadzwonił.
1: No to proszę bardzo, panie Jacku, to ma pan szansę nadrobić te zaległości. Nie, nie było. Rzeczywiście jest pan pierwszy. Nie wiem.
2: Znaczy powiem tak. Wiek nieważny. Ważne jest doświadczenie i umiejętności. Wiek może być niski, ale ważne są umiejętności. Nawet bez braku doświadczenia. Natomiast jak ma się doświadczenie i ma się umiejętności, to jest to pracownik idealny po prostu. Druga sprawa. Nie interesują mnie absolutnie potrzeby pracodawców. Że ktoś ma kredyt, że ktoś ma 5 dzieci. Mnie to nie interesuje. Wziąłeś kredyt, masz 5 dzieci. To jest twoja sprawa, nie mój problem. Więc nie przychodź do mnie z prośbą o podwyżkę, bo ja mam kredyt, bo ja mam 5 dzieci. Jak przychodzisz po podwyżkę, to wykaż, że zasługujesz na tę podwyżkę. Czyli robimy research dokładny. Mhm. Pracujesz rok, dwa. Co zrobiłeś? Jakie masz osiągnięcia? Czegoś się nauczyłeś?
1: No dobrze,
2: panie
1: Jacku, brzmi to sensownie, przyznaję.
2: Znaczy nie, czegoś nauczyłeś. Mhm. Bo wie pan, panie rektorze, można przyjąć pracownika bez żadnego doświadczenia, ale jeżeli w ciągu roku czy dwóch on się nauczy i wykaże, że kurde, te 2 lata, czy rok, 2 lata w mojej firmie nie zmarnował, nauczył się, jest pracownikiem naprawdę cennym. Okej, w porządku, to ja do niego idę i mówię, chłopie, no sorry, no przyjąłem cię na pensji takiej, takiej, pracujesz rok, dwa, no to może porozmawiajmy o podwyżce. Ale jeżeli, no mam pracowników, no przepraszam, już w wieku zaawansowanym, ale oni mają jeden plus, oni mają doświadczenie, nie tylko doświadczenie zawodowe, ale i życiowe.
1: A to też ma znaczenie?
2: To też jest, oczywiście, jak się rozmawia z klientami, jak trzeba podchodzić do klientów, to nie jest kwestia doświadczenia zawodowego, to są umiejętności nabyte w ciągu wielu, wielu lat życia. Po prostu.
1: To panie Jacku, tu musimy przerwać, bo ja rozumiem, że moglibyśmy jeszcze długo komentować te zachowania.
2: Ja mogę się dzielić jeszcze wieloma moimi własnymi z punktu pracodawcy obserwacjami, ale okej, w porządku.
1: Gong wybił, pędzimy dalej. Natomiast, panie Jacku, mam nadzieję, że być może pana telefon wywoła kolejne.

0: innych pracodawców, żeby pokazać tę drugą stronę i zobaczyć, jak ta perspektywa pracodawcy wygląda i na ile ona jest inna, odmienna, różna od tego, co mówią pracownicy. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Elżbieta, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Ja uważam, że wpływ na to, czy ktoś może, ma większą śmiałość poprosić o podwyżkę, zależy niestety od wychowania w domu. Bo jedni byli wychowywani, nie, ty się nie wychodź do przodu,
0: nie wychylaj się,
1: zauważy, nie wychylaj się, siedź w kącie, oni cię zauważą. A drudzy prą do przodu. I niestety ci, co siedzą w kącie, a dobrze pracują, no w tym wypadku są stratni. No bo nie każdy ma takie predyspozycje psychiczne, pomimo że wykonuje dobrze swoją pracę, czy nawet bardzo dobrze. I to, co podobało mi się, co mówił ten pan, mój poprzednik, ale to tak działa w firmach prywatnych, a w firmach państwowych no to jest zupełnie inna bajka.
0: O, no to mamy, to mamy kolejny wątek w takim razie, pani Elżbieto. To mnożą nam się w tej dyskusji te różne spostrzeżenia. Pani Elżbieto, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: 22 645 22 66, no to zobaczymy, z jakim komentarzem dzwoni pani Halina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć też z innej strony. Ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, która świadczy usługi
0: uczenia. Przepraszam, to pani Halino, to pani może właściwie z obu stron przedstawić ten problem.
2: Teoretycznie tak, ponieważ ja również jestem zatrudniona przez firmy, ale ja również sama świadczę usługi i też podnoszę te ceny co jakiś czas. I sama czasami też mam takie obiekcje, czy podnosić, czy to jest dobry moment, czy to jest nie za wysoko, czy nie za nisko. No wiadomo, to jest jednak lekcja jeden na jeden, którą ja świadczę. To jest jakiś rodzaj, no może nie luksusu, bo tak mi przyszło to do głowy, ale no jakiś, prawda, no nie każdy może sobie na to pozwolić, a z drugiej strony jest to jakościowo wysokie, więc też nie może to być za tanie, jeżeli ja jestem po jakichś studiach, mam jakąś wiedzę. Więc ja podnoszę te ceny, ale jednak też staram się to robić co 2 lata, co najwyżej maksymalnie, bo boję się właśnie, że gdzieś tam tych klientów mogę stracić. Z drugiej strony moja szefowa, która mnie zatrudnia, ona co rok, czasami co 2 lata sama podnosi mi te stawki również i ja się nie muszę o to pytać w ogóle. Także wiek, ja myślę, że młodzi mają większą, ja mam obiekcję, powiem szczerze, czasami mam obiekcję, żeby te ceny zwiększyć, bo boję się, że klienci powiedzą, a nie, no, dziękuję bardzo za drogo.
0: Ale to pani Halino, przepraszam, bo trochę wracając do tego, co mówiła pani Elżbieta też właśnie o kwestii wieku. Ja wiem, że to być może nie jest ładne określenie, ale użyję go. Młodsi mają trochę większy tupet, jeżeli chodzi o takie tematy?
2: Tak, tak. Oni jakby, to jest inne pokolenie naprawdę. Oni funkcjonują zupełnie inaczej, ale też mogą się sparzyć, bo to jest tak, że na początku...
0: Ryzyk fizyk,
2: tak. Jeżeli się sparzą kilka razy, to też mogą w pewnym momencie się zblokować i powiedzieć, dobra, może nie pójdę, prawda? I ta praca jest super, podoba mi się, nie, jednak nie chcę. Nie chcę jej stracić, nie? Bo też różnie właśnie pytanie, stracić. Dlaczego my myślimy w tych kategoriach, prawda? Dlaczego od razu...
0: No siedzi to w nas jakoś tak bardzo, bardzo głęboko cały czas.
2: Musimy się tego pozbyć, zdecydowanie.
0: Pani Halino, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czeka pan Tomasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz z tej strony. Ja tak to na króciutko tylko. Kiedyś pracodawca, dzisiaj, że tak powiem, pracuje pod kimś. Generalnie, jeśli chodzi o te podwyżki, jak najbardziej dawałem sami osobiście, jeśli były dobre miesiące. Ale chciałbym taki wątek troszeczkę rzucić, jeśli chodzi o młodych i starszych, czy się boją pójść po podwyżkę, czy nie. Ja mam na takim swoim przykładzie, doświadczenie mam bardzo duże i tak dalej, ale jeśli przychodzą młodzi do pracy i dostają dużo większą pensję na dzień dobry, bez doświadczenia, niż starszy pracownik, który jest zatrudniony w danej firmie i człowiek, który z doświadczeniem pójdzie po tą podwyżkę i nie dostanie, no to niech mi pan wytłumaczy, jaka tutaj jest kolej rzeczy.
0: Ale bardzo często możemy usłyszeć, że ci młodzi to jest młoda krew, to jest nowoczesne spojrzenie, to jest większy impet, większe zdecydowanie, będzie nam się łatwiej przebić na rynku, no i tak dalej, i tak dalej. Takie argumenty padają.
3: Tak, tylko jeszcze tutaj też przedmówca był przedtem, pracodawca, który powiedział, że pewne rzeczy go nie obchodzą, doświadczenie i tak dalej. Dlatego mówię, starszy człowiek z doświadczeniem powinien, wydaje mi się, być bardziej wynagrodzony niż ten młody. Ja rozumiem, że każdemu młodemu trzeba dać szansę, tak, bo w nim też jest takie coś, że on za chwileczkę może być naprawdę tym dobrym pracownikiem, ale troszeczkę takiej dyskryminacji, jeśli chodzi o wynagrodzenie starszego.

0: a młodszego, który przystępuje do pracy bez doświadczenia, no to raczej też się też powinno brać to pod uwagę.
1: Dobrze, panie Tomaszu, pełna zgoda. Kolejny ważny, bardzo ważny, istotny wątek w tej naszej dyskusji, która zaczyna się stawać coraz bardziej szeroka, jeżeli chodzi o ten temat podwyżek, ale to dobrze. No to pani Katarzyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja coś tak jak ten mój przedmówca. Pracowałam bardzo dobrze, oczywiście. Wszyscy mnie wszędzie chwalili. A miałam ambicje swoje i honor i wychowana z domu rodzinnego, że widzą cię jak pracujesz i nie idź po podwyżkę.
1: No ale wie pani, że to jest złudne.
2: A moje koleżanki, zaraz powiem, chodziły co roku po podwyżkę. I teraz jesteśmy na emeryturze, to one mnie przebiły o połowę tej emerytury, bo tak sobie wypracowały, chodząc. A ja z uśmiechem, dyrektor mnie chwalił, wspaniale wszystko wykonujesz, za wiele pracowników wykonywałam pracę, bo dziewczyny nie wiedziały.
1: No dobrze, pani Katarzyno, żałuje pani teraz?
2: Żałuję, że nie chodziłam, że miałam ambicje i taki honor, wie pan, z nosem podniesionym w górze. No to widzisz, że porządnie pracuję, no to daj tą podwyżkę. A nie dawał, bo uznawał, że ja tak wspaniale pracuję. Ja się nie upominam i tego.
1: No to skoro się pani nie upomina, to po co?
2: Najwyższe asystentki przychodziły, pomóż, jak to załatwić, jak tu? W lotniczym przedsiębiorstwie pracowałam. One nie umiały, nie wiedziały, wszystkim pomagałam. A mój dyrektor mówił, no ty tak wszystkim pomagasz. Ciekawe, czy jak kiedyś tobie będzie trzeba pomocy, czy tobie ktoś pomoże. No. Ja mówię, może mi nie trzeba będzie pomocy.
1: Pani Katarzyno, no i to jest, to są właśnie te życiowe doświadczenia, z których wnioski, mam wrażenie, niestety czasami wyciągamy zbyt późno. No to pani Ewa, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja tutaj słucham z uwagą i muszę powiedzieć tak, bo jest różnica. Tutaj ktoś podkreślił, że właśnie między prywatnym a pracodawcą, a państwowym. Oczywiście jest różnica. Ja pracuję gdzieś chyba ponad 30 lat u prywatnego cały czas. Jak maturę zrobiłam, to praktycznie zaczęłam pracować w kancelarii prawniczej i muszę powiedzieć tak, to wychowanie ma niesamowite znaczenie. Tak, te osoby, które są wychowane tak, że jednak powinny być z pozycji wycofanej, prawda? Czekają. To do 20 lat się nie doczekają żadnej podwyżki.
1: No to o czym mówiła pani, Katarzyna przed chwilą.
3: Tak, ale jeżeli już są tak doprowadzone do momentu, że jednak, no kurczę, robimy wszystko praktycznie i słyszymy nawet, że niektórzy mówią, że to myśmy powinni być tymi, którzy podpisy składają, no to coś się z nas jakby tutaj burzy i wtedy próbujemy. No i wtedy słyszymy, właściwie przez wszystkie te lata słyszeliśmy, no na pani miejsce czeka za drzwiami multum osób, zawsze to samo. Albo na przykład pani, no niestety ze średnim wykształceniem, no nie ma pani studiów, no to mój mąż nie zarabia, który ma tam wiadomo, jakie specjalizacje.
1: Ale pani Ewo, pamięta pani lata 90?
3: Tak, tak, jak najbardziej.
1: No to przecież wtedy tego typu rozmowy tak wyglądały. Jest trzech na twoje miejsce, albo nie musisz tu pracować, nie ma przymusu.
3: Tak, dokładnie, ale muszę powiedzieć tak, że zmieniłam i już powiedziałam, że nigdy nie chcę być w kancelarii prawniczej, no i pracowałam na żeby odmurzyć się, że tak powiem, na produkcji, ale oczywiście znowu skusiłam się i muszę powiedzieć, że tak, młode pokolenie też prawników już inaczej na to patrzy. Było na początku bardzo trudno, ale w pewnym momencie zauważyli, że jednak rzeczywiście mają pracownika z doświadczeniem, ale to też było tylko do momentu. Teraz już jest też jakby stagnacja i myślę, że to już jest takie dobro przejęte.
1: No to w takim razie, pani Ewo, będzie trzeba porozmawiać o tej podwyżce, czy też o jakiejś zmianie, mam wrażenie, to w najbliższym czasie. Pani Ewo, musimy kończyć, ponieważ czasu mamy już bardzo, bardzo mało, a tym wszystkim głosom, wszystkim wypowiedziom cały czas przysłuchiwał się nasz gość, pani Dominika Czechowska. Pani Dominiko, bardzo różne wątki, bardzo szeroko pojechaliśmy z tym tematem, natomiast mam wrażenie, że pewne głosy się powtarzały, jednak wybiła się ta różnica pokoleniowa, jeżeli chodzi o podejście do tego tematu i zupełnie inne doświadczenia wynoszone z domu, które potem też skutkują takimi, a nie innymi zachowaniami.
4: Tak, to jest tak zwana inteligencja emocjonalna. To powiedziałam na samym początku, czyli nie wychowanie już w takiej konwencji uległej, a asertywnej. Co więcej, już teraz młodzież jest tak wychowywana i uczona tych kompetencji w szkole, już nawet w szkole podstawowej, w szkołach wyższych, że komunikacja polega na tym, że nie mówi się szef do podwładnego, tylko jest ona dwustronna i więcej wnosi w nasze...

0: życie. Kilka aspektów, które tutaj zostały poruszone, bo cały czas podkreślano doświadczenie, wiek i takie aspekty. No proszę Państwa, dla pracodawcy istotne są wyniki, czyli co to doświadczenie wnosi do organizacji. No nie zawsze jest tak, że ktoś pracuje 20-30 lat, ma doświadczenie i jest tak samo skutecznym pracownikiem jak inny. Więc tutaj no, kwestia odpowiednich systemów też prowizyjnych, umiejętności oceny ścieżki, oczywiście rozwoju kariery. Także poruszyliście Państwo bardzo, bardzo wiele wątków. Nie sądzę, że tutaj wszystkie dzisiaj będziemy mogli zdefiniować, natomiast cały czas kłania się jednak aspekt kompetencji zarządczych, bo cały czas mówiliście Państwo szef, szef, szef, to nie jest władza, zarządzanie ludźmi, ja to zawsze powtarzam na wykładach. To nie jest władza, to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jeżeli podejdziemy do naszego pracownika jako do odpowiedzialności, to będziemy widzieli, jak on pracuje, będziemy poświęcali mu czas, bo na zarządzanie po prostu trzeba mieć czas. No, między innymi czynnikiem zarządzania ludźmi jest motywowanie. No i trzeba mieć tą świadomość, jak zmieniają się potrzeby naszego pracownika, jakim on jest skutecznym, po to są coroczne rozmowy
1: Czyli
0: oceniające.
1: powracamy do tego. Pani Dominiko, ja myślę, że było tak dużo wątków, że do tego tematu w jakiejś formie, zapewne jeszcze na antenie, tylko szczerze, będziemy powracać. Za dziś bardzo mocno dziękuję pani Dominika Czechowska, ekspertka biznesowa Uniwersytet WSB Merito. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
1: No i teraz z wielką uwagą spoglądam w swoją prawą stronę. Marcin jest już na miejscu. Moja prawa, twoja lewa, moja prawa.
2: Dzień dobry.
1: Marcin jest na miejscu, dzień dobry.
2: Dobry temat.
1: Sam.
2: Nasz. Dobry. No sam cały czas, no tak jeszcze trochę, znaczy sam i nie sam, bo z jednej strony sam, ale cały
1: gości.
2: Czas mam gości.
1: Tak, oczywiście. Więc... I to jakich?
2: Ale jeżeli chodzi o Uleńkę, to nie, to jeszcze trochę potrwa, odpoczywa, no ładuje akumulatory, wiesz. A ja zapraszam Państwa na spotkanie. Jest ciekawa współpraca dwóch najważniejszych fotofestiwali w Polsce. Z tego powstają szereg tak naprawdę wydarzeń. Szczegóły zdradzę Państwu po godzinie 14. Później, bo to już będzie trzeci dzień z rzędu wręczania Państwu zaproszeń na festiwal filmów dokumentalnych, to za chwilę, oprócz tego między innymi o premierach filmowych tygodnia.
1: No i to wszystko i więcej, więcej, więcej, o wiele więcej po godzinie 14
2: zapraszam.
1: W programie Folder Ulubione.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Radio kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Jest utrudnienie na S51, to węzeł Olsztynek Zachód, czyli województwo warmińsko-mazurskie. Jest awaria pojazdu ciężarowego, dokładniej wyciek płynów eksploatacyjnych i zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Taka sytuacja na S51 jest od godziny 13 i jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do 15 będą trwały utrudnienia z przejazdem. S8 to węzeł Łozina, węzeł Oleśnica Zachód, a dokładnie na wysokości miejscowości Stępin, czyli województwo dolnośląskie. Tam mamy awarię pojazdu ciężarowego i zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga S6 w kierunku zjazdu na miejscowość Płoty, jest wykolejona ciężarówka po prawej stronie. Są lekkie utrudnienia, ale droga powinna być przejezdna. Natomiast dobra informacja jest z autostrady, z S7, to Nidzica Mława, w pobliżu miejscowości Powierz, gdzie wcześniej dachował samochód osobowy i też wiadomo, że jedna osoba jest ranna. Do tej pory zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Gdańska. W tym momencie tych utrudnień już nie ma. Kierowcy zwalniają także na wysokości Sokołowa Małopolskiego, to droga ekspresowa S19, w drodze do Janowa Lubelskiego czy też Lublina. Natomiast nitka prowadząca do Rzeszowa nie powinna kierowcom sprawić większych problemów z przejazdem. I zwalnia jeszcze Stolica na ekspresówkach, 8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i S2 przy samym lotnisku Chopina, czyli za węzłem Opacz. 22 513 11 11, numer do Polskiego Radia Kierowców.

Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Trwa walka z pożarem w Puszczy Solskiej, decydujące najbliższe godziny. Akcja Sprawdzam to.

0: Media publiczne, w tym Polskie Radio, łączą siły w walce z dezinformacją. W końcu mamy się doczekać produkowanego w Polsce elektryka. Wybrano strategicznego partnera. Dla Puszczy Solskiej kluczowe będą najbliższe godziny. Strażacy wciąż walczą z pożarem, który wybuchł we wtorek na Lubelszczyźnie na pograniczu powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu. W Józefowie, kilka kilometrów od pożaru, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaka jest sytuacja na miejscu i co jest teraz istotne dla strażaków?
1: W powietrzu cały czas czuć swąd spalenizny. Widać także dym, jednak nie jest on tak mocno nasilony jak w poprzednich dniach. Tutaj mieszkańcy wspominali mi, że było to zadymienie tak silne, że nie było widać słońca. I sytuacja faktycznie jest lepsza niż była jeszcze wczoraj. To poprawiły poranne opady deszczu, ale z kolei teraz zerwał się dość silny wiatr. No i teraz przez to mieszkańcy Józefowa wciąż czują niepokój.
2: Z tego, co tutaj nawet wyczuć w powietrzu, że coś tam jeszcze się żarzy, a jeszcze ten wiatr nam przeszkadza i nie chcemy powtórki z rozrywki.
3: Popadało tylko troszeczkę.
2: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie.
3: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień, ten żar, to wszystko.
1: Zarówno strażacy, jak i mieszkańcy Józefowa liczą na kolejne opady deszczu, tym bardziej, teraz bardziej intensywnego. Według prognoz synoptyków mają się one pojawić właśnie w najbliższych godzinach.
0: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Właściciel rozbitego samolotu, który runął podczas akcji nad Puszczą Solską, miał potrzebne zezwolenia, przekazują Lasy Państwowe. Loty, jak podano, wykonuje się od godziny 10 do godziny przed zachodem słońca, ale wyjątkiem są przypadki, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza. Samolot rozbił się we wtorek po godzinie 20. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Przyczyny tej tragedii ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Saperzy z Gdyni wyciągają z jeziora Charzykowskiego w Pomorskiem niewybuchy z II wojny światowej. Na głębokości 7,5 metra płetwonurek Amator znalazł kilkanaście sztuk amunicji artyleryjskiej. Każda z nich ma długość 109 cm i rosyjskie znaki. Osoby mieszkające w pobliżu jeziora zostały ewakuowane, mówi Aleksandra Drobińska z policji w Chojnicach.
4: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu.
0: Dla ewakuowanych mieszkańców przygotowane zostało miejsce w budynku szkoły. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa wspólnie stworzą projekt Sprawdzam To. Jego celem jest porządkowanie medialnej rzeczywistości i skuteczna walka z dezinformacją. W siedzibie Telewizji Polskiej szefowie mediów publicznych podpisali list intencyjny w tej sprawie. Centralnym elementem będzie portal sprawdzamto.pl, miejsce publikacji i porządkowania treści. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreśla, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka, wspólna reakcja.
5: Fake news, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne.
0: Istotną rolę w projekcie mają też odgrywać podcasty Polskiego Radia. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce i nie będzie to zapowiadana od kilka lat temu Izera. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu.
6: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
7: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
6: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub elektromobilności w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
8: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
6: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili zadowoleni.
10: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta.

0: Bo było o komunikacji, o pociągach w Europie, nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto.
1: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
2: Wspaniale, super.
3: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
2: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
4: Właśnie zaczyna się kolejny egzamin z historii muzyki. Matury potrwają do 30 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Pogoda. Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu głównie na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Temperatura od 7 stopni na wybrzeżu, 13 w centrum do 22-24 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny i porywisty. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
5: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy Karolina Rożej
15: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Rooms on Fire z solowym nagraniem wokalistki Fleetwood Mac, Stevie Nicks, rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie audycji.
1: Folder ulubione.
0: Ładniej się jakby zrobiło, jest czym oddychać. Marcin Wojciechowski, dzień dobry Państwu. Prawie 14 minut po godzinie 14. Zapraszam na 2 godziny do radiowej jedynki muzyczno-słownej z gośćmi również. Zaczniemy od fotografii. Miesiąc fotografii w Krakowie oraz fotofestiwal w Łodzi to dwa bardzo ważne fotograficzne wydarzenia w Polsce. One połączyły siły. W związku z tym jest już teraz mnóstwo wydarzeń. Także dla Państwa, tych, którzy się fotografią interesują, ale tych, którzy po prostu szukają sposobu na spędzenie wolnego czasu, w tym wypadku w Łodzi i w Krakowie, szczegóły już niebawem. Później coś dla słuchaczy w Warszawie, będę miał zaproszenia na jutrzejszy festiwal filmów dokumentalnych, zaczyna się od jutra. Millennium Dogs Against Gravity, dokładnie tak się nazywa to wydarzenie, w Kinotece między innymi w Warszawie, bilety za chwilę. Przed 15 odwiedzi nas Rafał Sławoń, który opowie o tym, co wydarzy się kulturalnego w Jedynce w najbliższy weekend, a wydarzy się dużo. Po 15 między innymi o premierach filmowych tygodnia. Zajrzymy również do Muzeum Czekolady w Korczynie koło Krosna. A muzycznie teraz sięgamy do albumu Noah Kahana. To jest bardzo młody chłopak, no, 97 rok, który zasłynął w pandemii, nagrywając piosenkę Stick Season. Potężny przebój na całym świecie. A dosłownie 1,5 tygodnia temu wydał swoją 4. płytę, która już jest przebojem. Posłuchajmy najnowszego utworu Doors. Noah Kahan w Jedynce.

0: folder ulubiony w programie pierwszym Polskiego Radia, a ze mną goście o dobrych radiowych głosach, Krzysztof Cendrowicz, Fotofestiwal Łódzki, dzień dobry. Cześć. I Tomasz Gutkowski, Miesiąc Fotografii z Krakowa. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry.
0: Co to za wydarzenia, które reprezentujecie, czyli Fotofestiwal Łódź i Miesiąc Fotografii, krótko, jak moglibyście opowiedzieć naszym słuchaczom?
2: Może Kraków pierwszy, bo
1: poproszę.
2: Już za tydzień.
1: Tak, za tydzień zaczynamy, Łódź miesiąc z hakiem później. Są to festiwale fotografii, ale oczywiście nie tylko o fotografię chodzi. Są to wydarzenia, powiedziałbym, multitematyczne, w których mieści się klasycznie rozumiana forma, taka jak wystawy, których mamy po kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt co roku. Cała masa wydarzeń, warsztatów, spotkań, oprowadzań, ale także i muzyka, i wydarzenia multimedialne. No i też dużo takich sytuacji, w których po prostu można spotkać ludzi, można razem spędzić czas, można się czegoś dowiedzieć o świecie współczesnym, bo no, dzielimy tutaj przekonanie, że fotografia jest takim medium, które z jednej strony łączy, bo jest demokratyczna i każdy, niemal każdy ma w kieszeni wysokiej jakości urządzenie, za pomocą którego może rejestrować obraz i dokumentować świat. 90% z użytkowników tych urządzeń jeszcze ma połączenie z globalną siecią, więc może się natychmiast dzielić. Zresztą bardzo chętnie jako ludzkość to robimy w nadmiarze. Między innymi też o tym mówimy. Nikt nas nie uczy czytania obrazów, rozumienia ich, rozumienia z jakiego powodu są nadawane, w jakim kontekście, w jakie historie się układają. No i wiemy, że obrazy, to zresztą najnowsza historia pokazuje, jako memy, znamy te słynne historie w związku z poprzednimi wyborami w Stanach.

0: Stanach Zjednoczonych mogą być używane jako narzędzie bardzo skutecznej manipulacji. Głównym medium przewodnim jest fotografia, ale jako traktujemy jako punkt wyjścia do innych dziedzin, do rozmawiania o współczesnym świecie.
1: Krzysztof, czy w Łodzi jest podobnie?
2: Dokładnie tak i od 25 lat myślę, że to jest ten wspólny mianownik. Połączyło nas takie świadomościowe, krytyczne myślenie o fotografii. Poza tym, bo to nie tylko wystawy, ta multidyscyplinarność, czyli program filmowy, program muzyczny i przede wszystkim miejsce spotkań. Festiwale są tworzą taką przestrzeń, gdzie też jakby sam fakt, że festiwale rozpoczynają się w maju i w czerwcu, to jest taki moment, gdzie wychodzimy z domu.
1: Najlepsze miesiące roku.
2: Najlepsze miesiące, spotykamy się i nie tylko środowisko fotograficzne, czy związane ze sztukami wizualnymi, czeka cały rok na te dwa wydarzenia i dlatego też dużo wydarzeń takich międzypokoleniowych, również dla młodzieży. Od 25 lat cały czas odmładzamy naszą publiczność. Festiwale się starzeją, nasza publiczność jest ciągle młoda.
0: Ciągle piękna, ale mamy też, staramy się dotrzeć też i do starszej publiczności, wciągać także i seniorów. Ja zawsze zapraszam moich rodziców, którzy są w wieku emerytalnym i oni są takimi beta-testerami, biorą aktywny udział w wydarzeniach, wystawach, czytają, przygotowują się do tego, więc właściwie są to wydarzenia dla odbiorców w każdym wieku i super jest taki miks właśnie.
2: To są wydarzenia wielopokoleniowe, ale też, o czym mówił Tomek wcześniej, multitematyczne i tych tematów jest wiele, takich od ważnych społeczno-politycznych tematów, bardzo refleksyjnych, po chociażby temat, w którym tegoroczna edycja Fotofestiwalu, czyli temat naszych relacji ze zwierzętami, będzie bardzo dużo emocjonalnych wystaw, takich opartych na doświadczeniu. Bycie na jednym z dwóch festiwali w Krakowie i w Łodzi, a najlepiej, bo to już 3 godziny tylko pociągiem, więc dużo osób też przyjeżdża z Europy i ze świata i to jest możliwość, gdzie można spędzić 2 dni w Krakowie, 2 dni w Łodzi i ta synergia towarzyszy nam od 25 lat.
1: A dlaczego połączyliście siły w tym 2026 roku po raz kolejny?
0: Bo się lubimy, bo sobie kibicujemy, bo mamy wspólne cele, bo chcemy promować polską fotografię na świecie i robimy to skutecznie od 25 lat, to nie są, obaj prowadzimy, współprowadzimy organizacje, fundacje, które nie tylko organizacją festiwali się zajmują, ale też my się na przykład skupiamy na archiwach polskich artystów, fundacja na edukacji i promocji też młodych talentów, więc no, mamy wspólne cele, podobną publiczność, podobną energię, jesteśmy w tym samym wieku, akurat my z Krzysztofem, zaczynaliśmy w tym samym momencie, więc no, festiwal tego typu sztuk wizualnych no, ma to do siebie, że on no, musi być rozproszony po mieście, nie może się odbyć w jednym miejscu, więc musimy współpracować.
2: I też co roku w Krakowie i w Łodzi odkrywamy nowe przestrzenie. W Łodzi to są przestrzenie postindustrialne.
1: Jest chyba dużo miejsc, których
2: jeszcze
1: można...
2: Jeszcze nas to zaskakuje, że co roku odkrywamy nowe przestrzenie, tak nowe opuszczone fabryki i te miejsca pełnią też równoprawną jakby rolę w tym kontekście artystycznym i budowania programu. To są jak właśnie opuszczone baseny, czy elektrownie i tak dalej. W tym roku takim głównym miejscem będzie druga w Europie elektrociepłownia, XIX-wieczna szajblerowska. Piękna przestrzeń, w której odbędą się 2 wystawy i koncert. Także te przestrzenie w naszych festiwalach pełnią ważną funkcję.
0: Ale są to po prostu miejskie wydarzenia. No, Kraków jest wybitnie nadający się do łażenia po prostu od miejsca do miejsca, zatrzymywania się w kawiarniach w różnych punktach, jednocześnie no, faktycznie odwiedzenia ważnych instytucji. Coś o programie powiemy?
1: Zaraz powiem oczywiście, ale myślę sobie, że te miasta są tak różne, tak się w tym uzupełniają. Dobra, zaraz do tego wrócimy, co wynika z tej waszej współpracy. Krzysztof Cendrowicz, Fotofestiwal Łódź i Tomasz Gutkowski. Miesiąc fotografii Kraków w radiowej jedynce w folderze ulubione. Do rozmowy wrócimy za moment.

0: Rozmawiamy o szeroko pojętej fotografii. Krzysztof Cendrowicz, Fotofestiwal Łódzki i Tomasz Łódź i Tomasz Szegutkowski, Miesiąc Fotografii. Wspólne wydarzenia, połączyliście siły. Co z tego wynika? Jaki jest program tego wydarzenia? Tych wydarzeń?
1: To, co bym Państwu chciał w Krakowie polecić. Nasz program dzieli się na trzy części. Jedna to jest tematyczna. Co roku staramy się znaleźć taki temat, który no, jest po prostu aktualny, ważny i wart uwagi naszej czy mediów. Unreal Estate, czyli temat główny tegorocznej edycji, poświęcony sprawom polsko-niemieckim i środkowoeuropejskim. Ambitnie i dość odważnie, a to dlatego, że uważamy, że sami spostrzegliśmy po sobie, że niby Niemcy są naszym ważnym partnerem, a tak naprawdę o lokalnej polityce, czy tym, co tam się po prostu dzieje, wiemy dosyć mało, a to nas skierowało na takie szersze pole rozmowy o tym, no, czym są granice, jak to myślenie o państwach narodowych, no właśnie o tej koncepcji środkowoeuropejskości jako takiej, która no, na naszych oczach się zmienia, tak jak zmienia się polityka międzynarodowa, więc fotografia jest punktem wyjścia do opowieści o tym, mamy projekty no właśnie o tym, co się dzieje, jak lokalni polscy i niemieccy artyści ten temat widzą, właśnie granic, narodów czy mniejszości, czy właśnie doświadczenia emigracji, bo mamy też artystów, którzy mieszkają w Polsce i w Niemczech, a wcale stąd nie pochodzą. A kończymy na poważnych dyskusjach, warsztatach, debatach i prezentacji tego, co w ogóle w fotografii środkowoeuropejskiej, polskiej, niemieckiej, ale nie tylko, bo i literaturze, i filozofii mamy szereg spotkań takich tematycznych, głównie przez ten pierwszy weekend między 14 a 17 maja, a potem przez cały miesiąc. No i dwie pozostałe części, które są świetną okazją, żeby zobaczyć, co w ogóle w młodej i średniej, w cudzysłowie, fotografii współczesnej się dzieje. Sekcja show-off, czyli 6 wystaw indywidualnych w galeriach, które są premierami, debiutami często. Młodzi artyści pracujący ze świetnymi, zaproszonymi przez nas kuratorami, którzy właśnie opowiadają swoje historie, czy o historii o świecie współczesnym. Jeden z artystów

0: informujące o zagrożeniu. Prokuratura czeka na decyzję Europarlamentu. Trafił do niego wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi.
1: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi 2 zarzutów karnych.
0: Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił w sumie 1 000 000 złotych podatku. Strzały w austriackim Lincu. Starszy mężczyzna zastrzelił 2 kobiety w restauracji. Napastnik popełnił potem samobójstwo. Zapraszam na pełne aktualności o 16:00.

0: Jeden z braci Puff, starszy Charlie Puff, wydał ostatnio swoją kolejną nową płytę, a tam między innymi duet, i to nie byle z kim, Love in Exile, czyli Michael McDonald i Kenny Loggins razem z młodym Charlie'm. Muzyka łączy pokolenia i to jest na to dowód. A teraz zabieram Państwa w słodkie miejsce. Są takie miejsca, gdzie prawie nigdy nie jest cicho. To jest fabryka Willego Wonki i Muzeum Czekolady w Korczynie koło Krosna. Składniki z różnych stron świata, rzemieślnicza produkcja i wyrafinowane smaki, wiadomo. Pasja czekoladnika Mirosława Pelczara może być zaraźliwa, zwłaszcza w jego naturalnym środowisku, wśród pralin, trufli, tabliczek i figurek czekoladowych. I wygląda na to, że atmosfera udzieliła się również naszej reporterce Magdalenie Zbylut-Wiśniewskiej.
1: Kręci mi się w głowie, a bynajmniej jestem osobą dorosłą. Pan też tak ma? Panu się zdarza, że pan przychodzi do pracy i panu się jeszcze kręci w głowie?
2: Tak, jak najbardziej kręci mi się w głowie, że koniec

0: pomysłów różnych, które jakby tutaj widzimy gołym okiem, ale też jakby no od samej czekolady, bo czekolada jest jakby zakręcona, czekoladę kręcimy, czekoladę konszujemy, sam proces obróbki czekolady jest taki trochę magiczny, no i po prostu ja to kocham, to jest moja praca, to jest moje życie i realizuję tą moją pasję już od 14 lat w tej małej naszej malowniczej miejscowości, jaką jest Korczyna.
1: Pan jest mistrzem Polski.
0: Podwójnym mistrzem Polski cukierników, uczestnikiem Mistrza Świata Cukierników. No i tak się tak myślę, ta droga nasza, a tak nawet moja, potoczyła, że generalnie były różne mistrzostwa. Po drodze mojej kariery zawodowej mistrzostwa właśnie takie czekoladowe, mistrzostwa cukiernicze. No i generalnie dzisiaj jakby jest takie miejsce, jakie jest.
1: Pan jest także autorem czekolady bieszczadzkiej.
0: Tak jest.
1: Ona jest jakaś specjalna.
0: Tak, oczywiście, także czekolada jest jakby czekoladą najwyższej jakości, czyli ta baza jest taka czekoladowa, jest biała czekolada, jest gorzka czekolada, jest mleczna czekolada, ale dodatki już są takie bieszczadzkie, na przykład jagody, takie właśnie różne nuty ziół bieszczadzkich, także to jak taki dodatek, czyli takie nuty smakowe posypane w tej czekoladzie tworzą taki duet czekolady bieszczadzkiej.
1: Czyli i ziołami pan jest w stanie zamieszać w tej czekoladzie?
0: Oczywiście, czekolada uwielbia różne zioła, uwielbia przyprawy, czekolada w ogóle uwielbia eksperymenty różne i my te eksperymenty jakby wprowadzamy, bo a zwłaszcza gorzka, no właśnie ma coś w sobie, że te smaki takie różne fajnie się w niej komponują i później super smakują.
1: Ale sięgnijmy do początków. Trzeba wspomnieć, że to jest koncept nie tylko pana, ale także małżonki, oczywiście, która również jest cukiernikiem. Wy tworzycie taką słodką parę.
0: Tutaj jest czekoladowo, słodko i kolorowo, a jesteśmy jakby razem już od ponad 20 lat i postaliśmy się jakby w cukierni, bo jesteśmy po prostu cukiernikami. Nie ma w Polsce zawodu, który my dzisiaj tworzymy, czyli zawód szokolatier, czekoladnik. Myśmy ten zawód jakby troszkę tutaj wypromowali i go dalej promujemy, bo porzuciliśmy z żoną, że tak powiem, takie zwykłe cukiernictwo, chociaż nie robiliśmy też zwykłego cukiernictwa, bo robiliśmy takie rzeczy artystyczne, różne takie torty rzeźbione, mniejsze, większe, ale takie rzeczy no troszkę inne, ale to nam w pewnym momencie powiedzieliśmy stop, idziemy w innym kierunku i otwieramy czekolady. No wówczas tej czekolady w Polsce za dużo nie było, a praktycznie w ogóle, bo 14 lat temu, no wiadomo, były te czekolady wszystkie przemysłowe, jakie są dzisiaj, ale czekolady rzemieślniczych nie było za dużo na rynku, no i stworzyliśmy takie miejsce najpierw z produkcją, gdzie powstały nasze pierwsze tabliczki czekolady, które do dzisiaj jakby są liderem sprzedaży, bo te smaki, które jakby powstały pierwsze, no tak się przyjęły, że do dzisiaj cały czas jakby nie mogą zejść stopu i one są number one. Później po 8 latach stworzyliśmy koncept taki właśnie pijalni i muzeum czekolady, które jakby dzisiaj się cieszą dużą popularnością wśród dzieci i, no i całych rodzin.
1: Porozmawiajmy już konkretnie o czekoladzie. Ja panu zadałam pytanie, czy pan jada jeszcze czekoladę? Pan powiedział, że tak, ale czekoladę deserową.
0: Albo gorzką.
1: Albo gorzką.
0: A dlaczego gorzką, drodzy państwo? Dlatego, że gorzka jest najzdrowsza. Pomaga układ krwionośny, na pamięć, pomaga na koncentrację, na zły humor, no na wszystko. Także nawet tutaj można powiedzieć, że jest takim afrodyzjakiem i na pewno nikomu nie zaszkodzi. Także my zawsze proponujemy, jak jeść, drodzy państwo, to gorzką czekoladę. Bo wiadomo, nie ma cukru, no i na pewno nikomu nie zaszkodzi, a może jedynie pomóc.
1: A w jakich ilościach?
0: Kto ile da rady? Wiadomo, że nie możemy zjeść całej tabliczki, no ale generalnie zjedzmy te 2-3 kosteczki, 4 dziennie i naprawdę nas samopoczucie się poprawi, ale mówię, to musi być dobrej jakości czekolada, takiej prawdziwa, rzemieślnicza czekolada, no na przykład taka jak nasza, także to naprawdę, drodzy państwo, działa, tylko musi być prawdziwa, rzemieślnicza, dobrej jakości gorzka czekolada, minimum 70% kakao.
2: 2-3 kosteczki pan mówił? 2-3 kosteczki to my zostawiamy z tabliczki często, a Muzeum Czekolady w Korczynie koło Krosna do odwiedzenia w drodze w Bieszczady. To teraz przypomnę państwu pewną piosenkę Kylie Minogue, która śpiewała, że gdyby miłość była płynna, to byłaby jak czekolada.

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar, czyli Harry Styles w jedynce. Arbuzy już są, ale jeszcze to jeszcze nie te arbuzy. Też tak odnosisz takie wrażenie, Karolino, że...
2: No to nawet nie porywam się na, chciałam powiedzieć, na Mazury, na arbuzy w
1: nie
2: maju.
1: Lubisz?
2: Kocham, ja bym mogła tylko o arbuzach żyć, no ale takich, które słońcem smakują.
1: Ostukujesz, jak kupujesz?
2: To podobno nie ostukuje się, tylko się patrzy na, nie wiem jak nazwać, taką część, z której urwało się arbuza.
1: Ja ostukuję, już mam wczuja, wiem o co chodzi. Wiesz, okay, jak jest takie echo, ciężki taki, wiesz,
2: że jest ciężki od słodyczy.
1: Od cukru, to jest dobrze.
2: Będę cię zabierała na zakupy arbuzowe
1: z
2: w takim razie.
1: Z przyjemnością. A swoją drogą, to pan koło radia ma taki stragan i coraz więcej tych warzyw i owoców, u niego dobra wiadomość. A co u ciebie dzisiaj po 16?
2: Same ciekawe rzeczy, no, bardzo polecam słuchać, bo dzisiaj maturzyści mierzyli się z maturą z rozszerzonego języka angielskiego, więc my dzisiaj sprawdzimy, jak Polacy ogólnie radzą sobie z angielskim. I wydaje mi się, może nie mam racji, że to jest tak, że oceniamy swoje umiejętności gorzej, niż one w rzeczywistości wyglądają, bo my sami mówimy, a Polacy to nie umieją po angielsku, a badania pokazują, że jest całkiem nieźle. O tym będę rozmawiała z Arleną Witt, która już od lat w internecie uczy świetnie języka angielskiego. Zapytamy też, no bo są najnowsze wyniki badań, które zawody w Polsce są najbardziej szanowane, a które najmniej.
1: Ciekawe, gdzie są radiowcy.
2: Na szczęście myślę, że lepiej nie być nigdzie niż na tym drugim.
1: Ja wiem, a influencerzy? To w ogóle jest zawód?
2: Trafiłeś. Oni są najmniejsza.
1: To nie mów, to powiesz w programie.
2: Dobrze, powiem.
1: Karolina Rożej z Państwem, ja dziękuję za dzisiaj. Marcin Wojciechowski, słyszymy się jutro. Jutro z Kinoteki audycja, którą wydawała dzisiaj Monika Góral, a zrealizowała Kasia Dubrawska. Dziękuję paniom i Państwu również. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Utrudnienia są na autostradzie A2 węzeł Poznań, Luboń do węzła Poznań, Krzesiny, czyli województwo wielkopolskie. 167 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, ale nie ma osób rannych. Natomiast zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Podobnie w województwie wielkopolskim cały czas zablokowana jest częściowo droga krajowa nr 25, to odcinek Ślesin-Konin, a w pobliżu miejscowości Mikorzyn. Tam jest zderzenie dwóch samochodów osobowych, ale także busa. Dwie osoby są ranne, a droga jest całkowicie zablokowana od godziny 14.30. Już teraz województwo śląskie, S1, odcinek węzeł Żywiec-Browar do węzła Węgierska Górka w pobliżu miejscowości Radziechowy na 30 kilometrze. Tam samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. Nie ma osób rannych, natomiast zablokowana została jezdnia w kierunku z Wardonia od godziny 15. Tam są te utrudnienia i tak jak prognozują służby, jeszcze do godziny 17 S1 może być zajęta na tym odcinku. S51 to województwo warmińsko-mazurskie, węzeł Olsztynek Zachód, gdzie po godzinie 13 miała miejsce awaria pojazdu ciężarowego i też na miejscu jest wyciek płynów eksploatacyjnych. Cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I jeszcze krótka informacja a propos tego, gdzie najbardziej się korkuje. Kraków, dokładniej południowa obwodnica miasta. Tam jest rzeczywiście bardzo gęsto, zarówno w kierunku Katowic, jak i też jest gęsto w kierunku Tarnowa czy Wieliczki. Tak samo trzeba na pewno też powiedzieć, że korkuje się dość mocno autostradowa ósemka. To jest centrum Warszawy.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdena
1: i Olaf Warzyński. Pożar Puszczy Solskiej opanowany, akcja strażaków jednak wciąż trwa, a prognozowany deszcz może im pomóc.
0: Jest trzeci wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi.
2: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi 2 zarzutów karnych.
1: Jest zaproszenie dla papieża do wizyty w Polsce. Złożył je osobiście premier Donald Tusk.
3: Nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu.
0: Pożar Puszczy Solskiej opanowany.
1: Sytuacja na miejscu się poprawia, ale to jeszcze nie koniec akcji gaśniczej.
0: Strażacy nadal walczą z ogniem, a pomagają im okoliczni

0: mieszkańcy.
1: Na miejscu jest Aleksander Przoniak, który zna więcej szczegółów.
2: Jak przekazali strażacy, sytuacja znacząco się poprawiła. Pożar udało się opanować, ale nadal trwa gaszenie ognia. Zmianę odczuwają mieszkańcy Józefowa. Jak mówią, dziś jest o wiele mniej dymu niż wczoraj.
3: To już to tylko końcówki właśnie tego pożaru?
4: No nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest zabezpieczone.
2: Rano spadł deszcz, który pomógł strażakom. Ci jednak nadal ciężko pracują, a mieszkańcy, jak mówi Daniel Skóra z Ochotniczej Straży Pożarnej, pomagają.
5: Tutaj jeszcze koła gospodyń wiejskich ciągle z jakimiś ciepłymi posiłkami krążą, robią jakieś kanapki.
2: W ciągu najbliższych godzin synoptycy przewidują kolejne opady deszczu w tym regionie. Może mieć to kluczowy wpływ na koniec pożaru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Dwadzieścia zastępy Straży Pożarnej gaszą z kolei pożar hostelu w Żukowie na Kaszubach.
1: Przed przybyciem służb z budynku ewakuowało się 46 osób.
0: Trzy osoby zostały poszkodowane, jedna z nich została przewieziona do szpitala.
1: Na stałe zameldowanych w hostelu jest około 200 osób, dlatego oprócz działań gaśniczych strażacy przeszukują także pomieszczenia.
0: Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące się w budynku butle z gazem. Pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu do obiektu.
1: Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi.
0: Prokuratura zarzuca mu dwa przestępstwa skarbowe.
1: Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił w sumie miliona złotych podatku, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
6: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych dwóch zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku prokurator będzie mógł przedstawić te zarzuty.
0: To trzeci wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi.
1: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy.
0: Dziś pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: A ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków.
0: Co sędziowie usłyszeli w Trybunale? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
7: Sędziowie rozmawiali z zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiejem Sochańskim, a ten poinformował ich, że prezesa Święczkowskiego nie ma, będzie w poniedziałek, ale już może sędziom powiedzieć, że prezes nie widzi podstaw do dopuszczenia ich do orzekania. Sędzia Krystian Markiewicz mimo to pokazał orzeczenie Trybunału w Strasburgu wiceprezesowi.
8: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic.
7: Sędziowie dowiedzieli się również, że orzeczenie Europejskiego Trybunału nie zmienia statusu sędziów. Wiceprezes Trybunału obiecał, że przekaże stanowisko sędziów prezesowi Święczkowskiemu, a ten w poniedziałek przeczyta argumentację i się do niej ustosunkuje. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: A do tematu wrócimy w rozmowie dnia o 16.35. Gościem jedynki będzie Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050.
9: To są aktualności jedynki.
0: Premier zaprosił papieża do Polski.
1: Donald Tusk został przyjęty przez Leona XIV na audiencji w Watykanie.
10: Nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością.
0: Według szefa rządu papież mógłby przylecieć do Polski w 2028 roku.
1: Mieszkańcy Nysy i okolic apelują do władz o budowę tymczasowej kładki pieszo-rowerowej na rzece Biała Głuchołaska.
0: We wrześniu 2024 roku powódź zniszczyła tamtejszy most między Białą Nyską a Siestrzechowicami.
1: Lokalna społeczność podkreśla, że minęło już półtora roku, a starostwo nyskie wciąż nie zadbało o nową przeprawę.
11: Stąd ta inicjatywa społeczna, ponieważ sygnały, które dochodzą od grup rowerowych, pieszych, które muszą korzystać z objazdu niebezpiecznego z Morowa do Białej Nyski i Koperniki, tam jest droga teraz o trzykrotnie większym natężeniu i już dochodziło do paru jakichś tam zdarzeń drogowych.
1: Mówił mieszkaniec Nysy Cezary Kaszubski.
0: A inicjatywę wsparł radny gminy Sławomir Siwy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: O sporcie Cezary Gurjew. Francuzi pokonali Litwinów po rzutach karnych w meczu otwierającym czwartą kolejkę hokejowych mistrzostw świata dywizji 1A w Sosnowcu. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 1-1, a rzuty karne trójkolorowi wygrali.

0: i 2-1. Reprezentacja Polski zagra dziś z Japonią. Przedmeczowa opinia Krystiana Mroczkowskiego.
1: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. Na razie skupić się na następny mecz, poprawić te błędy. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
0: Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Jednym z debiutantów jest środkowy bloku Jakub Majchrzak.
2: Na pewno pozytywne wrażenia. Może i lepiej, że na razie nie ma gwiazd, bo można lepiej się wprowadzić, poznać jak to wszystko działa, a potem jakby przyjadą, to będzie już lepiej. Były te sukcesy w młodzieżówce, ale młodzieżówka i seniorskie granie to jest zupełnie co innego. Jest mnóstwo dobrych środkowych, bardzo dobrych środkowych, seniorskiej reprezentacji i nie tylko, nawet na parkietach plus ligi, więc będzie ciężko, ale trzeba walczyć o swoje po prostu.
0: A do Spały będą już niebawem przyjeżdżać kolejni zawodnicy. Kończy się bowiem rywalizacja w Ekstraklasie. Brązowy medal zdobył Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Dresowią Rzeszów. A w niedzielę poznamy złotych medalistów, bo piąty decydujący mecz rozegrają Warta Zawiercie i Bogdanka Lublin. Atakujący zespół Zawiercia Bartłomiej Bołądź.
3: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc co, my skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się i mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
0: Jeszcze wypowiedź kapitana obrońców tytułu, a więc drużyny z Lublina, Marcina Komendy.
4: Musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym. Przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duże koncentracje.
0: A ponownie o sporcie za 2 godziny.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami, miejscowo przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i południu, również burze, gdzieniegdzie z gradem. Od 6 stopni w Elblągu, 8 w Gdańsku i Wałbrzychu, 18 w Białymstoku, Radomiu i Krakowie, do 25 w Terespolu. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, naciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
9: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
8: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama. Autopromocja.
13: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: W czwartek zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I dziś w ekspresie Polacy kontra angielski.
2: If you would like some fine, please help yourself, Jerry.
3: Odmień być. No, I?
4: I.
3: M.
4: M.
3: I am.
4: No wiem, I am.
5: Passenger Stanisław Paluch, please, world. Thank you.
0: No dobrze, ale dzisiaj sprawdzimy, jak jest naprawdę.
6: Im młodsi, tym lepiej na pewno znają. Zaniedbania z przeszłości.
7: Obcokrajowcom trudno się z nami dogadać, wydaje mi się.
8: W badaniach wypadamy bardzo dobrze. Jesteśmy nawet 15 krajem na świecie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania znajomości języka.
0: Wniosek taki, że jesteśmy dla siebie bardzo surowi. Znamy angielski, ale boimy się go używać. Dlaczego? 22 139 22 02 to jest nasz telefon. O tym porozmawiam też po godzinie 17 z Arleną Wit, autorką kanału Po Cudzemu na YouTubie. A propos YouTuba, jak pokazuje najnowsze badania, youtuberów i influencerów za bardzo nie cenimy.
9: Influencerom ufamy dużo mniej, bo bardzo mocno kojarzymy ich działalność po prostu z chęcią zysku. Jednocześnie często influencerzy nie mają żadnych innych kompetencji. Są znani z tego, że są znani.
0: Ale też influencer influencerowi nie jest równy, nie każdy jest słupem reklamowym, nie każdy o lajki walczy z skrajną głupotą. Które zawody zatem szanujemy, a których nie, o wynikach najnowszych badań powiemy już za kilka minut po południówce. Policzymy też dziś, ile w tym roku trzeba wydać na komunię. To Ekspres Jedynki, zaczynamy.

Olivia Dean w Ekspresie Jedynki, Man I Need. I 16 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudniówkę dziś od wspólnej inicjatywy mediów publicznych. Mediów publicznych, które łączą siły w walce z dezinformacją. My, czyli Polskie Radio, ale także Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia nowy projekt. Projekt Sprawdzam To. O szczegółach przedsięwzięcia, które wspiera także Ministerstwo Cyfryzacji,

0: organizacji więcej powie Dorota Piotrowska.
1: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach, co już zapowiada spot.
2: Nie musisz być ofiarą dezinformacji. Nie trać czasu na kłamstwa. Sprawdzimy to za ciebie. Sprawdź nas. sprawdzamto.pl.
1: Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Inicjatywa Sprawdzam To daje to poczucie odpowiedzialności, które w mediach publicznych zawsze było sednem ich działalności. Misja, a w czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej, ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom tej inicjatywie. Ale też bardzo się cieszę, że mocno angażujemy państwo i mówimy, sprawdzamy to wspólnie.
1: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka i wspólna reakcja.
4: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne. Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych słuchaczy, naszych widzów i odbiorców o tym, jakie zagrożenia codziennie są dla nas skierowane, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
1: Szef Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński tłumaczył, że dezinformacja to zjawisko, z którym mierzymy się codziennie.
5: Ostatni przykład, pożary, z którymi w tej chwili radzą sobie służby. Relacjonujemy, co się dzieje, jak pracują służby. Jednocześnie od razu widzimy, że w mediach społecznościowych, na platformach, w różnych kanałach narasta fala fejków, dezinformacji, teorii spiskowych, informacji o tym, kto za tym stoi, kto to inspiruje, jaka jest prawda rzekoma.
1: Porozumienie ma wzmacniać rzetelność informacji i przeciwdziałać fałszywym przekazom. To również odpowiedź na rosnącą skalę dezinformacji w przestrzeni publicznej, podkreślił dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut.
6: Skala dezinformacji jest dzisiaj tak ogromna, że jedną dezinformacją, jednym fejkiem, zdjęciem z groka można nie tylko zniszczyć komuś życie, ale wywołać społeczne niepokoje czy doprowadzić do kryzysu w państwie. Mierzymy się z przeciwnikiem, który nie ma żadnych skrupułów, ma natomiast nieograniczone środki finansowe. To dlatego zaproponowałem moim kolegom z Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, żebyśmy połączyli siły, bo razem możemy więcej.
1: Portal sprawdzamto.pl będzie miał profile w mediach społecznościowych, które zwiększą zasięg i dotarcie do odbiorców.
0: No i dlatego polecamy śledzenie sprawdzamto.pl, no i oczywiście słuchanie radiowej jedynki. Zawsze, gdy mówi się o dezinformacji, ale nie tylko dezinformacji, przypomina mi się takie zdanie, że w zmąconej wodzie ryby najlepiej biorą, bo właśnie temu służy dezinformacja, zawsze ma jakiś cel, no a każda inicjatywa, która te tafle wody troszkę wygładzi, jest jak najbardziej potrzebna. Już teraz Manam gramy w popołudniówce, 19 minut po godzinie 16, a za chwilę będziemy mówić o najnowszych badaniach, które mówią o tym, które zawody my Polacy najbardziej szanujemy, a których zupełnie nie poważamy.

0: Im człowiek starszy, tym bardziej odkrywa to, ile prawdy jest w tekstach Manamu. Szczęśliwe chwile jak motyle. 24 minuty po godzinie 16, program pierwszy Polskiego Radia i popołudniówka. Pani Krystyna do nas napisała. Bardzo jestem ciekawa, jak ten ranking zawodów się prezentuje. Zakładam, pisze nasza słuchaczka, że wśród najbardziej szanowanych strażacy są na podium. No to już wszystko tłumaczymy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I popołudniówka czwartkowa, to ja już tłumaczę, razem z Anią Zagrzewską, która już pojawiła się w studiu. Dzień dobry,
2: Aniu.
0: To agencja badawcza SW Research opublikowała najnowszy raport zawodów, które najbardziej szanujemy oraz tych, które tracą poparcie społeczne. Taki raport pojawia się co roku. No i właśnie przyglądałaś się tym obu tabelom, bo to są dwie tabelki. No i rzeczywiście, strażak jest w centrum uwagi, ale dlatego, że z pozycji lidera spadł, można powiedzieć.
2: Zgadza się. Po kilku latach spadł. Znajduje się na drugim miejscu, ustąpił ratownikowi medycznemu. Bo ratownik medyczny cieszy się poparciem, poważaniem blisko 80% badanych. Strażak nieco mniej, bo o prawie 1 punkt procentowy mniej. Na trzecim miejscu znalazł się pilot samolotu pasażerskiego. 77% badanych poważa ten zawód. Na piątym miejscu, takie podium można powiedzieć, na czwartym przepraszam, miejscu znalazł się lekarz. Jemu ufa 73% badanych. No i farmaceuta na miejscu piątym, później profesor uniwersytetu, strażnik graniczny, górnik, oficer zawodowy w randze kapitana. Tutaj zamyka podium. To, co jest takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich profesji, to fakt, że są one związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. No i jak mówi socjolog Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS, wynika to z tego, że taką najbardziej ludzką potrzebą jest zapewnienie zdrowia.
3: Jest taka znana koncepcja hierarchii potrzeb, prawda? Więc najpierw podstawowe potrzeby to potrzeba przeżycia biologicznego, a więc zdrowie, potrzeba bezpieczeństwa. I te zawody, które zabezpieczają, te cieszą się największym poważaniem.
0: No to teraz spójrzmy na tę drugą tabelę, tę drugą listę, która pokazuje nam te zawody, których

0: za bardzo jednak nie cenimy. No i tutaj zmiany na podium nie ma.
1: Nie ma.
0: Na miejscu pierwszym influencer.
1: Zgadza się. Jemu ufa niecałe tej profesji, jeśli można to tak nazwać, bo myślę, że wiele osób słuchając nas nie zgodziłoby się z tym, że jest to jakikolwiek zawód. 14,7% badanych poważa ten zawód, w cudzysłowie. YouTuber na drugim miejscu się znalazł, nieco ponad 16%. Później debiutujący w tym zestawieniu telemarketer.
0: Muszą do nas dzwonić, bo mniej to tak. Będą bardziej szanowani pewnie.
1: Myślę, że tak może być. 18% osób ufa telemarketerom. No i później poseł, nieco ponad 21% i europoseł, 22%. W tej dziesiątce znalazł się także rekruter, radny gminy, pracownik infolinii, który także debiutuje w tym zestawieniu, senator i trener biznesu, coach.
0: Co jest ciekawe, 3 miejsca zajmują politycy, mówiąc krótko. Poseł, senator i europoseł.
1: Ale to chyba mnie jakoś bardzo nie dziwi, jeśli chodzi o zaufanie, to są to takie profesje, zawody. Tak samo radny gminy, chociaż to jest na szczeblu bardziej takim samorządowym, więc może też częściej znamy osobiście tych ludzi, ale to, że politykom generalnie się nie ufa, to akurat mnie nie dziwi. Z kolei, jak mówi psycholog Żaneta Rachwaniec z Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego Poskrzydła, może to wynikać z tego, że to są takie nowe profesje, ale przede wszystkim nie dla wszystkich być może zrozumiałe, czym się w ogóle zajmują.
2: Influencerom ufamy dużo mniej, bo bardzo mocno kojarzymy ich działalność po prostu z chęcią zysku, również z manipulacją, z graniem na takich naszych niskich emocjach, z wykorzystywaniem różnych technik wpływu społecznego. Jednocześnie często influencerzy nie mają żadnych innych kompetencji, są znani z tego, że są znani, więc to zaufanie jest mniejsze, bo po prostu nie postrzegamy ich jako wiarygodnych ekspertów.
1: Są także zawody, do których w porównaniu z ostatnim badaniem te zaufanie spadło. To listonosz, o 5 punktów procentowych mniej osób ufa. Sprzedawca w sklepie, psychoterapeuta i pracownik sprzątający. Ale są także takie, które awansowały w tym rankingu. Przede wszystkim policjant, bo aż o 7 punktów procentowych osób więcej poważa ten zawód. Specjalista HR, specjalista do spraw kadrowych również o 7 punktów procentowych. Sędzia o 5 punktów procentowych. No i informatyk, programista, analityk systemów komputerowych w jeden worek. Tutaj to wrzucono o 4 punkty procentowe. I skąd te wzrosty mogą wynikać? O tym mówi medioznawca dr Karol Jachymek z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS.
3: Ja myślę, że w ogóle wizerunek instytucji się zmienia w znacznym stopniu. Też na to wpływ mogą mieć nasze indywidualne doświadczenia, ale też być może to, że te instytucje są dużo łatwiej dostępne albo mówi się, prawda, o nich w jakichś konkretnych kontekstach. Niemniej chyba nie chciałbym, żebyśmy traktowali tego typu rankingów jako czegoś, co w jakiś taki absolutny sposób i ostateczny sposób ma tworzyć drabinę, taką hierarchię dotyczącą tego, jaki zawód jest dobry, jaki zły.
1: Ja dopytałam jeszcze o to, skąd w ogóle wynika to, że komuś ufamy bardziej czy mniej. Czy to jest kwestia jakichś osobistych doświadczeń, czy może kwestia wizerunku, który jest kreowany przez media?
2: Jeżeli będziemy mieć takie doświadczenia w naszej historii, że pomógł nam ratownik medyczny, pomógł nam strażak, pomógł nam lekarz, no to siłą rzeczy nasze zaufanie do całej tej grupy będzie większe. Jednocześnie media doskonale potrafią wzmacniać stereotypy, potrafią kreować, kierować opinią publiczną, więc również mają na to wpływ, jak my te zawody postrzegamy.
0: No ale rzeczywiście co roku warto te rankingi śledzić, bo niektórzy się na nich pojawiają, niektórzy znikają. Na przykład w tym roku nie ma rolnika, a był w roku ubiegłym na liście tych najbardziej cenionych zawodów. Moim zdaniem powinien wrócić. Ania Zakrzewska przejrzała te listy. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dzięki. Na zegarach mamy 16:30.
4: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Polska jutro, Litwa pojutrze. Oba kraje podpiszą umowy pożyczkowe na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. W sumie chodzi o ponad 50 miliardów euro, przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ogień jest opanowany, informują strażacy, którzy gaszą pożar lasów w Puszczy Solskiej.
5: Lada moment będziemy mówić o przejściu do fazy dogaszania.
4: Walka z ogniem trwa od wtorkowego popołudnia. Spłonęło 950 hektarów lasu. Senacka większość zapowiada, że odrzuci propozycję.

0: Pozycja prezydenta Karol Nawrocki chce zorganizować referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej.
1: Nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
0: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Prezydent chce

0: Wiesz, pierwotne zapachy, wrażenia, rytm, jakieś uczucie, wiesz, tam pamiętam, że, znaczy pamiętam właśnie, to jest takie coś, co mam w ciele, że tam wszędzie była muzyka, nie? Jak się chodziło po ulicy, było ciepło i wszędzie leciała salsa z wszystkich głośników, jakie tylko mogły być, otoczone muzyką. No i też przez ten projekt trochę badam to też, co to ta Kolumbia właśnie we mnie zostawiła, nie? Tak jak zacząłem mówić, że to miało taką funkcję terapeutyczną na początku, no wciąż cały czas jest to jakimś takim zadawaniem sobie pytania właśnie, no nie jestem Kolumbijczykiem, a może trochę jestem Kolumbijczykiem, ale ile w takim razie i co? No nie wiem do końca. Po odpowiedź na to pytanie zapraszam na koncerty.
1: Tak, bo te koncerty Gdańsk 23 maja, Filharmonia i Szczecin 27 maja, Filharmonia Karłowicza. Zaryzykuję stwierdzenie, że na pewno grałeś w tych obiektach.
0: Tak, tak.
1: Różną muzykę. Zapewne.
0: Tak, byliśmy z każdą z tą instytucją, mam relacje na przestrzeni czasu. W Filharmonii Szczecińskiej byłem rezydentem przez jakiś czas, więc tam w różnych zakamarkach tej instytucji grałem i znamy publiczność i cieszymy się bardzo, że możemy tę propozycję, tak jak mówiłem, ona jest ulepiona trochę, to jest muzyka popularna, latynoska, ale też w dużej mierze inspirowana naszą tożsamością polską, europejską, klasyczną tradycją. Więc bardzo dobrze się czujemy w filharmoniach. Przed chwilą graliśmy w Filharmonii Narodowej też, graliśmy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Gramy piosenki, które oryginalnie mają 2,5 minuty, rozciągamy je do 13 minut, robimy z nich małe symfonie, robimy długie wstępy, budujemy dramaturgię w sposób klasyczny, w sposób, do którego publiczność w filharmoniach jest przyzwyczajona.
1: I czasem w tych utworach, słuchaj, to twoje śpiewanie to jest ledwie jakiś taki wyimek tego.
0: Tak, no śpiewam zwrotkę, no ja nie jestem wokalistą, jak gdyby, mówię to w cudzysłowie w pewnym sensie, bo jednak śpiewam na tej płycie, ale śpiewam od 3 lat, gram na fortepianie od 40 prawie i aranżuję i piszę muzykę. Więc wokal to w sumie nie jest mój główny wehikuł. Śpiewam, bo to są piosenki, śpiewam refren, śpiewam zwrotkę, no a potem jest przetwarzanie tego wszystkiego i żonglowanie i na lewo i na prawo. Więc jest dużo, dużo bardzo instrumentalnej zabawy.
1: Stawiamy kropkę, proszę państwa, w tej chwili, ale tylko po to, by sięgnąć po ten album i żeby zagrać. Proponuję Cachito, co ty na to?
0: Świetnie, świetny kawałek.
1: To za chwilę wracamy do rozmowy, ale dla państwa, proszę państwa, obiecane zaproszenia. Proszę pisać 71 151, hasło, niech odpowiednio będzie to albo Gdańsk, jeżeli państwo chcą wybrać się na koncert 23 maja, albo Szczecin 27 maja i proszę nie zapomnieć o swoich danych adresowych i koniecznie adresie mailowym, dlatego, że będziemy tą drogą przesyłali państwu te zaproszenia. Marcin Masecki jest z nami. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Cachito, fragment płyty Boleros i Masecki. Już nie i Mas, ale Masecki. I chciałem cię zapytać, zaraz do twojego śpiewania jeszcze wrócimy, ale jak z tak potężnego zbioru tychże piosenek dobierasz ten repertuar? Bo bierzesz, no przecież jakiś mikropromil właściwie jest dużo, tej twórczości.
1: Tak, tak. No to jest przebogaty świat. Warto o tym pamiętać, że jak mówimy o muzyce latynoamerykańskiej, no to mówimy o kontynencie, czy półtora kontynentu, w sensie Ameryka Środkowa i Południowa.
0: Tak, tak.
1: Jest to bardzo duża przestrzeń, dużo różnych bardzo kultur. Nawet sama Kolumbia jest nazywana krajem tysiąca rytmów, więc dochodziłem do różnych części muzycznych, różnych historii na różny sposób. Co ciekawe, częściowo do Boler trafiłem przez płytę Nat King Cole Espanol, czyli Nat King Cole śpiewający, Amerykanin śpiewający w latach 50. popularną muzykę właśnie latynoską ze swoim straszliwym akcentem amerykańskim, ale niezwykle też czarującym.
0: No, w tym tkwił chyba sukces też.
1: Tak, prawdopodobnie. No, prawdopodobnie. W każdym razie też był taki moment, na przykład, no to nie zmieścimy tego teraz wszystkiego, ale na przykład walce wenezuelskie. Walc wenezuelski to jest gatunek, którego nie znałem wcześniej. I pamiętam od dawna znałem taki film, Ghost World nazywa się, w którym Steve Buscemi jest kolekcjonerem płyt. I puszcza, jest kilka scen, w których puszcza walc wenezuelski Miranda. I ja zawsze pamiętałem tą melodię. Przyszła pandemia, zmienił się świat, odwrócił do góry nogami. Było trochę czasu, się pojawiło w pewnym momencie. Zacząłem grzebać. Znalazłem

0: Waltz Miranda, znalazłem autora, Lionela Belasco. Zacząłem szukać w internecie, mało jest o nim. Więc dotarłem do Uniwersytetu w Caracas w Wenezueli, pytając, czy ktoś coś wie, czy ktoś mi może jakoś pomóc. Dotarłem, nakierowano mnie do profesora Ramireza, który z kolei był bardzo oporny, nie do końca rozumiał moich pytań. Szereg razy musiałem się do niego dobijać. Ostatecznie go przekonałem, że naprawdę jestem zainteresowany i mogę kupić, wesprzeć publikację, jakąś cokolwiek, tylko poproszę o jakiś ślad, bo w internecie nie ma. I podzielił się ze mną zbiorami, które całe życie kolekcjonował, pierwsze wydania, manuskrypty Waltzów Wenezuelskich, to jest historia 150-letnia. I przez taką zajawkę z filmu Ghost World sprzed 20 lat i trochę czasu i pandemii i różnych właśnie takich meandrów życiowych, dotarłem do wielkiej spuścizny i to jest tylko walc wenezuelski. Więc Miranda jest jednym z utworów, które gramy. To jest właśnie jeden z tych utworów, który trwa oryginalnie 2 minuty, a robimy z niego 13-minutową operę. No i tak z każdym gatunkiem trochę oddzielnie. Do szora brazylijskiego dotarłem przez zajawkę z kolei mandoliną, która jest instrumentem ważnym w tej tradycji, a do której to trafiłem przez mojego partnera z poprzedniego zespołu, Jana Munarskiego, który gra na banjoli. Więc różnymi drogami, oczywiście dzieciństwo. Ostatnia rzecz, jaką powiem, to, że mój dziadek, który właśnie poznał moją babcię w Buenos Aires w latach 40., był pianistą amatorem, moja babcia była pianistką z kolei profesjonalną i uczyła mnie grać Chopina. 2 razy w tygodniu chodziłem do niej na lekcje. Tu wolniej, tu szybciej, tu śpiewniej, tutaj bardziej rubato. A po lekcji zawsze dziadek siadał i grał tanga. Czyli muzykę z jego, no z jego młodości. Mi się wtedy ta muzyka wydawała straszliwie nudna i dziadku, przestań już. A po latach to zakiełkowało wznowioną miłością do tanga argentyńskiego.
1: Tango ci się wydawało nudne, a Chopin wtedy?
0: Też. To wtedy wtedy jazz. Wtedy się wydawało nienudny.
1: Aha. Ale wiesz, to trochę, a może nie trochę, tylko w ogóle tłumaczy tę krzyżówkę, te twoje zajawki, to twoje zamiłowanie z jednej strony do Chopina, z drugiej strony do tej muzyki latynoamerykańskiej.
0: No tak, z tego jestem zbudowany, to wiesz, nawet jak nam się, czasami jak nam się wydaje, że coś jest nudne, albo że się coś czymś nudzimy, albo że ziewamy, to tak naprawdę wcale tak nie jest. Tylko to w inny sposób trafia do systemu. Więc ostatecznie jestem wdzięczny wszystkim poprzednikom, którzy wlewali we mnie te tradycje i dzisiaj kocham Chopina i jazz i tango.
1: Weszliśmy do studia, pierwsze co zrobiłeś, stoi tutaj takie pianino, muszę o tym opowiedzieć, proszę państwa, pierwsze co Marcin zrobił, to podniósł klapę i spróbował zagrać, rozstrojone piekielnie, ale to jest taki twój ciąg na bramkę, przepraszam za kolokwializm, taki sportowy, że no chyba jest tak, instrument no. I musisz iść do niego.
0: Chyba tak, no chyba tak jest, chyba jesteśmy... Muzycy jesteśmy też prości pod tym względem. Widzimy narzędzie i chcemy z niego skorzystać. To jest też tak, że jak wchodzę do studia radiowego, w którym widzę pianino, no to jest, odpala się troszeczkę taka nostalgia za tym, żeby też grać po prostu na żywo w radio. Więc po prostu jeszcze będziemy rozmawiać 30 sekund i rzucę się na to pianino.
1: No widzę, że obserwujesz cały czas kątem oka. Marcin, a skąd u ciebie, no oczywiście, że z fantazji, z inwencji, z wyobraźni, ale taka potrzeba zmiany, potrzeba zabawy muzyką. Mógłbyś odegrać właściwie te utwory, ja nie mówię, że tylko 2-minutowe, ale tam jest taka zabawa, zresztą słyszeliśmy to w Cachito między innymi, ty robisz przerwy, zmieniasz metrum, zmieniasz rytm, to jest nieustanne poszukiwanie u ciebie, ale też tak było z Chopinem, tak też było z Ragtime'ami, tak było z Monkiem. Przetwarzasz,
0: nie wiem, jak,
1: tworzysz
0: nie
1: nowe.
0: Wiem, jak odpowiedzieć, wiesz, w skrócie na to pytanie. Z tego jest zbudowana moja kreatywność. Po części to, co tutaj trochę mówimy, czyli to, że jestem z tradycji klasycznej i rozrywkowej, jazzowej, równolegle wiąże się z pewnymi napięciami między tymi tradycjami, bo one mają trochę inne ideologie. Jedna to jest muzyka establishmentu, a druga to jest muzyka niezależna, oddolna, w sensie niewolników na samym początku. A klasyczna muzyka to muzyka kościół, pałac, pieniądze, w skrócie mówię dużym. I one mają inne tradycje, inne ideologie i właśnie te miejsca, w których się nie do końca spotykają, czyli na przykład w muzyce rozrywkowej, jazzowej, pianino rozstrojone nie jest katastrofą, wręcz może być atutem. W muzyce klasycznej jest niedopuszczalne. Więc to powoduje, że jakoś mam ochotę mieszać to, sprawdzać. No to jak jest niedopuszczalne, to dopuśćmy i zobaczmy w takim razie, co się wtedy stanie. Więc takie mam ciągoty. Natomiast muzyka prosta i nierozwalana i niedekonstruowana też jest wspaniała. I też na przykład uwielbiam zagrać z Marcinem Markowiczem, Szpigel i Miszpigel, Arvo Pärta, w którym nic nie jest dekonstruowane i prostota jest światłem i świętością. Więc taka jest moja osobista akurat jakaś jazda z tym, żeby wywracać i żonglować i mieszać i sprawdzać, co się wtedy wydarzy. Wydaje mi się właśnie, że to, że jestem zbudowany i z tradycji jazzowej i klasycznej, to jest ta moja karta, to jest ten mój atut i poniekąd po to jestem tutaj na świecie, żeby właśnie żonglować i mieszać te tradycje.
1: I bądź i mieszaj, i szukaj, burz, buduj, nawiązując do nazwy pewnego polskiego zespołu. Marcin, łączysz te dwie płyty na koncercie, jeśli chodzi o tę nagraną w trio, czy
0: nie,
1: to jest
0: teraz
1: tylko
0: jest,
1: ten repertuar?
0: Teraz jest już nową płytę gramy, a też zaraz będziemy wydawać jeszcze kontynuację, epkę, czyli cztery nowe utwory. Więc to cały czas rośnie, jesteśmy cały czas w procesie i dochodzimy do płyty Boleros i Masecki, dokładamy teraz nowy repertuar.
1: Ale w tym duchu, rozumiem.
0: Tak, w tym duchu. No mogę zdradzić jedną tajemnicę, że jedna piosenka jest po polsku.
1: Nie wiem, czy mam ci dalej ciągnąć za język, bo jestem ciekaw jaka.
0: Nie,
1: czy to znana, nieznana?
0: Zaraz będzie. Zaraz będziemy pokazywać.
1: Słuchaj, no to już cię zapraszam, kiedy już będzie, na kolejną część naszych spotkań i naszej rozmowy. Marcin Masecki w Muzycznej Jedynce. Jeszcze raz sięgam po album Boleros i Masecki. Dla państwa przypomnę zaproszenia odpowiednio do Gdańska, do Szczecina. Marcin, proszę cię o takie zaproszenie do tych filharmonii na te twoje koncerty. Odpowiednio 23 i 27 maja.
0: Serdecznie, tak, państwa zapraszam. 23 maja. 27 maja Szczecin, Gdańsk, Filharmonie, czyli świątynie muzyki, do których wrzucamy trochę muzyki rozrywkowej połączonej z muzyką poważną naraz.
1: Lepszego zaproszenia nie będzie, proszę państwa. Marcin Masecki, dziękuję ci pięknie.
0: Dzięki.
2: Jedynka. To jest radio.

Marcin Masecki z płyty Boleros i Masecki. Zaproszenia czekają. Gdańsk, Szczecin odpowiednio. Proszę się zgłaszać. A ta rozmowa już niebawem na jedynka.polskieradio.pl. Na koniec jeszcze, proszę Państwa, bardzo ważna dla nas premiera, dla nas, dla Polskiego Radia, bo tu w naszych archiwach odnalazły się te nagrania. Nagrania, właściwie, które zrealizowano u schyłku komunizmu. To były dwie jednodniowe eksperymentalne sesje nagraniowe w legendarnym studiu S4. Dwa nazwiska. Stanisław Sojka, Tomasz Stańko. Niebawem premiera. Na razie jedynie taki fragment suity zadusznej. Czekamy na więcej. A ja Państwu bardzo dziękuję za dziś. Marcin Kusy. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują.

0: zajmują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Maciej Sampolski, zapraszam. Na S19 pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. Między Janowem Lubelskim a Zdziarami na węźle Lasy Janowskie i 85. kilometrze trasy samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. A po tym zdarzeniu zablokowana jest część pasa włączenia na jezdni w stronę Janowa. Według drogowców te utrudnienia utrzymają się przynajmniej do 22. Kolejne problemy to już województwo opolskie i autostradowa czwórka. Między Kędzierzynem a Krapkowicami w okolicach Ligoty Górnej samochód osobowy wypadł z jezdni na pas zieleni, a po tym zdarzeniu mamy zablokowany prawy pas w stronę Wrocławia. I tutaj niestety autostrada zaczęła się korkować. 263 km A4 to jest to miejsce, w którym powinni Państwo zachować ostrożność. Tak samo zresztą ta ostrożność przyda się na ekspresowej szóstce między Płotami a Wicimicami. 46 km, pojazd ciężarowy zjechał tam z pasa ruchu i niestety zablokowane wobec tego są lewe pasy w obie strony. Te utrudnienia jeszcze przez 2 godziny mogą doskwierać kierowcom. A już teraz miło nam poinformować o zakończeniu utrudnień na S51 między węzłami Olsztynek Zachód a Olsztynek Wschód. Na 5 kilometrze była awaria pojazdu ciężarowego, a po tej dość poważnej awarii zablokowana była jezdnia w stronę Warszawy. Teraz można tam jechać bez utrudnień. 22 513 i 4 jedynki. Przypominamy numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany przez policję. Chodzi o adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Jutro w Warszawie podpisanie umowy SAFE. Polska zrobi to jako pierwszy kraj w Unii. Czwarty dzień matur. Rano był egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
1: Pozytywnej myśli jestem.
2: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
0: Paweł K., łódzki adwokat skazany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, został zatrzymany przez policję. Wcześniej nie stawił się do odbycia kary 1,5 roku więzienia, a w ubiegłym tygodniu sąd wydał za nim list gończy. Wyrok dotyczył wypadku drogowego z 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że podejrzany często zmieniał miejsce pobytu i był przekonany, że dzięki temu uniknie zatrzymania.
3: Mężczyzna był ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności. Dziś w godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
0: Sprawa od początku budziła ogromne emocje. Po wypadku Paweł K. publicznie stwierdził, że ofiary zginęły, bo jeździły trumną na kółkach. Polska jutro podpisze umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. Do Warszawy przyjadą unijni komisarze. Z polskiej strony dokument podpiszą szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Polska będzie pierwszym krajem, który podpisze umowę. Pojutrze zrobi to Litwa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała, że oba plany są warte w sumie ponad 50 miliardów euro.
4: Ursula von der Leyen napisała na portalu X, że inwestycje sfinansowane z funduszu SAFE pozwolą uzupełnić krytyczne luki w zdolnościach i zapewnić bezpieczeństwo wschodniej flanki. Polska otrzyma największą pulę z funduszu pożyczkowego SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Z prawie 44 miliardów euro dostępnych dla Polski ponad 80% pozostanie w polskich firmach, zapewni miejsca pracy, wesprze polski sektor zbrojeniowy. Bo choć fundusz finansuje tylko projekty realizowane przez

0: Co najmniej dwa kraje. To Polska wywalczyła w negocjacjach, że do końca maja może sfinansować własne inwestycje już rozpoczęte w sektorze zbrojeniowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kilkuset strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jak informują służby ratownicze, żywioł został już opanowany. Nie możemy jednak mówić o zwycięstwie, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni. Eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie i przerodzić się niestety w pożar. I na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę, ale przynajmniej możemy mówić, że sam żywioł, jaki tutaj szalał w dniu wczorajszym, został już opanowany.
1: Ogień pojawił się przedwczoraj. Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. Po 17 w regionie zaczął intensywnie padać deszcz, co pomaga strażakom w akcji.
3: To są aktualności jedynki.
1: Godzinę spędzili w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, których prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza do orzekania. Przyjechali do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała wykonywania im swoich obowiązków. Wizyta w siedzibie Trybunału jednak nic nie zmieniła.
4: Sędziowie nie zastali prezesa Trybunału, przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja sędziów się nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pisma, które przynieśli i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
5: I w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
4: Sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Trybunału w Strasburgu w podejściu do tej sprawy Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmieniła, co dla sędziego jest zaskakujące.
6: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał.
4: Pytany o kolejne kroki, sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie jest kapuśniaczek, obok którego można przejść obojętnie. To sprawa bezprecedensowa, bardzo poważna, a z tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, polskie władze będą się musiały wytłumaczyć w Strasburgu do 20 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Czwarty dzień matur. Rano był egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć nie jest on obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili zadowoleni.
7: Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
8: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
9: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
1: Matury potrwają do 30 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy pochmurno z opadami deszczu, na południowym wschodzie kraju także burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, 6 na Kujawach i w Wielkopolsce, 10 na Mazowszu, do 12 na Podkarpaciu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: 3.17.41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8.11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 3.17.41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8.11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
17: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22.

0: 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
3: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
2: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
3: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
2: W południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
4: Il libro è un'occasione per pensare.
5: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
2: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
1: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va/.pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Już jest ponad 12 minut po 19.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. To będzie bardzo różnorodne wydanie naszej popularno-naukowej audycji. Zaczniemy książką o Marianie Turskim, który w tym roku obchodzi

0: zająć budowlanką. Firma, którą miałem wcześniej, nazywała się Dziadostwo. Niektórzy tak się pukali w głowę. Jak mogłeś tak firmy nazwać? Ja mówię, ale każdy zapamięta. No i to były takie czasy, początek lat 2000, że dużo rzeczy robiło się jak gdyby na staro. To robiłem jakieś tam restauracje, robiłem ludziom wnętrza w domu, projektowałem i wykonywałem, byłem taką alfą i omegą. Teraz są, wiadomo, biura projektowe, korzysta się z innych całkiem rozwiązań. Była taka garstka kolegów, z którymi współpracowałem. Jeden był dobry w tym, drugi w tamtym i wspólnie budowaliśmy coś, co miało jakiś taki spójny charakter.
1: No i... A testowałeś na naszym domu.
0: Tak, dokładnie. Ze względów zdrowotnych zarzuciłem budowlankę. No jedyne, co mi przyszło do głowy, to to, żeby wrócić do malarstwa. Objawieniem było jedno zdjęcie z Wigancic Żytawskich. Nieistniejącej już ulicy, która się nazywała Stara Droga. I tam ustawione były szeregowo właśnie takie dosyć duże gospodarstwa, słowem domy przysłupowe. Zacząłem się temu wnikliwie przyglądać, czytać, grzebać w różnych materiałach. No i się okazało, że w tym całym worku turoszowskim tego typu miejscowości było więcej. O takim bardzo spójnym charakterze i bardzo ładnej, wręcz bajkowej architekturze. Postanowiłem namalować sobie tą ulicę, przetransponować na język plastyczny takiego dosyć dużego w formacie obrazu na tynku. Od tego się zaczęło pierwsze zamieszczenie tego obrazu w internecie. Dosyć taki pozytywny, szeroki odzew. Można tą historię opowiedzieć jeszcze raz, niekoniecznie korzystając ze starych zdjęć.
1: Użyłeś sformułowania opowiedzieć historię.
0: Była i jest taka tęsknota. Tęsknota do tego czasu minionego. Ale to nie jest taka tęsknota, że chciałbym tam wrócić, że chciałbym tam mieszkać. Ja nie wiem, dlaczego ja to robię. Nie robiłem tego na pewno dla pieniędzy, bo to się nie sprzedawało. Bo to właściwie były portrety, jak są portrety ludzkie, to były portrety domów, te moje początki. Natomiast przyszło ocknienie w momencie, kiedy miałem wystawę w Bogatyni. Wtedy pokazałem w moich akwarelkach i innych pracach z tego worka turoszowskiego te nieistniejące miejscowości, wsie. I się okazało, że na te spotkanie do biblioteki w Bogatyni przyszło parędziesiąt osób, w tym osoby, które mieszkały w tych miejscowościach i nie widziały się już parędziesiąt lat, bo zostały stamtąd wysiedlone. I jak zaczęły się opowieści tych ludzi, jak oni sobie padli w ramiona, zaczęli wspominać, zaczęli odnajdywać tą historię swojego życia w tych moich obrazach...
1: To ten duży facet...
0: To ja się stałem malutki. Ten 1,90 m mi w niczym nie pomogło. Po prostu siedziałem, moja żona miała łzy w oczach. Ten cały wernisaż się nie mógł skończyć. To po prostu trwało i trwało, ale nikt nawet nie próbował go w jakiś sposób zakończyć, przerwać. Wiadomo, ludzie chcą do domu. Odbywa się wernisaż, la, la, la. Poklepią parę razy po plecach. Dobra, zjemy ciastko, wypijemy lampkę wina i jedziemy do domu. A tu nie. Tutaj ludzie przynieśli swoją poezję, przynieśli swoje zdjęcia, wspominki, historie. Zaczęły się te opowieści i powiem ci szczerze, że po tym wszystkich, po tych paru godzinach, ja wracałem z żoną do domu po prostu w milczeniu. Mieliśmy łzy w oczach, żona miała takie wielkie, przeszklone oczy, była tak wzruszona i pomyślałem sobie, kurde, trafiłem w tą dobrą strunę, bo przynajmniej udało się wywołać jakieś wspomnienia i to takie bardzo pozytywne.

No i tutaj nagle się okazało, że to jednak jest jakaś wartość, to co robię, że to wzbudza jakieś emocje. No i nagle się okazuje przy następnych wernisażach, że ludzie mają oczekiwania w stosunku do schronisk, które nie istnieją, w stosunku do innych miejscowości. Po książce Springera robi się wielka akcja pod tytułem Miedzianka. Ludzie chodzą, szukają, odnajdują, czytają książkę. Ja sam nie ukrywam, że ja marzyłem, żeby wrócić do domu z roboty i sięgnąć, dokończyć tę książkę. Springer napisał ją o tamtych ludziach, o tamtych czasach, ale to jest taka bliskość, bo ja mieszkam w Maciejowej, to jest parę kilometrów od Miedzianki, od Janowic Wielkich. No, znam te okolice. No, człowiek się odnajduje w tych jego opowieściach. Dlatego to tak traktuję dosyć osobiście. No i powstały cykle o Miedziance. No i ta Miedzianka znowu gdzieś tam poszła w świat, bo podobała się ludziom. I ludzie chcą mieć coś takiego u siebie na ścianach. Niekoniecznie coś krzyczącego, doładowującego energią, bo moje obrazy są stonowane. Tam musi być ta nostalgia, musi być ta cisza, musi być ten spokój.

0: metal,
1: ja się wychowałam na wsi. Od zawsze mieszkałam w starych domach. Chodziłam po piwnicach, po strychach. W tym mi dusza gra jakoś. Mamy taki dom, może on nie jest przysłupowy, ale on ma ten pruski mur. Ja się zapisałam do grupy Domy Przysłupowe, przez to zobaczyłam, że Darek tam zaczął właśnie też malować. I w zeszłym roku też tu byliśmy. Mamy jego cały cykl związany z tymi domami przysłupowymi. On ozdabia bardzo nasz dom, dlatego że w naszym domu jest tak trochę hobbitowo. Cegły, kamienie, drewno i ta jego twórczość wpisuje się fantastycznie po prostu w ten nasz klimat.
2: Nie mamy takiego domu, ale być może kiedyś się coś takiego przydarzy.
3: Zauważyliście coś ciekawego?
2: No na pewno ten domek piękny, fajnie wykończony. I jednak ten klimat jest niepowtarzalny tych starych domów.
4: To jest dom z początku ubiegłego wieku. Zobaczyliśmy, że to jest jedyny z domów, który można podzielić na pół. Kupiliśmy ten dom na spółkę z sąsiadem. Wiadomo, że człowiek no był biedny. No. To była decyzja żony, że wyprowadzamy się z wynajętego mieszkania i zniszczony był bardzo, zagrzybiały. Po prostu tutaj nic prawie nie nadawało się do użytku. Przyjechał jeden kolega, stanął na pace swojego pick-upa, złapał się za głowę, jak zobaczył, jak już wszystko zburzyłem, zostały tylko cztery ściany i ściana szczytowa podparta krokwią taką długą, bo tam był pająk od sieci elektrycznej i mój teść się bał, że to się zaraz przewróci, więc podpierał jedną belką za drugą. Ten kolega na tym pick-upie mówi, chłopie, coś ty zrobił. Przyszedł drugi kolega i mówi, no tak, działka ładna. Dom nie, działka ładna.
5: No i się zaczęło. Wewnątrz mury obligowały nas do pewnych rzeczy, tak? Czyli jakieś tam ograniczenia były.
4: Chcieliśmy to zachować.
3: Wygląda, jakbyś go prawie nie ruszał od XIX wieku.
4: Tak ma być. To wyniosłem ze szkoły. Profesor Romanowski z rzemiosł. Mój guru, jeżeli chodzi o stolarstwo, bo kończyłem między innymi meblarstwo artystyczne pod jego kierunkiem. Szkoła rzemiosł artystycznych. Właśnie jemu zawdzięczam to, że potrafię tyle rzeczy zrobić w drewnie. Kończąc 5-letni cykl, nie potrafiłem na maszynie zrobić nic. Natomiast ręcznie potrafiłem wyciąć deskę z pnia i obrobić ją, no zrobić z tego po prostu wszystko. Ale to była jego nauka. To był taki człowiek starej daty, który był po krakowskiej szkole z kolei i robił tak niesamowite, wykańczał, odnawiał meble. To były i figury z kościołów, ołtarze i inne rzeczy. Surowy dosyć człowiek. On tam jeńców nie brał, tam u niego nie było, zmiłuj się. No i może dzięki temu dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, bo i namaluję, i ramę sobie zrobię.
5: I przy remoncie domu, no to panów wzięliśmy tylko do więźby dachowej.
4: Tak. No pracowałem na budowach, a po południu i w weekendy z żoną i z rodziną i z kolegami, kto mógł, miał chwilę, żeby pomóc, no to po prostu robiliśmy to. Mało tego, pani, która go sprzedawała, zadała nam pierwsze pytanie, skąd wy jesteście? Stąd. A, to dobrze, to wam mogę sprzedać. Bo byli tu poznaniacy i powiedziałem, że ja obcym nie sprzedam. No i odziedziczyliśmy wraz z domem takiego wielkiego psa. Ja miałem taki uraz do wielkich psów. Ona go zamykała w komórce. Mało co tych drzwi nie rozwalił. Był potężnie wielki, czarny, miał taki groźny hałk, że ja wydygany po tym ogrodzeniu gdzieś tam biegałem, bałem się tutaj wejść. Później jak się okazało, jak kupiliśmy ten dom, to ja się wyleczyłem ze wszystkiego. A to był taki byczek Fernando.
5: On groźnie szczekał, był wielki, więc samą posturą.
4: Straszył.
5: No i jak remontowaliśmy dom, no to on bronił posesji, że nic tam nie zginęło. On wąchał kwiatki.
4: Chodził i wąchał, z motylkami biegał. Nie, no po prostu.
5: Nie, naprawdę, okej.
4: Wierzyniec jest, jak słychać. Ptaki. Non-stop. Na wiosnę, wczesną wiosną atakują nas, jak się nazywają te białe ptaszki, co pukają w okna?
5: Raniuszki.
4: Raniuszki. Po prostu.
5: Mamy jakiegoś raniuszka, który o 5:30 rano z uporem maniaka puka w okno naszej sypialni. I nie wiemy, o co mu chodzi. Czemu akurat w nasze okno, a nie gdzieś na dole?
4: A tu się nie ma gdzie schować, bo wszędzie okna.
5: No to
4: a on tylko lata dookoła. Tu cię mam. Ten dom nie jest przysłupowy. Ten dom po prostu został wystylizowany no, przez to, że jestem plastykiem. Nie chciałem mieć takiego sztampowego domu. Tradycyjnego. A że mi się trochę nudziło i miałem jakieś takie tendencje do różnych smoków, jaszczurek i innych rzeczy, no to sukcesywnie co roku doklejałem jakiegoś innego potworka na elewacji.
5: Zresztą my tutaj mamy jaszczurki na posesji. No nawet dzisiaj jaszczurka bez ogonka gdzieś tam przemknęła. Także to nawiązanie. No znaczy ja w ogóle czasami jestem zaskoczona. Wracam z pracy, a na przykład elewacja budynku ma zupełnie inny kolor. No bo Darek stwierdził, że ten jasny, który był już jemu się nie podoba, teraz chce cieplejszy, więc tutaj cały czas jestem zaskakiwana.

0: parę godzin.
1: Tak. Prowadzimy dom otwarty. Nasza brama jest zawsze otwarta. Każdy może wejść, wypić kawkę, porozmawiać. I Darek, to jest jedna wielka chodząca pasja.
2: Oj, oj, oj. Raz, dwa, raz.
1: To jakieś wyjazdy na rowery. I z chłopakami na skuterach. Takie robią sobie chłopaki męskie wyprawy, że gdzieś tam jeżdżą w teren. To malowanie. Później powstały zespoły, bo ten, w którym teraz chłopaki grają, to już jest jakby trzeci skład.
3: A teraz, jako sztuczna inteligencja, bez emocji, z zimnym wyrachowaniem, zapowiadam trzech przeuroczych chłopaków z Maciejowej. Panie i panowie, przed wami Walkyria.
4: Darek nawet nie wie, że co wieczór o nim myślę. Ja wsiąkłam w akwarelkę, która prowadziła mnie wiejską drogą. Dlaczego ją kupiłam? Szłam tą drogą, czułam zapach kwiatów, czułam śpiew ptaków. Wiedziałam, że chcę przystanąć przy furtce któregoś domu. Choć nie przyjechałam z takim zamysłem, żeby coś kupić. I co wieczór na to patrzę.

0: W tamtym roku wyjechałam stąd zakochana w ogóle w miejscu, takiej energii, którą Państwo macie tutaj, i żona, i Darek, bo nie mam dobra w sobie dużo, a też Darek ma dużo takiej dobrej, szlachetnej niepokory. To jest fantastyczne. I w tych rzeczach, które teraz maluję, nowy taki trend jakiś tam gdzieś się w nim wyzwolił. Jest drapieżność, niepokora, jest taka niezgoda na pewne rzeczy, jest pewna ocenność taka, ale taka dobra, artystyczna ocenność. I na nowo je podziwiam, bo lubię ten jego nowy trend malowania. To jest piękne.
1: Skrywam twarz. Jak nocny motyl.
2: Kilka akwarelek, obrazów. Zobacz.
1: Jak nocny motyl.
2: Właściwie to jest wszystko. To jest taki śmietnik, bo tutaj pracuję i robię, jak widzisz. Jest kupa jakichś takich rzeczy, które wykorzystuję. Czasami ta pracownia zamienia się w warsztat stolarski, no bo trzeba porobić ramy, ale i z metalem trzeba powalczyć. No i w różnych technikach, ponieważ pracuję, no to tych farb też i wszelkiego rodzaju innych rzeczy jest mnóstwo. Tu masz takie rzeczy, które są bliższe mojej tej drugiej naturze mrocznej. To jest ujęcie ze Śnieżnych Kotłów. No i to jest takie ostatnie spojrzenie na tą pustkę, na tą naszą kotlinę. Moja nadinterpretacja, bo nam już ten krajobraz odebrano, jak gdyby, budując aż w nadmiarze w okolicach tyle. Smutne jest to, że to, czym my się zachwycamy, jest po niemieckie. Wszystko to stworzyła społeczność, która tutaj mieszkała, bo kiedyś mieszkała tutaj społeczność. Jak sobie popatrzymy na architekturę tego regionu, to mamy tutaj i tyrolską architekturę, mamy łużycką, uzdrowiskową, no one się różnią w charakterze, ale stanowiły taki element architektoniczny, który się uzupełniał. Pewnej harmonii tworzył nam ten krajobraz. Przez to, że ta zabudowa nie była nadmierna, bardzo otwarty, przejrzysty i taki czysty. Było dużo powietrza. Natomiast teraz jest bardzo dużo ludzi napływowych, którzy nie tworzą społeczności. Oni mieszkają poza Karkonoszami i to są wyłącznie ich interesy. Zobaczmy, jak miasta nasze się wyludniają, jak wyludnia się Szklarska Poręba ze stałych mieszkańców, Jelenia Góra. Ceny mamy takie, jakie mamy. Dla nas, mieszkańców, nie do przeskoczenia.
0: No, to jest wolny rynek.
2: Tak. Następuje migracja. Jest dużo ludzi, którzy się przeprowadziło właśnie dlatego, żeby mieć ten oddech dla tych pięknych krajobrazów również, no ale oni też czują się troszeczkę zaszczuci. Myśleli, że to inaczej będzie wyglądało. To my nie po to sprzedawaliśmy we Wrocławiu dom.
0: Jakie to wszystko poplątane.
2: Tak, to jest takie poplątane. Szklarska Poręba jest ofiarą własnego sukcesu. Tam się mleko rozlało i jeżeli władze czy mieszkańcy nie wyciągną wniosków z tego, co zrobili, bo mieszkańcy też są winni. Przecież oni

0: jakieś tam większe połacie ziemi, małe domki i z chęci zysku, kiedy nagle te tereny stały się skarbonką do zarabiania pieniędzy, zaczęli sprzedawać fragment swojej działki w nadziei na wielki zarobek. Każdy, kto kupił ten fragment ziemi, chciał z każdego metra wycisnąć ostatnią złotówkę. Sprzedać jak najwięcej, później wybudować jak najwięcej i zasłaniają im widok. Stają się uciążliwym sąsiedztwem. Turyści no, są różni. Wiemy, jaka jest sytuacja z oczyszczalnią. Mówimy o Szklarskiej w tej chwili. Wiemy, jaka jest sytuacja z gazem, z wodą.
1: A jeszcze, żeby było pięknie.
0: To już tylko historycznie na moich obrazach.
1: Coś nas pcha w stronę miejsc, które już swoje przeżyły. To niewytłumaczona nostalgia za światem, którego nie mamy prawa pamiętać. Może w tych krzywych ścianach szukamy dowodu na to, że życie zostawia trwały ślad, a nie tylko cyfrowy zapis w chmurze?
2: No coś pięknego, coś mają w sobie te domy.
3: A w jakim domu pani mieszka?
2: Ja mieszkam w nowym domu, aczkolwiek mam stary dom. Zostałam po dziadkach i dlatego tak jeżdżę i oglądam.
3: Jak go odnowić?
2: Jak go odnowić.
3: Czy on jest też przysłupowy?
2: Mój dom to jest reglówka. Dół jest kamienny, a na górze jest szachulec.
3: Historią się pani zainteresowała?
2: No troszkę tak. W moim domu mieszkał kowal. To był Niemiec. I ten kowal został wysiedlony, zanim moi dziadkowie przyjechali do tego domu z Syberii. Natomiast to jest ruina taka postępująca. Ruina z duszą. I teraz się zastanawiam, co dalej z tym zrobić. Czwarty sezon, jeżdżę na otwarte domy przysłupowe, oglądam, patrzę. Coś się trochę chcę zainspirować, może jakiś pomysł, może ktoś coś pomoże.
0: Bo to się tak zawsze pyta, a kto tutaj mieszkał, czy znałeś kogoś, no nie? Bo tutaj przecież to po niemiecki dom i tak dalej. I kiedyś pukanie do drzwi sąsiadka. Darek, chodź, bo tutaj taki pan Niemiec przyjechał i z tego, co zrozumiałem, to on mówi, że oni tutaj chyba mieszkali przed wojną. Wyszedłem na zewnątrz, patrzę, stoi faktycznie jakiś taki postawny starszy mężczyzna, zaczyna rozmowę, przedstawia się jako syn właścicieli tego domu. Pan, który tutaj mieszkał, miał na nazwisko Maywald. Zresztą miejscowość po niemiecku nazywa się nawet Maywaldau. Przeprosiłem pana na moment, wszedłem do domu i mówię do żony, która leżała jeszcze w łóżku: Iza, pakuj się, właściciele wrócili. No i nastawiłem wodę na kawę, to było lato, więc było ciepło, wyszliśmy na zewnątrz, zaczęliśmy rozmowę, poopowiadał mi o tym, że on był dzieckiem, jak stąd wyjechali, ale tak się szczęśliwie złożyło, że jak rozbieraliśmy ten dom, to znaleźliśmy mnóstwo pamiątek w stropach po nich. Znaleźliśmy starą maszynę do pisania, Continental, z kartą gwarancyjną ze sklepu naprzeciwko hotelu pod trzema szczytami, czyli obecnej Europy. Tam są pędzelki do czyszczenia tej maszyny, tam jest druga taśma, jest futerał, jest wszystko. Ale było też kupę innych rzeczy, wykroi krawieckich, elementarze, korespondencja, zdjęcia, dokumenty. I część z tych rzeczy, po prostu takich bardziej rodzinnych, spakowałem w takie puzderko i temu panu dałem. I on wyciągnął ten elementarz i mówi, że to był jego ze szkoły. Poszły pierwsze łzy. Potem wyciągnął dwie następne kartki pocztowe, adresowane do jego rodziny i mówi, to ciocia, ta już nie żyje, to jest jakiś tam wujek, korespondencja, kolejne łzy. Także to było takie, powiem szczerze, rodzinne spotkanie. Ten pan był tutaj tylko raz, mieszka pod Berlinem. To była jego taka podróż sentymentalna, ale dostał fajne pamiątki, wydaje mi się. Jedna była jego pamiątką, to był jego elementarz. Taka była historia.
3: Dobrze.
0: Dom to jest przyjaciel. I mieszkamy sobie tutaj z robakami, z psem. Odwiedzają nas znajomi, jest fajnie. Jeżeli pozwolisz, to dołożę do kominka. Niech się pali. Musi być ciepło. Teraz ci coś opowiem.
4: Trochę wzruszeń, trochę uśmiechu, sporo wspomnień ukrytych między cegłami i całkiem niemała dawka nostalgii za światem, którego nie mogliśmy poznać. To wszystko usłyszeliśmy w reportażu Przyjaciel Dom Doroty Jaśkiewicz-Łebek.

Ich muzyka jest jak lewitująca nad Saharą karawana dostojnych dżinów, nucących zaklęcia i kojące melodie, w których pulsuje bezkres, otchłań i wieczność, niesione hipnotycznym rytmem oraz gorącym, pustynnym wiatrem. To zespół Tinari Wen dziś w Muzyce Nocą w programie Pierwszym Polskiego Radia. Wysoko z najnowszą płytą na miejscu piątym w ramach selekcji World Music Charts Europe i po dwóch doskonałych koncertach w ramach europejskiej trasy w Polsce. Wystąpili w ubiegłym tygodniu w Krakowie i w Warszawie. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. Maciej Żajkowski przed mikrofonem. 18 minut pozostało do godziny pierwszej. Za konsoletą niestrudzony Wojciech Błoński i zapraszamy serdecznie w podróż przez kontynenty, kultury, tradycje z muzyką świata w pierwszej godzinie majowa selekcja World Music Channel.

Charts Europe, najlepsze albumy wybrane przez dziennikarzy muzycznych stowarzyszonych przy Europejskiej Unii Nadawców. Zaprosimy na festiwal Herbaty, to za chwilkę, i będą też goście w ramach zbliżającego się jubileuszowego festiwalu w Jarocinie. Miejsce czwarte teraz, ponownie muzyka z Afryki, Senegal, Sheikh Ibra Fam, premiera i album Adouna.

0: A my łączymy się teraz w jedynce z Marleną Dryga z Warsaw Tea Festival. Dobry wieczór, Marlena.
1: Dobry wieczór.
0: Druga odsłona festiwalu, który to przedstawialiśmy w programie pierwszym również w roku ubiegłym. Wracamy, bo to wyjątkowe wydarzenie. Kiedy i gdzie?
1: Wracamy 23 maja. Przestrzeń, kolektywna instytucja kultury w Warszawie na ulicy Freta 39. Tam będziemy od godziny 10 aż do tak naprawdę 21, bo od 10 do 19 będzie główne wydarzenie, a później będzie koncert, niespodzianka i będziemy też przy łykach herbaty kończyć, wyciszać się i tańczyć.
0: To jest bardzo ciekawa idea celebrowania, no, picia herbaty, parzenia herbaty, całego związanego z tym rytuałem. Możesz przybliżyć słuchaczom ideę, koncept tego wydarzenia?
1: Tak, Warsaw Tea Festival to nie tylko targi, to przede wszystkim ludzie i tworzymy przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego parzenia, bez pośpiechu. A co

0: nas czeka, oprócz morza herbaty, które oczywiście tam wypijemy, i strefy wystawienniczej, tym razem oprócz warsztatów, na których naprawdę poznamy pasjonatów, którzy jeżdżą, przebywają na plantacjach herbaty, wypijają morze herbaty, tworzą przepiękne dzieła sztuki ceramicznej, będzie także strefa wiedzy i pasji. A w niej będziemy właśnie mogli obejrzeć, posłuchać o tym wszystkim, co przeżyli inni herbaciarze. Będziemy pić, wypijemy morze herbaty, a także na powitanie welcome drinki, które przygotowane są oczywiście z herbaty. To jest taka nasza nowość. Będzie też kącik parzenia herbaty, taka nowość nasza, którą wprowadzamy dla osób, które zakupią herbatę, będą mieć swoją własną, na przykład inni warsztatowcy, czy osoby, które się będą na targach wystawiały.
1: Także o tu nie chodzi o taką ekspresową herbatę, tylko to jest specjalna, prawda, sprowadzana, importowana gdzieś z dalekich, egzotycznych, często orientalnych krajów.
0: Tak.
1: Wyjątkowo, tak, w wyjątkowych właściwościach, bo to też są prozdrowotne aspekty.
0: Oczywiście herbata w zależności od tego, w jaki sposób jest przetworzona, posiada wiele właściwości. O tym też będziemy mówić na naszych warsztatach. Będą herbaty sypane. Wszystkie w zasadzie, można powiedzieć. Zielona,
1: no i specjalna biała woda też, która jest wskazana do przygotowania.
0: I specjalna woda, którą nam zapewni, tak jak w ubiegłym roku, Fundacja Zdrowie na Okrągło. To jest niesamowitej jakości woda. Naprawdę każdy, kto spróbuje, a wszystkie herbaty tego dnia parzone będą parzone na tej wodzie, czuć różnicę od tej, którą my pijemy w domach. Nawet od tej filtrowanej takimi zwykłymi filtrami.
1: Ja miałem przyjemność spożywać tak przygotowaną specjalnie herbatę. Wierzcie mi państwo, że różni się ona diametralnie od tej, którą wydawałoby się znamy i traktujemy zupełnie normalnie. To jest coś niezwykłego. To smakuje jak nektar. Prawdziwa, pewna kultura spotkania, rozmowy przy parzeniu tej herbaty. To jest temat jeszcze na inne spotkanie. Polecamy, przypomnijmy, kiedy jeszcze raz i gdzie.
0: 23 maja, przestrzeń Kolektywna Instytucja Kultury na ulicy Freta 39 w Warszawie w godzinach od 10 aż nawet do 21. Warsaw Tea Festival, druga edycja.
1: Marlena Drygas, Warsaw Tea Festival zapraszała państwa. Dziękuję ci pięknie, dobrej, spokojnej nocy,
0: bardzo.
1: No i wspaniałej herbaty.
0: Dobrej nocy.

A to już formacja z Republiki Południowej Afryki, BCUC miejsce trzecie, dotarliśmy na podium. Miejsce drugie, Suat Massi powraca, algierska, wspaniała pieśniarka. Posłuchamy jej w innych wydaniach muzyki nocą, bo zostały nam już dosłownie 6 minut do godziny pierwszej, a zatem miejsce pierwsze. We Were Made For These Times. Ponownie The Klezmatics wracają i wracają naprawdę w dobrym stylu. Zespół z USA, miejsce pierwsze. We Were Made For These Times.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość. Dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głupie ptaki Polski i Głupie zwierzęta Polski, zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem, wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
4: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie siły odparły irańskie ataki na okręty USA i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, poinformowało dowództwo centralne USA CENTCOM. Według wojska amerykańskie okręty nie doznały żadnych uszkodzeń. Irańczycy mieli zaatakować 3 okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żaden z okrętów nie został trafiony. Iran z kolei oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Prawie 60 polskich marynarzy znajduje się na statkach w rejonie cieśniny Ormus. Jak mówi kapitan Sebastian Nowicki, marynarze, z którymi ma kontakt, są przerażeni rozwojem sytuacji.
5: Przede wszystkim są problemy z powrotem i zejściem ze statków. To jest główny powód i niepokój załogantów, że nie mogą wrócić do domu. Podejmują firmy różne próby, z tego co mi wiadomo. Jednym się to udaje, ale w większości są problemy ze względu na zamykanie lotnisk i problemy z transportem ze statków.
6: Na razie nie mieliśmy przypadków repatriacji z zatoki. Nikt się nie zgłaszał, żeby go repatriować, ale w różnych innych przypadkach żeśmy zgodnie z prawem wymusili czy spowodowali, że dokonano repatriacji. Tak to wygląda.
4: Dodał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków Jacek Dubiński. Cieśnina Ormus jest zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Polska i Włochy mają zbieżne stanowiska w kluczowych sprawach europejskich, w tym w kwestii wojny na Ukrainie, oświadczył premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Giorgią Meloni. Szef polskiego rządu podkreślił, że była to serdeczna rozmowa.
7: Miałem okazję przeprowadzić z panią premier długą, bardzo serdeczną, bardzo osobistą rozmowę. Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją. I nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie.
4: Włochy i Polska są gotowe do rozmów nad nowym traktatem dwustronnym, poinformowała z kolei premier Meloni. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że oba państwa chcą rozpocząć konsultacje. Nasi dwaj wicepremierzy, Antonio Tajani i Radosław Sikorski, miesiąc temu podpisali w Rzymie memorandum wzmacniające naszą współpracę. Dziś

0: rozmawialiśmy także o tym, że chcielibyśmy wznowić konsultacje, aby na nowo opracować traktat o współpracy, który podpisaliśmy 35 lat temu. Giorgia Meloni podkreśliła, że celem nowej umowy jest dostosowanie relacji dwustronnych do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa skarbowe.
1: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
2: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych dwóch zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
1: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Kilkuset strażaków bierze udział w dogaszeniu Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Żywioł został już opanowany, ale nie możemy jeszcze mówić o zwycięstwie. Tak mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej.
3: Nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie i przerodzić się niestety w pożar. I na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę.
0: Sytuacja poprawiła się po opadach deszczu na Lubelszczyźnie. Synoptycy ostrzegają też przed burzami w Polsce południowo-wschodniej. Alert wydano dla całego województwa lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 4 rano. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu już w całym kraju, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części. Temperatura w nocy od 2 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie, w dzień od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1020 hektopaskali nad Skandynawią umacnia się. Niż 1008 hektopaskali z nad północno-zachodniej Rosji wolno przemieszcza się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 7 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 6 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2, później 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni 4 do 6 słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
6: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
5: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundiali.
6: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach

0: Muzyka nocą i gość Michał Wiraszko, tekściarz, poszukiwacz dźwięków natchnionych, animator kultury, eksperymentator, znany przede wszystkim jako lider, wokalista zespołu Muchy, ostatnio kariera solowa, muzyczna, ale dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie, no, legendarnego festiwalu. Dobry wieczór, Michale.
1: Dobry wieczór, kłaniam się i dziękuję.
0: Nie ma w tym przesady legendarnego, bo Jarocin to jest instytucja, to jest marka, to jest również część naszej kultury narodowej, nie bójmy się tego słowa. I również festiwal, który w dekadzie lat 80. pokazał na absolutnie światowym poziomie, zgodzisz się, polską muzykę wywrotową, muzykę nonkonformistyczną w kontrze do zastanej rzeczywistości, do systemu, dzisiaj byśmy powiedzieli. Miałeś już okazję realizować ile odsłon i kiedy Jarocina?
1: Ojej, no Jarocin to jest też moje DNA dorosłego życia potroszę, bo też sobie ukułem takie powiedzonko, że mój rodzinny Stargard dał mi wychowanie, Poznań dał mi wykształcenie, a Jarocin zatrudnienie, bo niestety do Jarocina przyjechałem pierwszy raz na rozmowę o pracę. Nie było Jarocina w latach mojej nastoletniości i wczesnej dorosłości. Mam zaszczyt, przywilej i przyjemność stać za procesem przywracania tego festiwalu do żywych w XXI wieku już.
0: Jesteś dzieckiem Jarocina, moglibyśmy powiedzieć. Rocznik 82. Niedawno ukazała się przez Refuse i Warsaw Pact płyta wspominkowa. Piotr Nagłowski między innymi, który nieodżałowany ten festiwal wspominał. To są naprawdę wyśmienite nagrania. Dodam, płyta, która ukazała się na winylu.
1: No tak, w ogóle Warsaw Pact robi wspaniałe rzeczy i Robert Jarosz robi wspaniałe rzeczy, między innymi przecież reedycję Siekiery z Jarocina 84, tej najpierwszej Siekiery. No, także jestem i dzieckiem czasów jarocińskich, jestem dzieckiem stanu wojennego. Jeżeli wierzyć biologii, to urodziłem się dokładnie 9 miesięcy po wybuchu stanu wojennego, więc kto wie, co tam się działo, co do dnia.
0: Ale były strzały słyszalne.
1: Były słyszalne strzały znikąd, dokładnie. I podróż międzyplanetarne. I mam też, no mówię, przywilej i zaszczyt piastować, bo nie chcę przywieźć, że jestem ojcem, bo to by było nadużycie ogromne, ale piastować funkcję jakiegoś takiego no, opiekuna tego festiwalu w XXI wieku. To jest piąta edycja, 2008-2010, 2017-2018.

0: No i 26, w perspektywie również 27-28, to są te edycje, które organizuję i zorganizowałem. Oprócz tego kilka, myślę, że dosyć ważnych projektów specjalnych związanych z Jarocinem. Kilka razy jurorowanie w Rytmach Młodych, czyli w tym konkursie debiutantów. No, jest Jarocin częścią mojego jestestwa, tego artystycznego i tego nieartystycznego, wokół artystycznego.
1: Podejmując to wyzwanie, albo będąc zaproszonym, by ten festiwal firmować, nadać mu być może trochę świeżości, albo wpuścić nową, świeżą krew, jakie przyjąłeś ideę, albo jakim konceptem się kierowałeś, bo przecież musiałeś wymyślić jakieś hasło, które z jednej strony odniesie się do tej pięknej tradycji festiwalu, a z drugiej wniesie coś nowego.
0: No, to jest cała sztuka, cała tajemnica tego festiwalu, żeby z jednej strony pamiętać o tych prawie 6 dekadach. Oczywiście była ta 11-letnia, 10-letnia przerwa. Nie, 11-letnia. Przerwa, kiedy tego festiwalu nie było, więc edycję mamy 45, ale rocznikowo 56 tego festiwalu. Nie ma drugiego takiego festiwalu. Okej, była Zielona Góra i Kołobrzeg, jakby z przymrużeniem oka to mówię. Piosenka żołnierska. Był i jest nadal Festiwal Opolski, czy Festiwal w Sopocie, ale to jest jednak no, inna liga zupełnie. To jest, Jarocin jest zjawiskiem organicznym i zawsze był, bo pierwsza dekada, lata 70. to są Wielkopolskie Rytmy Młodych i de facto konkurs debiutantów. Zawsze do znudzenia będę powtarzał, że jedną z laureatek Jarocina jest Hanna Banaszak. O tym się nie mówi głośno. Rok 74 zdaje się, ale tam wtedy też grała Anawa już bez Grechuty, ale już z Zauchą. I to był taki festiwal. Potem to, o czym powiedziałeś na wstępie, czyli lata 80., czyli Walter Chełstowski, który właśnie zaczerpnął wszystko, co było w latach 70. i dodał tę wojowniczą moc. I mówię to bez absolutnie cienia umniejszania tym wspaniałym muzykom, bo uważam, nie wiem, rok 85 to jest chyba najlepszy rok w ogóle w historii polskiej muzyki.
1: No, słynna przecież dokumentacja BBC, Moja krew, twoja krew. I ja bym tutaj dorzucił, jeśli się zgodzisz, rok 84, spektakularny koncert Dezertera, też przecież organicznie, jak mówisz, związanego z tym festiwalem, czy wspomnianej Siekiery, taki wysyp tej rewolty muzycznej, podziemnej wtedy, właśnie z orwellowskim roku 84.
0: No otóż to, bo wiesz, jakby to 85 symbolicznie, ale czy to jest 84, czy 86, kiedy była Moja krew kręcona, no, czy 85, kiedy Republika grała, to są już jakby niuansiki z dzisiejszej perspektywy. Faktem jest, że ten festiwal zmienił wyobraźnię zbiorową Polaków i to wynikało też z pewnego ciężaru okresu, w którym to się działo. Ci artyści tak pięknie i tak wymownie o tym mówili, bo mieli o czym. Ja pytałeś o hasło. Ja sobie ukułem takie kilka, wiesz, jakby zdanek na temat tego festiwalu. To jest dobry festiwal na złe czasy. Tam zawsze ważne rzeczy ze sceny padały. Tam się działy rzeczy, które zostawały ludziom w głowach. I z jednej strony teraz mamy znowu czasy nie najlepsze. Z drugiej strony mamy te 5 prawie dekad historii. A z trzeciej strony mamy pewien majestat, powiedziałbym, festiwalu w Jarocinie, który każe zwracać uwagę na to, co świeże, nowe i aktualne. I teraz jakby trzeba pożenić to mądrze. No.

0: Myślę, kolejny asumpt do jakiejś oddolnej muzycznej kontry, jak ten rok się zapowiada w Jarocinie.
1: No oby tak było, chociaż nie zazdroszczę tym dzieciakom, bo zawsze będę powtarzał, że myśmy byli trochę generacją w czepku urodzoną, wiesz, no jakby miałem 20 lat, jak granice się otworzyły na dobre, weszliśmy do Unii i mogłem sobie, wiesz, pojechać do, akurat w moim przypadku do Dublina, do Irlandii, zarobić kupę szmalu, kupić fajną gitarę i zasadniczo cieszyć się perspektywą dorosłości. Myślę, że ludzie ode mnie młodsi o lat 20 i więcej, po pierwsze, doznali w tych latach formatywnych no jakby dotkliwej zarazy i zamknięcia w domach. Doświadczyli życia ze świadomością wojny za granicą tuż. Nie wiem, jakbym to przyjął, jakbym miał 15 lat.
0: Wszystkie plagi się sprzysiężyły dosłownie w tym prawie tym samym momencie. Izolacja i no, wojna. No, nie sposób wymyślić sobie gorszego, bardziej ponurego scenariusza. Tutaj ten Jarocin dojawi się faktycznie jako medycyna, jako sanatorium być może, gdzie można zaznać chaos jakiegoś świeżego powietrza złapać z muzyki.
1: No, pięknie powiedziałeś, wiesz, ja mam nadzieję, że ten haust i to sanatorium wyniknie z tych treści wyśpiewywanych przez właśnie młodzież, która w rytmach młodych, bo ten pierwiastek konkursowy myśmy zachowali, on jest niezmienny od 70 roku i dzień pierwszy, czyli 16 lipca, to jest finał rytmów młodych i na rytmach młodych mam nadzieję, że w końcu pojawią się, no, może nie takie postacie jak Hanna Banaszak, ale może takie postaci jak Siekiera, czy Aja RL, czy Madame, Tilaf Alternative, nie wiem, TSA, Izrael, Moskwa. Zobacz, jak te nazwy rezonują po 40 latach. Tak samo jak wtedy.
0: Absolutnie. I te teksty w większości wypadków słuchane z tej dekady lat 80., właśnie z nagrań, czy dziś już znakomitych dokumentów wznawianych na winylach, na kompaktach, one ciągle, niestety, bo to jest też jakiś znak czasów, pozostają aktualne. Przecież one bardzo radykalnie z jednej strony kontrowały ówczesną rzeczywistość, one bardzo często przemycane były poza cenzurą albo wykonywane z tej sceny wbrew cenzurze. Po drugie, piętnowały te okoliczności, zastaną rzeczywistość, system, dobrze to diagnozowały, ale czy wskazywały remedium? No właśnie, bo to jest to pytanie też, że łatwo jest pewne rzeczy wypunktować. W tej muzyce współczesnej dobrze byłoby doszukać się jakichś sposobów przetrwania, czyli takiego survivalu. Jarocin jako sposób, myślę, i najpierw podróżowania z całej Polski ludźmi, którzy kochali muzykę, potrafili się w niej zatracić, oddać jej absolutnie całym sercem. Potrafili też w jakiś sposób samoorganizować się oddolnie. Zgodzisz się, że nie było nic, nie pamiętasz komuny, ale to były czasy permanentnych deficytów wszystkiego i z oddolnej samoorganizacji, wynikającej właśnie z naturalnej potrzeby przetrwania.
1: Szczątkowo, wiesz co, pamiętam kartki, pamiętam jakieś pochody pierwszomajowe, to jak przez mgłę.
0: Zadymy z ZOMO.
1: Tego akurat nie, wiesz co, widzisz, jakby pierwsze wspomnienie z Jarocinem to jest zadyma roku 94. Widzisz, skończyła się opresja komunistyczna, zaczęła się opresja kapitalistyczna. To zderzenie było piorunującym jakby efektem i zabiło ten festiwal. Ale to, o co zapytałeś, czym był Jarocin? Ja myślę, że Jarocin uruchamiał myśl, napędzał myśl zbiorową, jak się później okazało, myśl w tych głowach i stworzył, oprócz tego, że pokolenie wspaniałych artystów, bo umówmy się, całe lata 90. w polskiej muzyce, kogo byś nie wskazał, ma jakiś pierwiastek, ma jakiś rodowód jarociński. Nie ma chyba artysty, który tam by się nie pojawił. Wyprodukował, w cudzysłowie, pokolenie świadomych, bardzo inteligentnych i wolno, w sensie nie wolno prędkości, tylko wolno sposobu myślenia ludzi. Na szczęście, no wiesz, no w tej chwili takiej opresji nie mamy. Może mamy, jak wspomniałeś, inwigilację, może mamy pewną sterowność i manipulację, ale życzyłbym sobie i marzyłbym o tym, żeby to miejsce może nie było jedynym miejscem na mapie, gdzie ta wolna myśl kiełkuje, ale żeby ją uruchamiał i puszczał w świat.

Michał Wiraszko dziś w muzyce Nocą w Jedynce zaprasza na festiwal w Jarocinie. Rok 2026, kolejny rok niepokojów, wojen, systemowej, powiedzielibyśmy, babilońskiej opresji, inwigilacji.

0: Michał Wiraszko, Spiritus Movens, Jarocina powraca w audycji Muzyka Nocą. Michale, bo moglibyśmy o tym Jarocinie długo, zresztą w Muzyce Nocą przez wiele lat i relacjonujemy ten festiwal, zapowiadamy go, ale później też debatujemy nad właściwie każdą odsłoną. Każdego roku tutaj wielokrotnie pojawiali się i Walter Chełstowski, i Leszek Gnoiński, i ci wspaniali aktywiści, powiedzielibyśmy, którzy przez dekadę z tym festiwalem są i byli związani, ale rok 2026 teraz po prostu, kto wystąpi, dlaczego warto wybrać się do Jarocina? Ci, którzy byli, wiedzą, że po prostu wypada, natomiast ci, którzy nie byli, może spróbowaliby.
1: No, wiesz co, festiwal o tej historii i o tym bagażu, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo zawsze to powtarzam, że przez te kilkadziesiąt lat tam przewinęło pewnie z pół miliona ludzi albo i więcej. I większość z tych ludzi mówi: mój Jarocin. I to jest wspaniałe, ale jest to ogromna odpowiedzialność, bardzo trzeba uważać, żeby tych emocji, uczuć i wspomnień nie skaleczyć. Wyrosła w Jarocinie pewna tradycja jubileuszowa. My w związku z tym mamy kilkaleci. Mamy lecie Dezertera, mamy lecie Sztywnego Palazji, mamy lecie Farbenlere, mamy lecie Debila, mamy w końcu lecie Happy Set, ale mamy też wspaniały projekt Moja Krew, Twoja Krew, nawiązujący wprost i szczęśliwie

0: wciąż w wykonaniu oryginalnych artystów z roku 1986. Oczywiście nie ma Grzegorza Ciechowskiego, nie ma Kory, nie ma Roberta Brylewskiego, ale jest Tomek Lipiński, jest Wojtek Waglewski, jest Robert Gawliński, jest Darek Malejonek.
1: Paweł Gumola.
0: Paweł Gumola, oczywiście, że tak. Więc ten projekt łączący trochę generacje, bo tam pojawią się również artyści i nastoletni. Myślę o Helidys, myślę o Szymonie Jarmule z zespołu Set Smiles, który też dygresyjka wykona nową Aleksandrię Siekiery. Dzieciaki dwukrotnie młodsze od tej płyty wykonają tę płytę. Jestem bardzo ciekawy, co wymyślą. Spotkają się na jednej scenie i trochę my chcemy tego ducha lat 80. wciąż obecnego, w sposób trochę koszmarny obecnego dzisiaj pokazać, ale go przetłumaczyć na język tych dzieciaków. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Ale mamy no dwie wielkie reaktywacje. Mamy zespół Hawk, który po 30 latach wraca na scenę. To jest na przykład zespół, który na mnie mocno wpłynął w latach 90., kiedy Jarocina nie było. A postaci z tego zespołu się wyrekrutowały olbrzymie dla polskiej branży, bo i Paweł Krawczyk, i Tomik Grewiński, i w końcu Darek Malejonek. No i mamy reaktywację pod szyldem Republika trzech żyjących zespołów, muzyków zespołu Republika. Na zwieńczenie projektu Moja Krew, Twoja Krew. To jest jedna rzecz, którą no mogę, nie chcę zdradzać programu, bo chciałbym, żebyście Państwo doświadczyli tego festiwalu przez skórę. Natomiast no, tak jak 40 lat temu, Republika na zakończenie festiwalu zagra piosenkę Moja Krew. Piosenkę, utwór, elementarz, powiedziałbym wręcz, muzyki polskiej.
1: Która to stała się inspiracją do powstania tego głośnego filmu, jednego z najgłośniejszych w epoce, ale który przetrwał też próbę czasu, zrealizowanego zresztą przez ekipę BBC Moja Krew, Twoja Krew. I rozumiem, że oprócz tych wymienionych artystów to jest taki specjalny koncept dźwiękowy, który przywoła muzykę z epoki, ale co, w nowych opracowaniach?
0: No, za zespołem, który przygotuje aranżację, stoi basista Republiki, czyli Leszek Biolik, a my odtworzymy, znaczy my, mówię teraz ustami artystów wszystkich, odtworzymy ścieżkę dźwiękową filmu Moja Krew, Twoja Krew.
1: Michał, Jarocin to były też nieraz konfrontacje, głównie spotkania, gdzieś tak idealizując subkultur tak zwanych, czy kontrkultur młodzieżowych. Jest ulubiony temat, taki socjologiczny, kulturalny, jeśli chodzi o analizowanie PRL-u. Metalowcy, punkowcy, rastamani, gitowcy może mniej się tam pojawiali. Natomiast te subkultury były obecne. Na ile w roku 2026 możemy mówić o jakimś powrocie tego typu zjawiska? Czy w ogóle możemy mówić? Czy młodzież w ogóle dzisiaj jakkolwiek integruje się, identyfikuje w ramach kontrkultur?
0: Nie mam aż takiej wiedzy. Musiałbym wejść między tych młodych ludzi i posłuchać, co oni mają do powiedzenia. Na pewno się sztandarują wokół określonego przekazu, może nie tyle stylu muzycznego, ale przekazu. Pewnie są, bo wiadomo, że metalowcy zostaną metalowcami, raperzy zostaną raperami. Natomiast tak oczywiście skrajnie upraszczam w tej chwili. Natomiast to, co łączy te generacje, myślę o roku 86 i roku 26, to jest niepokój. To jest niepokój i idąc za tym niepokojem, cytuję teraz Davida Bowiego, jakaś taka "Only chaos can give a birth to the dancing stars". Czyli jakby do coś kreatywnego, coś nowego, coś zaskakującego, coś oślepiającego w pewien sposób. Mam taką nadzieję. Chciałbym, żeby ci ludzie poczuli, że ten Jarocin to nie jest Zbowit i to nie jest Cepelia, tylko to jest ich trybuna i miejsce, gdzie oni mogą przeżywać to wszystko po swojemu.
1: Z zagranicy ktoś się pojawi?
0: Wiesz co, przejęliśmy ten festiwal na tyle późno, że nie było szans w tym roku na zagranicę, aczkolwiek jest to oczywiście moje wielkie wyzwanie i marzenie na rok 2027.
1: Życzymy wspaniałego, intensywnego, energetycznego i twórczego oraz inspirującego przede wszystkim Jarocina, tak żebyśmy pojechali tam z oczekiwaniami, by te oczekiwania nawet zostały na jakiś cudowny, muzyczny sposób po prostu w ramach realizacji Jarocina. Zrealizowana, ale też wysycona, ale też, żeby być może jeszcze się pojawiły takie niespodzianki, które nas zaskoczą i jeszcze teleportują wyżej. Michał

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość. Dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głupie ptaki Polski i Głupie zwierzęta Polski, zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Chwieje się zawieszenie broni w Iranie. Stany Zjednoczone zaatakowały irański tankowiec. Irańczycy odpowiedzieli rakietami. Odgłosy eksplozji było słychać w kilku miejscach Iranu.
4: Jak informują media w Teheranie, powołując się na źródła w armii, Amerykanie zaatakowali irański tankowiec w cieśninie Ormuz. Armia Iranu odpowiedziała wystrzeleniem rakiet. Jednocześnie eksplozje słychać m.in. w portowych miastach Bandar Abbas i Minab oraz na